Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

Darowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce,

nie myślałem, że pamiętasz. Byłaś tu, moja i nie moja.

byłaś tu. Mówiłaś, nie płacz, wszystko minie. Byłaś tu, pośród dawnych.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy, i Twemu Ojcu z Duchem dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Wasza samarytańska misja, posługa człowiekowi oczekującemu pomocy, jest wkładem w budowanie klimatu pokoju między ludźmi. Czytamy w życzeniach z okazji Międzynarodowego Święta Pielęgniarek i Położnych, które przypada 12 maja, podpisanych przez biskupa Romualda Kamińskiego, przewodniczącego zespołu do spraw duszpasterstwa Służby Zdrowia, i księdza Arkadiusza Zawisowskiego, krajowego duszpasterza Służby Zdrowia. Zwracając się do pielęgniarek i pielęgniarzy i położnych, autorzy listu wyrazili głęboką wdzięczność za zaangażowanie i troskę o chorych i pacjentów. Ogarniamy Was życzliwą pamięcią, tym serdeczniej, że w bieżącym roku Państwa środowisko obchodzi 35-lecie powstania samorządu. Czytamy, jak podkreślono w życzeniach Krajowego Duszpasterstwa Zdrowia, posługa pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych jest wkładem w budowanie klimatu między ludźmi. W Waszych postawach lampa ludzkiej dobroci nie jest ukrywana pod korcem, lecz świeci dla wszystkich kruchych i słabych, cierpiących i chorych. Napisano w komunikacie.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Specjalna komisja ma wziąć pod lupę finanse Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał 3-osobową komisję, która zbada sposób zarządzania majątkiem jednej z najbogatszych parafii w Polsce. Decyzja zapadła po konsultacjach z Watykanem i za zgodą papieża Leona XIV, tłumaczy ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik krakowskiej kurii.
3: Celem komisji jest zbadanie sposobu zarządzania majątkiem Bazyliki Mariackiej w ostatnich latach, w tych latach, w których pojawiły się zarzuty dotyczące właśnie sposobu gospodarowania. Więc chodzi także o to, żeby wyjaśnić wszelkie zarzuty i ustalić, czy rzeczywiście dochodziło do jakiegoś naruszenia prawa państwowego, czy też prawa kościelnego.
1: W czerwcu ubiegłego roku wieloletni proboszcz Bazyliki został odwołany z pełnionej funkcji. Zmiana była pokłosiem konfliktu, który narastał od miesięcy między duchownym arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Maj to miesiąc maryjny, to długoletnia tradycja. Szczególną cześć Matce Bożej w tym czasie oddawano już w XIII wieku, przypomniał w Radio Warszawa ksiądz profesor Grzegorz Bartosik, mariolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
4: Pierwszą cześć Maryi w miesiącu maju oddawał król Hiszpanii Alfons X, to był XIII wiek. Potem błogosławiony Henryk Suzo w XIV wieku ofiarowywał Marię szczególne modlitwy wiosenne. Potem ten zwyczaj przyjął się we Francji, ozdabiania kapliczek maryjnych. W XIX wieku błogosławiony papież Pius IX oficjalnie zatwierdził, że w Kościele katolickim maj ma być miesiącem maryjnym.
1: Piękno majowej przyrody wskazuje na piękno Maryi, dodał ksiądz Bartosik.
4: W maju eksploduje przyroda, budzi się do życia. Marię nazywamy najpiękniejszym kwiatem czy owocem w ogrodzie Bożym, czyli spośród ludzi, ale także chcemy jako ludzie wyrazić swoją wdzięczność chociażby właśnie przez ofiarowanie kwiatów, przez modlitwy.
1: W Polsce majowej modlitwie w kościołach i przy kapliczkach towarzyszy najczęściej litania loretańska. To modlitwa kontemplacyjna.
4: Mamy ten rytm słów, módl się za nami. Coraz to nowe obrazy. Obrazy Maryi w różnych tajemnicach, czy w odniesieniu do Pana Boga, czy w odniesieniu do nas. Ma nam to pomagać, patrywać się w nią, prosić ją, ale też kontemplować piękno Boga, dziękować Mu, uwielbiać Go za to, że dał nam taką wspaniałą Matkę i Królową.
1: W mediach społecznościowych Radia Warszawa każdego dnia maja publikujemy rozważania do poszczególnych wezwań przygotowane przez siostry Loretanki.
5: Sponsorem programu.

0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak to było?
3: Na górze róże.
2: Wciąż kwitną bzy.
3: Nie, na dole fiołki.
2: A może na dole nie zapominajki?
3: To się nie rymuje.
2: Ale bzy pięknie pachną.
3: Ale się nie rymują z różami.
2: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
3: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
2: Przemyślę to.
3: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Jednak potrafisz rymować.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
4: Ślubuję Ci miłość.
5: Radiowy kurs małżeński.
4: Świadkowie, praktycy i eksperci.
5: Już dziś o 22:00.
4: Zapraszają Anna Murawska
5: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym Sieci zawsze patrzyłem im prosto w oczy, czyli poruszający wywiad z Andrzejem Poczobutem. Więzień Łukaszenki mówi nam o latach spędzonych w kolonii karnej. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
1: Po reklamie.
7: 6 minut po godzinie 6:00, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Dziś jest to 13 dzień maja, wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Fatimy. A na naszej antenie już teraz muzyka Ignacy, który czeka na znak.

0: 14 minut po godzinie 6. Czas na fragment lektury Pisma Świętego. Słowo Boże przeczyta Ewa Ziętek, a rozważanie opracował Damian Jakubowski.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i powrócili, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego. Stanąwszy w środku Areopagu, Paweł przemówił: mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Będąc więc rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył. Po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a wraz z nimi inni. Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu.
2: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Oto święty Paweł przybywa dzisiaj do jakiegoś wielkiego miasta. Z czym by się zetknął? Czy dostrzegłby analogię do ówczesnego rynku ateńskiego? Zapewne spotkałby ludzi inteligentnych, mocno zapracowanych, zajętych swoimi sprawami i duchowo zagubionych. Zauważyłby pewnie także stawiających ołtarze nowym bóstwom współczesnych czasów, pieniądzom, sukcesowi za wszelką cenę, popularności. To wyimaginowane zdarzenie świętego Pawła ze współczesnością może być bardzo podobne do tego, z czym zetknął się w ówczesnych Atenach. Tam również wśród wielu innych znalazł ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. Święty Paweł, będąc wnikliwym obserwatorem, wykorzystuje tę sytuację do ukazania Ateńczykom prawdziwego Boga. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Nie krzyczy, nie wyszydza, nie nazywa Ateńczyków bałwochwalcami, spokojnie wyjaśnia istotę wiary chrześcijańskiej. Może nieskutecznie, bo poszła za nim zaledwie garstka. Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Ale ocenę owoców ewangelizacji pozostawmy jednak Bogu. On nie oczekuje i nie żąda aplauzu wszystkich. Święty Paweł udziela nam szczególnej lekcji. Uczy nas szukania mostów. My zazwyczaj jesteśmy skorzy do potępiania i wytykania błędów. Szybko się irytujemy, a sztuka konwersacji jest tam bardzo odległa. Nie potrafimy rozmawiać o Bogu nawet z własnymi dziećmi.

0: Przed nami fragment Ewangelii, Słowo Boże, skomentuje ksiądz Wojciech Janyka.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
2: Pan Jezus mówi do swoich uczniów w dzisiejszej Ewangelii: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść tego nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Te słowa przypominają nam o tym, jakim skarbem jest Kościół. Zobaczcie, że Chrystus wyraźnie powiedział apostołom, że wszystkiego im nie powiedział, że pośle im Ducha Świętego, który będzie ich oświecał, będzie ich prowadził. I zobaczcie, że jako katolicy wierzymy, że ten Duch Święty został posłany Kościołowi i że On naprawdę działa. To znaczy, że On naprawdę prowadzi nas dzisiaj jako uczniów apostołów. Ta Ewangelia może nam też przypomnieć o wielkim skarbie Kościoła, jakim jest sukcesja apostolska. To znaczy, że kiedy spotykacie takiego księdza katolickiego na ulicy, to jego wyświęcił jakiś biskup, a ten biskup został wyświęcony również przez jakiegoś biskupa. I po tym łańcuchu w Kościele katolickim możemy dojść aż do apostołów. To znaczy jest nieprzerwany łańcuch tej łaski nakładania rąk i przekazywania charyzmatu wiary, kapłaństwa, ale też tego charyzmatu nieomylnego nauczania, przynajmniej w niektórych momentach, tak jak Kościół to sam definiuje. Więc podziękujmy naprawdę Panu Bogu dzisiaj za to, że nas zgromadził w swoim Kościele, że jest w tym Kościele jesteśmy naprawdę prowadzeni przez Ducha Świętego i prośmy Go o to, żebyśmy umieli to w takim posłuszeństwie przyjąć.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W ten dzień fatimski poświęcony Matce Bożej stajemy dzisiaj przy ołtarzu, by modlić się o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Wiesławy i całej rodziny oraz o łaskę zdrowia i w podobnej drugiej intencji o łaskę wiary i wszelkie potrzebne łaski dla Michała Wyżyka z okazji rocznicy urodzin, o łaski potrzebne dla jego rodziny. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie sprawować tę ofiarę, przyjąć Słowo Boże i ciało Pańskie w Komunii Świętej. Modlitwami naszymi ogarnijmy też dzieci, które przyjęły Pana Jezusa w Komunii Świętej pierwszej. Dzisiaj wyjeżdżają na pielgrzymkę do Gieczwałdu. Łączymy się duchowo ze słuchaczami Radia Warszawa i wspólnie z nimi podejmujemy modlitwę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Panie, zmiłuj

Wszechmogący Boże, obchodzimy uroczyście pamiątkę zmartwychwstania Twojego Syna. Spraw, abyśmy dzielili radość wszystkich świętych, gdy On przyjdzie w chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przybyli do niego. Stanąwszy w środku Areopagu, Paweł przemówił: Mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił im właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga. Może dotkną Go i znajdą niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Potem opuścił Atenę i przybył do Koryntu. Oto słowo Boże.

Królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,

Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

jak gdyby przestrzega Pan Jezus swoich uczniów, że jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz, czyli w tym danym momencie, znieść nie możecie. Może powiedziałby im Pan Jezus o trudach Ewangelii, jakie ich czekają, a nawet o męczeńskiej śmierci, która będzie uwieńczeniem tych trudów. Oni przecież spodziewali się, że już lada moment zajmą wysokie stanowiska w przywróconym Królestwie Izraela. Czy więc znieśliby tę zapowiedź swoich przyszłych, tak dramatycznych losów? Szczerze mówiąc, także i do nas nie docierają w pełni wszystkie prawdy Chrystusowe. Choćby prawda o życiu pozagrobowym, o ostatecznej sprawiedliwości, czy też wiele prawd i zasad moralnych, które w jakiś sposób zmuszają nas do zmiany bardzo wygodnych postaw życiowych. Zapowiada więc Pan Jezus zesłanie Ducha Prawdy, który doprowadzi was, czyli odpowiednio usposobi was do przyjęcia każdej prawdy, wszelkiej prawdy, Bożej prawdy. Nie tej tylko wygodnej, ale tej, którą Pan Bóg przewidział dla każdego. Na te słowa zwróćmy szczególną uwagę. I niech w tym oczekiwaniu na to zesłanie Ducha Świętego, gdzie trwamy w tej chwili w Kościele, niech nas wspomaga wstawiennictwo i orędownictwo świętej Bożej Rodzicielki, oblubienicy Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, która najpiękniej w swoim życiu przyjęła i wypełniła Słowo Boże i jako służebnica Pańska prowadzi nas, tak jak ponad 105 lat temu w Getrwałdzie, jak ponad 100 lat temu we Fatimie, gdzie w swoich objawieniach zawsze zachęcała do modlitwy różańcowej i do trwania w bliskości z Panem Jezusem mocą Ducha Świętego.

Panu Bogu, który ma moc głęboko doświadczyć i przemienić każdego z nas, przedstawmy nasze modlitwy. Niech papież Leon XIV, biskupi i prezbiterzy w swojej posłudze czerpią inspirację z dorobku swoich poprzedników. Ciebie prosimy. Niech kraje głodujące otrzymają skuteczną pomoc przez działania krajów zamożnych, organizacji międzynarodowych. Ciebie prosimy. Niech tegoroczne zasiewy zapewnią wszystkim obfitość wszelkiego rodzaju płodów ziemi. Ciebie prosimy. Niech narzeczeni dobrze wykorzystują czas wzajemnego poznawania się oraz przygotowania do sakramentu małżeństwa i wspólnego życia. Ciebie prosimy. Polecamy intencję tej przyświętej o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Wiesławy i całej rodziny oraz o łaskę zdrowia i drugą o łaskę wiary i wszelkie potrzebne łaski dla Michała Warzyka z okazji rocznicy urodzin i całej jego rodziny. Polecamy także dzieci pierwszokomunii z naszej parafii, które w tym momencie udają się na pielgrzymkę do Getrzwałdu. Ciebie prosimy. I za nas samych, tutaj zgromadzonych, łączących się z nami przez transmisję Radia Warszawa, niech każdy z nas obecnych na tej przyświętej umacnia się w wierze, korzystając z nauczania świętego Jana Pawła II w kolejną rocznicę zamachu na jego życie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Wysłuchaj naszych błagań i spraw, abyśmy doszli do chwały zbawionych przez Chrystusa, Pana naszego.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie, uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymny ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Prosimy śmierć Twoją, Panie Jezusie. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, świętymi Franciszkiem, Hiacyntą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nim jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
3: Baranek Boży, który gładzisz grzechy świata,
4: ciało i krew naszego Pana Jezusa,
3: zmiłuj się nad nami.
4: Dołączymy i będziemy przyjmować.
3: Baranek Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
4: Baranek
3: Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Ja was wybrałem ze świata i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by trwał wasz owoc. Alleluja. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak to było?
3: Na górze róże.
2: Wciąż kwitną bzy.
3: Nie, na dole fiołki.
2: A może na dole nie zapominajki?
3: To się nie rymuje.
2: Ale bzy pięknie pachną.
3: Ale się nie rymują z różami.
2: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
3: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
2: Przemyślę to.
3: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Jednak potrafisz rymować.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jest godzina 7. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
4: Ślubowanie nowych sędziów w obecności prezydenta jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent w Rumunii, dziś szczyt bukareszteńskiej dziewiątki. Nie żyje Stanisława Celińska. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że osoby wybrane na nowych sędziów Trybunału powinny złożyć ślubowanie w obecności prezydenta. Wniosek posłów PiS rozpoznał skład 5 sędziów pod przewodnictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. 2 sędziów zgłosiło zdanie odrębne. Sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański wyjaśnił, co w ocenie Trybunału oznacza ślubowanie wobec prezydenta.
5: Niewątpliwie sformułowanie wobec prezydenta oznacza wymóg złożenia ślubowania w obecności prezydenta, rozumianej dosłownie i faktycznie, a nie jako abstrakcyjnej, deklarowanej relacji odnoszącej się do nieobecnego prezydenta. Uzależniając skuteczność ślubowania od obecności prezydenta, racjonalny ustawodawca poddał zarazem skuteczność ślubowania woli prezydenta.
4: W rozprawie jako publiczność wzięło udział 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wnioskodawcy chcieliby uznać za niekonstytucyjne przepisy, na podstawie których Sejm 13 marca wybrał 6 nowych sędziów. Postępowanie w tym zakresie zostało umorzone.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Dziś szczyt bukareszteńskiej dziewiątki. Przywódcy spotykają się w Rumunii, a Polska jako państwo założycielskie formatu jest współgospodarzem. W Bukareszcie od wczoraj jest prezydent Karol Nawrocki.
7: Narada odbywa się na kilkanaście tygodni przed spotkaniem sojuszniczym. W Ankarze i w sytuacji, gdy cały czas trwa wojna na Ukrainie i nadal nie jest zakończony konflikt na Bliskim Wschodzie. Dlatego prezydent Karol Nawrocki dyskutował z prezydentem Rumunii o tym, jak ułożyć środową agendę i jak ważnymi filarami B9 są Polska i Rumunia.
8: Nasze państwa nie tylko diagnozują zagrożenia, ale coraz częściej współkształtują odpowiedź całego sojuszu na wyzwania bezpieczeństwa.
7: W naradzie wezmą też udział liderzy państw bałtyckich, zostaną oficjalnie zaproszeni do tego formatu. Do Bukaresztu przylecieli też sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przedstawiciele administracji USA oraz prezydent Ukrainy.
4: Z Rumunii relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
6: To dzieje się w okolicy.
4: A teraz Warszawa, tutejszy IPN, także po prawej stronie Wisły. Instytucja otwiera swój oddział przy ulicy Szwedzkiej 22 na Pradze Północ. Chociaż Praga jest mniej eksponowana niż dzielnice takie jak Śródmieście, jej historia nie jest mniej ciekawa, podkreśla dyrektor oddziału IPN w Warszawie, dr Tomasz Łabuszewski.
9: Zapraszamy do nowej siedziby oddziału IPN w Warszawie przy ulicy Szwedzkiej 22 na podróż odkrywającą tajemnicę Pragi w ramach 5 opowieści. O akcjach Kedywu z lat II wojny światowej, o powstaniu warszawskim na Pradze, o placówkach konspiracji antykomunistycznej, o miejscach zbrodni komunistycznych na Pradze i o bohaterach konspiracji niepodległościowej z tej dzielnicy Warszawy.
4: Od dziś działa także strona internetowa Strzelecka 8, która opowiada historię zbrodni komunistycznych. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i wokalistka. Urodziła się 29 kwietnia 1947 roku w Warszawie. W 1969 roku ukończyła Wydział Aktorski Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Stworzyła pamiętne kreacje, m.in. w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia i Fuks. Rozpoznawalność zyskała dzięki rolom w serialach Noce i dni, Alternatywy 4 czy Zmiennicy. Związana z warszawskimi teatrami, była również wokalistką. Artystka miała 79 lat.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dziś o poranku trochę zimny wiatr może nas zaskakiwać, ale to już moment, kiedy wychodzimy z tych niskich temperatur, a może nawet troszeczkę dzisiaj popada taki lokalny, delikatny deszcz.
2: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 14 stopni, o tej porze dość chłodno jeszcze, 7 stopni to Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, podobnie w Piasecznie, w Radzyminie i w Górze Kalwarii.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl

0: że dzisiaj także 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. No i dzisiaj wspominamy Matkę Bożą Fatimską. Jeżeli tylko macie okazję, to warto zaplanować dzisiaj w swoim planie dnia właśnie nabożeństwo fatimskie. W wielu parafiach takie nabożeństwa odbywają się wieczorem, a my dzisiaj i o Fatimie, ale także o sytuacji hydrologicznej w Polsce na Mazowszu. Będzie też o edukacji zdrowotnej i planach Ministerstwa Edukacji.
1: No to ruszamy z tym naszym pociągiem. 7:06 punktualnie.
0: Miły dzień dobry.

0: Dojazdy do Warszawy korkują się teraz. S7, Łomianki, Młociny, ulica Modlińska w Jabłonnie, też już na wysokości Dąbrówki Szlacheckiej się korkuje i przed południową obwodnicą Warszawy od strony Piasecznia też postoimy.
1: Tu i teraz.
2: Wczoraj mieliśmy trochę opadów deszczu w Warszawie. Czy te opady są wystarczające, żeby zapobiec suszy hydrologicznej? Czy dzisiaj mierzymy się z suszą hydrologiczną na Mazowszu w Polsce? Czy opadów jest wystarczająco, czy jednak zdecydowanie za mało? I dlaczego warto w najbliższy weekend odwiedzić Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego? O tym będę rozmawiać z moimi gośćmi, którymi są pani Anna Kiryjow-Racka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Jest z nami także pani magister inżynier Zuzanna Kulis, hydrolog. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Pani Zuzanno, zacznę od tych pytań o deszcz i jego brak. Czy te wczorajsze opady deszczu, nawet takie trwające cały dzień, czy to jest wystarczająco, czy zdecydowanie za mało?
4: Sytuacja jest o tyle ciekawa, że właśnie zbiegły nam się opady wraz z naszym tematem rozmowy. I niestety muszę państwa zasmucić, że deszcz, który występował wczoraj, pomimo tego, że trwał wiele godzin, był spokojny, dał czas glebie, żeby ona spokojnie przyjęła ten deszcz, te zasoby wodne, jest tak naprawdę kroplą w morzu potrzeb w sytuacji obecnej. Ogólnie w Polsce i na Mazowszu mamy większość rzek w stanie niskim, czyli biorąc pod uwagę wieloletnie badania, ten stan wody jest niższy niż powinien być w tym czasie. Jeżeli popatrzymy na dane z Hydro i MGW, to jest portal, który zawiera informacje o obecnej sytuacji, to mamy niemalże 70% rzek w niskim stanie wody. To jest stan, który powinien budzić niepokój jesienią, a mamy wiosnę, czyli czas, w którym potrzebujemy najwięcej wody do rozwoju roślin, do właśnie ruszenia przyrody po okresie zimowego zastoju, więc to jest bardzo niepokojące. Jeżeli popatrzymy na Mazowsze, mamy tak naprawdę dwa miejsca, gdzie mamy oznaczoną suszę hydrologiczną. Są to dwie rzeki, jest to Jeziorka i Radomka, one są w okolicy Warszawy, więc w samej Warszawie nie mamy jeszcze oznaczonego stanu suszy hydrologicznej, natomiast myślę, że to jest kwestia czasu. Jeżeli popatrzymy na Polskę, to tak naprawdę te stany, gdzie występuje susza hydrologiczna, występują w 12 miejscach. Mamy 12 ostrzeżeń. Jest to województwo podkarpackie, kujawsko-pomorskie, śląskie, łódzkie, zachodniopomorskie. I to jest bardzo niepokojące, bo tak naprawdę to, co utraciliśmy podczas zimy, te możliwości przytrzymania śniegu, pomimo tego, że zima była mroźna i opady śniegu wystąpiły, to są niewystarczające, żeby nadrobić deficyty z zeszłych lat. Ponieważ weszliśmy w ten rok już z niedoborem wody, który rzutuje nam na bardzo niskie stany obecnie i bardzo niepokojące prognozy na następne miesiące.
2: Wytłumaczmy naszym słuchaczom, czym jest susza hydrologiczna, bo posługujemy się mądrym sformułowaniem i myślę, że też w rozmowach też go często używamy, ale co to tak naprawdę oznacza w praktyce?
4: Susza hydrologiczna, zgadza się, to jest dosyć mądre sformułowanie, ono nam sugeruje, co oznacza. Natomiast jeżeli mówimy o fachowej nomenklaturze, no to ono dotyczy stanów wody, czyli czegoś podobnego do głębokości rzek na przestrzeni pomiarów kilkudziesięciu lat. Te stany są oznaczane poprzez regularne pomiary i mówimy o stanie, gdzie tego niedoboru jest bardzo dużo, gdzie ten stan jest niepokojąco niski i trwa dłuższy czas.
2: Powiedziała pani o dwóch miejscach tutaj w okolicach Warszawy, gdzie mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Czy to znaczy, że na przykład mieszkańcom Warszawy grozi to, że zabraknie wody w kranach? Bo takie gdzieniegdzie informacje medialne pamiętam z zeszłego roku, z wakacji, czasami to się pojawia. Czy to jest realne zagrożenie? O tym też powinniśmy myśleć, myśląc susza hydrologiczna?
4: Jak najbardziej. Może to być przesłanka do tego, aby z niepokojem spoglądać na najbliższe miesiące i nasze potrzeby zaopatrywania ludzi mieszkających w Warszawie. To nie jest jednoznaczne, że ta susza hydrologiczna występuje teraz, więc to będzie rzutować na konieczność wprowadzenia limitów pobierania wody. Natomiast może to sugerować, że będziemy mieli pewne problemy. Z jednej strony możemy mówić o zapotrzebowaniu miasta na wodę, z drugiej strony musimy pamiętać też o przyrodzie, która potrzebuje tej wody i to nie mało, to są ogromne ekosystemy i leśne, i wodne, i podmokłych terenów, gdzie ta woda jest niezbędna do funkcjonowania i roślin, zwierząt, mniejszych organizmów, więc musimy też zostawić jakąś część wody przyrodzie, ponieważ jeżeli przyrodę ususzymy, to zaraz później ususzymy sami siebie.
2: Trochę tak się dzieje, że wysuszamy my przyrodę.
4: Z jednej strony nasz pobór wody wpływa na zmniejszenie dostępności zasobów wodnych dla przyrody, ale musimy pamiętać o tym, jak wygląda nasz piękny kraj. Jeszcze 100 lat temu w większości Polska była terenem podmokłym, bagnistym, może nie w większości, ale w znaczącej części. I wiele pokoleń przyczyniło się bardzo intensywną, ciężką pracą, żeby zmienić ten stan. Przekształcono bardzo dużo terenów podmokłych pod rolnictwo za pomocą osuszania, za pomocą rowów, kanałów melioracyjnych. I one wtedy umożliwiły przeobrażenie gruntów podmokłych na rolnicze, co dało możliwość wyżywienia wzrastającej populacji ludzi. Natomiast teraz jest to system absolutnie nieadekwatny do naszych potrzeb. Rowy i kanały, których mamy 3 razy więcej niemalże niż rzek w Polsce, powodują, że woda, którakolwiek spadnie i gdziekolwiek, jest błyskawicznie odprowadzana kanałami do rzek i z rzeką wraz do morza. Więc sami powodujemy pogłębianie susz hydrologicznych, problemów hydrologicznych i to niestety wymaga nagłych i bardzo stanowczych zmian, jeżeli chcemy zapobiegać w przyszłości takim stanom.
2: Jakie zmiany pani by wprowadziła, żeby można było coś poprawić tak tu i teraz, na dzisiaj? Czy to muszą być zawsze zmiany zakładające długofalowość, wiele lat do przodu? Jak to wygląda?
4: To jest ciekawy aspekt, ponieważ możemy mówić o zwykłych mieszkańcach, którzy mogą zmieniać swoje nawyki poprzez redukowanie zużycia wody, poprzez gromadzenie deszczówki, podlewanie tą deszczówką swoich ogrodów, zmniejszenie powierzchni gruntów nieprzepuszczalnych, takich jak beton czy kostka, zastępowanie ich trawnikami, czyli taką powierzchnią, która umożliwia infiltrowanie deszczu w grunt i zasilanie tego terenu, ale też ograniczenie koszenia trawy. To jest przykład bardzo bliski memu sercu, ze względu na to, że kampus SGGW bardzo lubi przyciętą trawkę, co rzutuje później ewidentnymi suchymi obszarami. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mówimy o zmianach systemowych w zarządzaniu wodą, zmienianiu sposobów, w jaki te zasoby są gospodarowane, musimy myśleć o różnych wariantach. Z jednej strony obecnie jest trend, żeby robić dużą retencję, tworzyć zbiorniki zaporowe na rzekach. Natomiast te zbiorniki z jednej strony są w stanie przetrzymać sporo wody i mogą nam regulować jej poziom. Natomiast z drugiej strony one nie zasilają nam przyrody. One trzymają wodę punktowo, a problem cały czas pozostaje ten sam. Czyli potrzebowalibyśmy zatrzymać więcej wody w krajobrazie, tam gdzie ta woda spadnie, czyli w lasach, na terenach podmokłych, w rzekach, które musiałyby zmienić swój charakter z wyprostowanego kanału na rzekę meandrującą, która powoli płynie i przytrzymuje wodę, ponieważ większość rzek i kanałów jest prostych, więc one bardzo szybko odprowadzają tą wodę. Trzeba by zmienić ich kształt na bardziej skomplikowany, żeby woda powoli spływała i odtwarzać torfowiska, odtwarzać tereny mokradłowe, które są jak bufor. Przytrzymują nadmiar wody podczas nawet nawalnych opadów, a z drugiej strony w okresach suszy oddają powoli wodę, zaopatrując cały czas i przyrodę, i mieszkańców miast.
2: Pani Zuzanno, za co najbardziej ceni pani SGGW swoją uczelnię?
4: Najbardziej cenię ją za to, że dała mi możliwość wszechstronnego rozwoju. Bo ja tak naprawdę zaczęłam na Wydziale Nauk o Zwierzętach, gdzie wchodziłam w temat ochrony przyrody. Zainteresowałam się ochroną płazów, zainteresowałam się ptakami. Później przeszłam do innego wydziału związanego z inżynierem środowiska i w tym wydziale obecnie realizuję doktorat, gdzie badam możliwości bobrów na retencję wody, więc ten temat jest mi bardzo bliski, więc uczelnia dała mi możliwość wszechstronnego rozwoju i poszukiwania we własnym zakresie również wiedzy.
2: Powiedzieliśmy też o samym kampusie SGGW. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, czy ta trawa przycięta, czy nie na kampusie, to może to zrobić w najbliższy weekend. Pani Anno, dlaczego warto wybrać się do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 15 i 16 maja?
3: To słowo, którego użyła nasza pani hydrolog, wszechstronnie. 15 i 16 maja możemy poznać SGGW wszechstronnie podczas Dni SGGW. To będzie wielkie święto naszej uczelni, która wychodzi z nauką do społeczeństwa. To będzie połączenie pikniku naukowego z dniem otwartym. To będzie także wielki hołd dla 210-lecia tradycji kształcenia rolniczego w naszym kraju i to wielkie święto SGGW. Podczas tego wydarzenia możemy zobaczyć maksymalnie dużo w kompleksowej przestrzeni Starego Kampusu przy Nowo-Ursynowskiej. Możemy poznać ofertę wszystkich wydziałów, porozmawiać z wykładowcami, ze studentami, poczuć tak naprawdę klimat, jak się u nas studiuje. I to nie jest taka oferta jak z katalogu, tylko to jest najprawdziwsza, żywiołowa, atrakcyjna narracja, którą prowadzą ludzie, którzy są autentycznie zaangażowani w tworzenie tego wyjątkowego święta naszej uczelni. Przez piątek i sobotę zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani odkrywaniem świata nauki, przyrody, a także hydrologii, po to, żeby zobaczyć, jak nauka wpływa na środowisko. To nie jest tylko tak, że naukowcy tworzą swoje publikacje naukowe, żeby one zostały zamknięte w swojej szufladzie, ale tworzą je po to, żeby nasze życie było lepsze, łatwiejsze i dużo bliżej przyrody.
2: Jakie są najbardziej popularne w tym momencie kierunki studiów wybierane przez studentów na SGGW?
3: Trendy, jeżeli chodzi o wybór kierunków studiów przez lata, pokazują podobne wyniki. Jest to w SGGW weterynaria, biotechnologia, architektura, a także zarządzanie, finanse i rachunkowość. Więc bardzo różne kierunki, które wybierają nasi kandydaci na studia pierwszego stopnia.
2: A czy są jakieś takie mniej oczywiste kierunki studiów, które zdaniem Państwa mogą być przyszłościowe?
3: Oczywiście, SGGW stanowi doskonały katalog takich kierunków, których potrzebuje przyszła nasza planeta. To, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, czyli o suszy i o wodzie, to kierunek inżynieria i gospodarka wodna. Stanowi odpowiedź na wyzwania współczesności pod względem zabezpieczenia hydrologicznego Polski i świata, ale możemy myśleć także o wszystkich innych kierunkach, które są związane z ogrodnictwem, rolnictwem, leśnictwem czy wyżywieniem ludności.
2: Pani Zuzanno, a życie studenckie na uczelni? Możemy polecić?
4: Tak, ja bardzo polecam. Mieszkam na kampusie w akademikach całe studia, więc czuję się częścią tego kampusu. Z jednej strony jest on taką wyspą na planie ruchliwej Warszawy, oazą spokoju w zasadzie, więc ja jak jadę do Warszawy, to jadę na wycieczkę. A tak naprawdę nie czuję przyciążenia miejskiego tym położeniem. No i też wielkość obszaru dostępnego do rekreacji studenckiej zachęca moim zdaniem do korzystania z zasobów.
2: Pani Anno, czy trzeba się zapisywać w jakiś sposób? Komu szczególnie polecałaby Pani te dni otwarte?
3: Nie trzeba się zapisywać. Wejście na dni SGGW jest wolne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych, więc serdecznie zapraszamy. Widzimy się w piątek i w sobotę po to, żeby poznać kampus jak najlepiej.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Pani Anna Kiryjow-Racka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.
2: I pani magister inżynier Zuzanna Kulis, hydrolog, bardzo dziękuję.
4: Dziękuję również.
2: Mam nadzieję, do zobaczenia w piątek i w sobotę.
3: Do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze, Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
2: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
0: Po reklamie.
3: 7:30, wiadomości lokalne w skrócie, przedstawi Janusz Zalewski.
4: Mimo opadów deszczu sytuacja hydrologiczna pozostaje trudna, mówiła w poranku z Radiem Warszawa hydrolog Zuzanna Kulis. Na Mazowszu susza hydrologiczna została już odnotowana na rzekach Jeziorka i Radomka, a w Warszawie może pojawić się w najbliższym czasie. Utrudnienia na Przekornej drogowcy naprawią nawierzchnię ulicy po budowie kanalizacji. Dziś i jutro zamknięty będzie przejazd pomiędzy Drewny a Potuły. Autobus 519 pojedzie objazdem. Płaciła kartą zmarłego partnera. Policjanci z Mokotowa zatrzymali kobietę, która wypłaciła z bankomatu łącznie 3000 zł oraz płaciła za zakupy. Sprawa wyszła na jaw podczas regulowania spraw spadkowych. Dziś trzeci dzień egzaminów ósmoklasistów. Uczniowie zmierzą się z językiem obcym, większość z nich z angielskim. Na Mazowszu do testu przystąpi ponad 60 tysięcy uczniów kończących szkołę podstawową. Wystartowały zapisy na warszawską Olimpiadę Seniorów. Wydarzenie rozpocznie się 19 września i potrwa tydzień. Zmagania odbędą się na miejskich obiektach sportowych. Rejestracja online do 22 czerwca.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Przysłowie mówi, że jak się rozsierdzi serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy. No, co prawda najcieplej nie jest, ale wszystkiego nie będzie przeinaczał, bo idzie ku wyższym temperaturom. Tak, tak, tak.
8: 8 stopni o tej porze w Warszawie, 7 w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie. Maksymalnie dzisiaj na termometrach 14 stopni, a jutro już maksymalnie nawet 19.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Czy ty pamiętasz tę rozmowę w poranku z Radiem Warszawa, kiedy opowiadaliśmy, że Sejm ma się zająć ustawą tak dla religii lub etyki w szkole dopiero po wakacjach, no bo potrzebne są wakacje, żeby ustawa sobie trochę odpoczęła.
2: Pamiętam i strasznie wtedy zimno się zrobiło, bo okazało się, że ten projekt jest w sejmowej zamrażarce i wydawało się, że nie wyjdzie z tej zamrażarki, ale okazuje się, że presja ma sens, bo już za dwa dni Sejm zajmie się
1: obywatelskim. Dokładnie dzisiaj, to dzisiaj.
2: A, przepraszam,
1: bo to jest
2: dzisiaj.
1: Tak,
2: dla religii i etyki w szkole.
1: I jutro będziemy rozmawiać, co z projektem się stało, ale dlaczego ten projekt jest ważny? Przypomnijmy, że ponad 500 000 polskich obywateli podpisało się pod tym projektem. No i tak jak sobie tutaj rozmawiamy, to jest najmniej kontrowersyjny projekt, jaki można by sobie wyobrazić. Bo chodzi o to, żeby po prostu najmłodsi i trochę starsi uczyli się zasad etycznych postępowania. Mają do wyboru religię lub etykę. Nikt nikogo nie zmusza do nauki religii.
2: Tak, nikt nie może powiedzieć, że bo tutaj Kościół chce wprowadzić religię do szkół. No absolutnie nie. Wybór religia lub etyka z tym, że oczywiście byłby to przedmiot obowiązkowy, jeden albo drugi.
1: No i założenie jest takie, że jednak 2 godziny tygodniowo, możliwość zmniejszenia do 1 godziny w przypadku decyzji władz kościelnych. Więcej o projekcie na profilu Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, a my będziemy sprawę monitorować i jutro do niej wrócimy, zobaczymy, co w Sejmie się stało, czy zamrażarka rzeczywiście odmrozi.
2: No i znaczy, że światło się tam też pojawiło i ktoś te drzwi od tej zamrażarki otworzył. I bardzo dobrze.

0: Warszawa budzi się do życia, co doskonale widać po trasie S8 każdego dnia, bo od Ostruckiej korek przez most Grota Roweckiego i na Marymont, gdzie zazwyczaj te korki się kończą właśnie na S8.
1: No i oczywiście nie zawodzą, jeśli chodzi o korki. Niestety, Aleje Jerozolimskie, Aleja Prymasa Tysiąclecia. Na Wisłostradzie postoicie też od wysokości Cytadeli Warszawskiej. Postoicie aż do zjazdów Aleje 3 Maja, Wał Miedzeszyński, także w kierunku Alei Stanów Zjednoczonych zakorkowany i także jak co dzień Aleja Józefa Becka przez Sikorskiego aż do Doliny Służewieckiej się korkuje. Korkuje się także ulica Sasanki do zjazdów Rzymowskiego.

0: Zaskoczenia nie ma.
1: Nie ma.
0: Ale to bardzo dobrze, bo my dzisiaj w taki bardzo mocny sposób wam oznajmiliśmy, przypomnieliśmy, że dzisiaj jest rocznica objawień fatimskich 109, no i dzisiaj patronki innej być nie może, jak Najświętsza Maria Panna z Fatimy.
1: Bo to przecież 13 dzień maja.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Była niedziela 13 maja 1917 roku, kiedy troje ubogich dzieci, kuzynostwo Lucia dos Santos oraz Franciszek i Hiacynta Marto, wyprowadzając trzodę na pastwisko po mszy świętej, spotkało na swojej drodze damę ubraną na biało. I tak właśnie, w wiosce na końcu świata, w ręce niewinnych ludzkich istnień, zostały złożone przez Maryję trzy fatimskie tajemnice. A właściwie to trzy części tej samej tajemnicy. Bo za rozpalającymi ludzką wyobraźnię wizjami historii ludzkości i ostatecznego sensu biegu wydarzeń tkwi, jak wyjaśniał to w roku 2000 ówczesny kardynał Józef Ratzinger, wezwanie do modlitwy. Modlitwy jako drogi zbawienia dusz i w tym samym sensie to również wezwanie do pokuty i do nawrócenia. Trojgu pastuszków z Fatimy, które od 13 maja do 13 października aż 6 razy jeszcze spotkały Maryję, powtarzała ona zresztą niezmiennie to samo: módlcie się. Największa tajemnica wiary ukryta jest bowiem w sercu człowieka. To tam rozstrzygają się losy całej ludzkości. Swoimi codziennymi działaniami decydujemy, czy zrobić miejsce dla dobra, czy może dla zła. Czy budować bardziej sprawiedliwy świat, czy raczej zdusić tęsknotę za prawdziwym pokojem. A ponieważ ludzkie serce odmienić jest najtrudniej, dlatego w Fatimie Maryja dała nam czytelne przesłanie. Módlmy się. A to, co po ludzku niepojęte, poświęćmy jej niepokalanemu sercu. Ono bowiem może poprowadzić nasze pogubione serca na spotkanie z Bogiem i w modlitwie, i w życiu.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Barry White. Jego głos niepodrabialny, nie da się go pomylić z nikim innym.
1: Ta chrypka. Za minutę, godzina 8.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Nadal trwają matury. W tym tygodniu także rozpoczęły się egzaminy klas 8. Mozaika tematów edukacyjnych w audycji Wychowywać. Ale jak? I stąd różnorodność naszych gości. Pedagogów, nauczycieli i zakonników. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiamy i dziękujemy za Państwa wsparcie.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
2: Po reklamie.
0: Jest 8. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
5: Będzie rozporządzenie umożliwiające transkrypcję dokumentów o małżeństwach jednopłciowych. To niezgodne z konstytucją, mówi opozycja. Unia zamyka rynek dla mięsa z Brazylii. Polski Związek Piłki Nożnej podał terminy baraży. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Rząd pracuje nad rozporządzeniem umożliwiającym transkrypcję dokumentów o małżeństwach jednopłciowych. Ma być ono gotowe najpóźniej w przyszłym tygodniu. Do tej decyzji Radę Ministrów zobowiązują orzeczenia sądów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Wyrok, orzeczenie Polskiego Sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest też orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
5: Wydanie takiego rozporządzenia będzie niekonstytucyjne, podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk.
7: Konstytucja wyraźnie mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, więc jeśli premier chce łamać konstytucję rozporządzeniem, no to jego wybór, ale nie radziłbym.
5: Przygotowanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą przez pary jednopłciowe zlecił premier, powołując się na kwietniowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orzeczenie TSUE nie oznacza obowiązku wprowadzenia do polskiego porządku prawnego małżeństwa osób tej samej płci, precyzuje rzecznik praw obywatelskich. Natomiast Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał Polskę do wprowadzenia w krajowym systemie prawnym instytucji związku osób tej samej płci. Nad projektem o statucie osoby najbliższej obecnie pracuje specjalna sejmowa komisja.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Unia Europejska zamyka od września rynek dla mięsa z Brazylii. Powodem jest ignorowanie europejskich standardów dotyczących produkcji, stosowania hormonów wzrostu czy antybiotyków do zwiększania populacji. Z Brukseli Beata Płomecka.
9: Skoro europejscy rolnicy muszą spełniać normy produkcji, to Unia wymaga tego także od krajów eksportujących na jej rynek. Brazylia nie będzie więc mogła eksportować towarów do Unii Europejskiej. Mówimy tu o wołowinie, koninie, drobiu czy jajach. Powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Hrnciowa. Zadowoleni z tej decyzji są polscy rolnicy.
10: To jest na pewno żółta kartka dla Brazylii i uderzenie tam, gdzie bardzo mocno to odczują.
9: Mówił wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki. Brazylia to jeden z krajów, który stanowi tańszą konkurencję dla europejskich producentów, w tym polskich, po wejściu w życie umowy handlowej Unii z Mercosurem.
5: Przypomnijmy, kilka dni temu Polska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę handlową z Mercosurem.
8: To się dzieje lokalnie.
5: Ostatnie opady deszczu to jedynie kropla w morzu potrzeb, mówiła w poranku z Radiem Warszawa hydrolog Zuzanna Kulis. Niemalże 70% rzek w Polsce jest w stanie niskim.
11: To jest stan, który powinien budzić niepokój jesienią, a mamy wiosnę. Jeżeli popatrzymy na Mazowsze, mamy dwa miejsca, gdzie mamy oznaczoną suszę hydrologiczną. Są to dwie rzeki, jest to Jeziorka i Radom. Jastrzębka, one są w okolicy Warszawy.
5: Susza w samej Warszawie to kwestia czasu, przyznaje hydrolog i zachęca do wprowadzania codziennych nawyków, które pozwolą ograniczyć zużycie wody.
11: Poprzez gromadzenie deszczówki, podlewanie tą deszczówką swoich ogrodów, zmniejszenie powierzchni gruntów nieprzepuszczalnych, takich jak beton czy kostka, zastępowanie ich trawnikami, czyli taką powierzchnią, która umożliwia infiltrowanie deszczu w grunt i zasilanie tego terenu, ale też ograniczenie koszenia trawy.
5: Ekspertka z warszawskiej SGGW podkreśla, że rzeki powinny odzyskać swój naturalny meandrujący charakter. Ważne jest także odtwarzanie torfowisk i terenów podmokłych, które magazynują nadmiar wody podczas ulew i stopniowo oddają ją w czasie suszy. Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej poinformował o terminach rozegrania meczów barażowych o awans do Ekstraklasy. Spotkania półfinałowe odbędą się 28 maja o godzinie 17.30 i 20.30. Finał barażu zaplanowano na 31 maja lub 1 czerwca, jeżeli gospodarzem będzie Śląsk Wrocław.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Gdy w maju dobry serwacy, dobry w czerwcu bonifacy. Dobry, bo może jeszcze parę kropel spaść, a jak słyszeliśmy, deszcz jest nadal potrzebny.
1: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 14 stopni, jutro maksymalnie 19. O tej porze 8 w Warszawie, w Legionowie, podobnie w Wołominie i w Otwocku, w Piasecznie, 7 wciąż w Nowym Dworze Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim i w Pruszkowie.
0: Dzisiaj niskie ciśnienie.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Bądź sobą. To jest hasło, które dzisiaj słyszymy ze wszystkich stron, a jak rozejrzysz się wokoło, to potem się okaże, że jednak jeden do drugiego.

0: No to musimy gdzieś tam powiedzieć sobie, trzeba pójść na kompromis. Tylko ja nie mówię o takim pozytywnym kompromisie w tym przypadku, bo dużo kompromisów jednak to są dobre kompromisy. Ale no właśnie, co zrobić, żeby mieć ten swój rdzeń, ten swój korzeń taki prawdziwy, zanurzony w Panu Bogu, o tym jak naprawdę być sobą. Nie wiem, czy to mieli na myśli twórcy tej piosenki, ale my zachęcamy was do tego, żeby odkrywać swoją prawdziwą tożsamość. Morciba na antenie Radia Warszawa. Be yourself. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Postraszyliśmy, że dużo korków na S8, to trochę ten korek się zmniejszył. Przed mostem Grota Roweckiego będziemy stać od ulicy Białołęckiej do Mickiewicza. Prymasa Tysiąclecia, tutaj korek jak co dnia, ale Jerozolimskiego do Prymasa Tysiąclecia także. Korkuje się dzisiaj generała Władysława Sikorskiego, ten korek od skrzyżowania z Powsińską i Czerniakowską i ciągnie się do Doliny Służewieckiej. Korki także na Ochocie, Wawelska, stoi do pomnika lotnika i jeszcze prosta korkuje się w kierunku ulicy, która nazywa się Aleja Jana Pawła II, więc aleja, nie ulica.
1: Rozmowa poranka.
2: To najbardziej doniosłe objawienia maryjne XX wieku. Objawienia fatimskie. Dzisiaj obchodzimy rocznicę, 109. rocznicę początku tych objawień, a razem z nami telefonicznie Grzegorz Górny, dziennikarz, publicysta, także współautor książki Tajemnice Fatimy, największy sekret XX wieku. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Panie Grzegorzu, czy Tajemnice Fatimy to jest już zakończona historia, czy one cały czas się wypełniają?
3: To samo pytanie zadał Benedykt XVI, kiedy w 2010 roku odwiedzał Fatimę i odpowiedział wówczas, że łudziłby się ten, kto by myślał, że objawienia fatimskie wyczerpały swój profetyczny potencjał, a więc powiedział, że one nadal są prorocze i nadal są aktualne. I żeby się o tym przekonać, wystarczy przeprowadzić bardzo prosty test. Mianowicie, jak pamiętamy, Matka Boża powiedziała pastuszkom w Fatimie, że jeśli jej orędzie zostanie wypełnione, to Rosja się nawróci. I spójrzmy na to, co dzieje się dzisiaj za naszą wschodnią granicą i czy ktokolwiek z nas z ręką na sercu, z czystym sumieniem mógłby powiedzieć, że Rosja się nawróciła? No myślę, że raczej nie, a to oznacza, że objawienia fatimskie nie zostały do końca spełnione.
2: Czasami o objawieniach możemy pomyśleć, że jest to taki moment szczególnej Bożej łaski, ale jaki był wtedy moment historyczny, kiedy Maryja się ukazała i komu się ukazała?
3: Maryja ukazała się trójce pastuszków w Fatimie, małej wiosce w Portugalii. I to było działanie dosyć paradoksalne z ludzkiego punktu widzenia, dlatego że jak sama Maryja powiedziała, jej intencją było to, aby przesłanie przekazane owym dzieciom rozeszło się na cały świat. I gdybyśmy my dzisiaj stanęli przed takim zadaniem, że mamy pewien przekaz i chcemy, żeby on został poznany na całym świecie, to na pewno udalibyśmy się do jakiegoś wielkiego miasta, jakiejś metropolii, centrum cywilizowanego świata, takiego jak Nowy Jork, Paryż czy Londyn. Tam pewnie próbowalibyśmy dotrzeć do jakichś najbardziej opiniotwórczych kręgów, wielkich mediów, osobistości, celebrytów i tak dalej. Natomiast Matka Boża przyjęła zupełnie odwrotną strategię, czyli pojawiła się w małej wiosce Fatima, której wtedy, w 1917 roku, nie było w ogóle na mapach nawet Portugalii, i zwróciła się do trójki pastuszków, która na dodatek była wtedy niepiśmienna. Ta trójka to byli analfabeci i kiedy na przykład Matka Boża mówiła im o Rosji, to żadne z tych dzieci nie wiedziało, o czym ona mówi, ponieważ żadne z nich nie słyszało takiej nazwy Rosja i Łucja wspominała, że myślała, że chodzi o jej sąsiadkę Rositę. No i bardzo się zdziwiła, że jak to? Błędy Rosity będą się rozpowszechniać na cały świat, a z kolei mały Franciszek myślał, że chodzi o osła sąsiada, który miał na imię Rousseau, ponieważ nigdy też nie słyszał o Rosji. Także można powiedzieć, że ten przekaz, jaki dzieci dostały od Maryi, nawet przekraczał wówczas ich zdolności pojmowania. Więc działanie Matki Bożej rzeczywiście było paradoksalne, ale zauważmy, okazało się skuteczne, ponieważ te objawienia stały się rzeczywiście znane na całym świecie.
2: No właśnie, dzisiaj do Fatimy setki, tysiące pielgrzymów przybywają po to, żeby modlić się, żeby prosić Matkę Bożą o wsparcie. A do czego wzywała Maryja 109 lat temu?
3: Maryja wzywała do tego, do czego wzywa także podczas innych swoich objawień, czyli przede wszystkim do nawrócenia serca, do zmiany swojego postępowania. Pokazywała też pewne narzędzia duchowe, którymi możemy się posługiwać i tutaj przede wszystkim namawiała do odmawiania różańca, ale też przestrzegła przed konsekwencją grzesznego trybu życia. I my zazwyczaj koncentrujemy się na trzeciej tajemnicy fatimskiej, która została dosyć późno ujawniona, a wcześniej była przedmiotem wielu domniemań i spekulacji. Natomiast myślę, że kluczowa jest jednak ta pierwsza tajemnica, kiedy Matka Boża pokazała dzieciom wizję piekła, gdzie wiele osób idzie na zatracenie, na wieczne potępienie. I co ciekawe, pokazała to małym dzieciom. I kiedy spojrzymy na fotografie pastuszków z Fatimy, to nie ma ani jednej, na której by się one uśmiechały. Zawsze mają twarze poważne, a jak spojrzymy na zdjęcia z 13 lipca 1917 roku, a więc wtedy, kiedy dzieci otrzymały te trzy tajemnice, to zobaczymy, że na tych obliczach widnieje strach. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wtedy Matka Boża pokazała im wizję piekła i jak sama wspominała Łucja, że umarłaby ze strachu, gdyby nie czuła przy sobie obecności Matki Bożej. I to znowu jest działanie paradoksalne, ponieważ dzisiaj mówi się, żeby dzieci nie straszyć piekłem, ponieważ
2: jest to bardzo... Ale dorosłych też nie straszy piekłem, tak bym powiedziała, zaryzykowałabym.
3: Proszę?
2: Że nawet dorosłych się nie chce straszyć piekłem.
3: Dokładnie, dokładnie jest to temat dzisiaj przemilczany, ale są takie przypadki w tej chwili w niektórych krajach zachodnich katechetów, którzy zostali zwolnieni ze szkoły z naganą, dlatego że odważyli się na lekcjach religii mówić swoim dzieciom o piekle. Rodzice tych dzieci zaprotestowali. Ci katecheci byli potem wzywani na dywanik do dyrektora szkoły, upominani, a następnie usuwani z tej placówki, dlatego że zarzucano im, że wprowadzają dzieci w stan traumatyczny, że potem dzieci przeżywają wstrząs, mają lęki i że nie wolno im o takich sprawach mówić. Więc gdyby Matka Boża żyła dziś, to zapewne odebrano by jej prawa rodzicielskie, a być może także by ją ukarano. A tymczasem ona zdecydowała się mówić o tej rzeczywistości, o tym realnym zagrożeniu dla naszych dusz, małym dzieciom, z których dwójka nie skończyła wtedy 10 lat.
2: I to jest, myślę, że bardzo mocne w kontekście i dzisiejszego wychowania, i tego przekazu, z którym najczęściej spotykamy się w naszych kościołach. My częściej chcemy, być może my też chcemy to słyszeć. Nie wiem, nie chcę się wypowiadać w imieniu księży, co oni chcą głosić, ale może jest tak, że my chcemy słyszeć, że jesteśmy dobrymi ludźmi, bo to jest ten przekaz, który słyszymy często też w naszych świątyniach. Jesteśmy dobrymi ludźmi, więc w zasadzie jak nic strasznego nie zrobimy, to do piekła nie pójdziemy, a pojawiają się też czasami takie głosy, że być może piekło jest puste. To dlaczego Maryja straszyła piekłem, używając dzisiejszego języka, i to małe dzieci?
3: Przede wszystkim najwięcej o piekle mówił sam Chrystus. Jeżeli prześledzi się Ewangelię, to bardzo wiele razy pojawiają się tam przypowieści, w których on mówi o tym, że niektórzy trafią tam, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów na wieki. Także tutaj musimy pamiętać, że to właśnie od Chrystusa pochodzi najwięcej przekazów dotyczących tego realnego niebezpieczeństwa i Matka Boża właściwie bazuje na tych słowach. I jeżeli nie będziemy mówić o piekle, to nie znaczy, że ono przestanie istnieć. I ten motyw pojawia się stale w objawieniu, w tradycji Kościoła, w nauczaniu, czyli magisterium Kościoła, a także w objawieniach wielu mistyków, chociażby świętej siostry Faustyny Kowalskiej, która miała taką wizję piekła i napisała potem w takiej bardzo uroczystej formie w swoim dzienniczku: ja, siostra Faustyna, oświadczam, że... No i tutaj jest cały opis tego, jak ona widziała piekło. I dodawała, że najwięcej w piekle jest osób tych, które nie wierzyły w istnienie tegoż piekła. Także to, że będziemy starać się lukrować rzeczywistość, no nie oznacza, że ona przestanie istnieć.
2: Ale też może powiedzmy o tym, że mówimy o piekle dlatego, żeby to była dla nas motywacja do nawrócenia, bo to jest cel. Przytaczania
3: oczywiście,
2: tej rzeczywistości.
3: Tak, czasami się mówi, że Kościół straszy piekłem, ale powiem tak. Nigdy w swoim życiu nie byłem na kazaniu, na którym jakikolwiek ksiądz mówiłby o piekle. Naprawdę. Nie przypominam sobie w swoim życiu ani jednej homilii księdza na mszy, żeby on ostrzegał przed piekłem, przed wiecznym zatraceniem duszy. Generalnie jest to temat, który zniknął kompletnie z nauczania Kościoła, a tymczasem w tych objawieniach fatimskich on zajmuje kluczowe miejsce. I jeżeli święta Hiacynta, czyli najmłodsza z tych pastuszków, zdecydowała się ostatni rok swojego życia ofiarować cierpienia w intencji innych, to dlatego, że ona widziała tą wizję piekła i zadeklarowała, że będzie te cierpienia ofiarowywać właśnie w intencji grzeszników, żeby nie spotkało ich wieczne potępienie.
2: I niech to będzie wezwanie dla nas, wezwanie także to, które płynie z Fatimy, ale nie tylko oczywiście. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata. Poświęćcie się mojemu niepokalanemu sercu. To słowa Maryi z Fatimy. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Grzegorz Górny, dziennikarz, publicysta i współautor książki Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.

0: Reklama.
1: Czy chrześcijanin powinien być poważny? Czy wesoły? Czy Bóg ma poczucie humoru? Patrząc na nas, na pewno ma.
2: Rekolekcje o radości w Duchu Świętym. Od 19 do 25 lipca. Zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym. Zapisy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
3: Cześć, a gdzie Ania?
4: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
3: Przecież jest w edukacji domowej.
4: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
3: Brzmi drogo.
4: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
5: Szkoły Benedykta. Ponieważ masz wybór.
0: O reklamie.
6: 8.30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie. Janusz Zalewski.
7: Budowa tunelu w Wesołej nabiera tempa. W najbliższy weekend zostanie zamknięty przejazd przez tory. Na drugą stronę kierowcy przyjadą ulicą Żółkiewskiego. Za pół godziny ostatni egzamin ósmoklasisty. Na Mazowszu 61 tysięcy uczniów zmierzy się z językiem angielskim, kilkuset z niemieckim i rosyjskim, 49 z hiszpańskim, a 3 z włoskim. To będzie wielkie święto nauki. W piątek ruszają 14 dni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W programie nie tylko wykłady i warsztaty, ale także program artystyczny i aktywności dla dzieci. IPN także po prawej stronie Warszawy. O 11 warszawski oddział Instytutu zainauguruje działalność w nowej lokalizacji przy ulicy Szwedzkiej 22 na Pradze Północ. To okazja do pokazania bogatej historii dzielnicy. Warszawa przygotowuje się do Nocy Muzeów. Szereg instytucji w sobotę wieczorem otworzy swoje drzwi dla zwiedzających. Zarząd Transportu Miejskiego przygotował specjalny rozkład, który ułatwi zwiedzanie późną porą.
8: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Pochmurno, ale dzisiaj też momenty ze słońcem będą, wiatr do 40 km na godzinę z zachodu, a może też delikatnie, lokalnie pokropić.
10: Maksymalnie dzisiaj 14 stopni w stolicy i w okolicy, 8 stopni o tej porze w Legionowie w Warszawie, 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Mińsku Mazowieckim, 8 w Wołominie, a jutro maksymalnie nawet 19.
6: No i tak z każdym dniem coraz więcej.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Ja to ewidentnie mam słabość do tej, którą dziś wspominamy, do Maryi. A ty?
1: Ja też. Dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. No i wysłuchajmy dzisiejszego wezwania.
2: Maj z Maryją. Królowo rodzin, módl się za nami. Nasze rodziny nie są idealne. Pokazują nam to świąteczne spotkania, rodzinne uroczystości. Pojawiają się napięcia, niedopowiedzenia, stare urazy. Różnice charakterów, zmęczenie, brak czasu. Codzienność bywa trudna i zamiast nas łączyć, nieraz dzieli. Łatwo się zniechęcić. Jeszcze łatwiej zamknąć się w sobie. A jednak to właśnie w takiej rzeczywistości Bóg chce być obecny. Czego może nas uczyć ta, której synem był Jezus, a małżonkiem święty Józef? Czy nie miała łatwiej? Maryja nie żyła w świecie oderwanym od codziennych trudów. Znała troski i obowiązki. Nazaret był szkołą miłości, codziennych, małych gestów, zwyczajnego bycia razem. Świętość rodzi się w codzienności, w cierpliwości wobec siebie nawzajem. Nie potrzeba wielkich rzeczy. Potrzeba serca, przebaczenia, gotowości do rozmowy, umiejętności ustąpienia. Może nie zmienimy wszystkiego od razu, ale możemy zacząć od jednego dobrego gestu, jednego złego słowa mniej. Maryjo, ucz mnie budować miłość w mojej rodzinie.
3: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: I dzisiaj jest jeden z takich dni, że od czego tu zacząć, skoro tych korków jest tak dużo, że można powiedzieć, że prawie wszędzie. Naprawdę czyli dziś nie jest dobrze w Warszawie.
1: Standardowe miejsca. Najpierw Aleje Jerozolimskie w kierunku centrum, Aleja Prymasa Tysiąclecia, Kasprzaka także w kierunku centrum, która potem przechodzi w Wolską. Zakorkowana także Aleja Jana Pawła II w kierunku Ronda ONZ. Z obu kierunków, ale musimy dużą zakładkę założyć w Alei Jana Pawła II. Wawelska w kierunku pomnika lotnika. Na Mokotów zaglądamy oczywiście Aleja Niepodległości także w kierunku centrum Waryńskiego. Również w kierunku centrum, wał Miedzeszyński, Czerniakowska, Sikorskiego, która przechodzi potem w Dolinę Służewiecką, w tym kierunku postoicie także jadąc z Nadarzyna, okolice Nowych Grocholic, Puchały, Raszyn, wysokość Raszyna, tutaj trasa S8 zakorkowana też. To mam dalej mówić, czy
0: nie,
1: skończyć Złomianek w korku?
0: O Wisłostradzie, bo tam od mostu północnego do Poniatowskiego
1: to,
0: też
1: to na pocieszenie gramy? I follow Rivers?
0: A propos Wisłostrady.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: A rozpoczynamy ten przegląd od filmu, ale nie jest to zwykły film religijny, taki tradycyjny. To zupełnie coś innego i coś, co zaprzecza narracji, która często jest narzucana przez niektóre osoby, że ludzie odchodzą z kościoła, że w kościołach jest coraz mniej ludzi, a nieprawda.
2: No ja właśnie wczoraj słuchałam o tym, że tak ogólnie światowy trend jest taki, mówił o tym ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, że ogólny światowy trend jest powrotu do wiary. Zdecydowanie, jeżeli mówimy o Europie, to jednak dane mówią o tym, że coraz więcej ludzi odchodzi z kościoła, sekularyzuje się, ale ten film, który wchodzi do kin 22 maja, może być dla nas taką inspiracją do zmiany. Możemy zabrać na ten film kogoś, komu nie do końca po drodze z Kościołem. Dlaczego warto? Dlatego, że jest oparty na prawdziwych historiach, między innymi chłopaka, który po prostu wziął krzyż na plecy i zaczął przemierzać Polskę. Jego historię możecie też poznać, słuchając wywiadu z człowiekiem. Jest on dostępny na stronie radiowarszawa.com.pl, zakładka wywiad z człowiekiem i jest to już podcast dostępny na naszej stronie internetowej, także polecam bardzo serdecznie tę historię i też zachęcamy do tego, żeby wybrać się do kin. Ale to nie jedyna propozycja od nas i prośba też w zasadzie teraz.
1: Tak, bo my też chcemy się gdzieś wybrać, a gdzie, to już Państwo zdecydują na naszym Facebooku.
2: No bo nie wiemy jeszcze do końca, ale zapraszamy Was. Jeżeli chcecie, żeby poranek z Radiem Warszawa odwiedził właśnie Waszą miejscowość, to piszcie koniecznie, gdzie mamy się pojawić.

0: defunto.
1: Zgadza się, czarna koszula jest. Marynarka żółta, co prawda. Ja z państwem już dzisiaj się żegnam. Ale do ty, usłyszenia, do zobaczenia.
2: Dopiero. Gdzie ty jedziesz?
1: Nie będę Jarkowi mówić, że go nie lubię. Nie, tak naprawdę to jedziemy, słuchajcie, nagrywać specjalnie dla was materiały, zdradzę, z Milejczyc, więc już niebawem na antenie Radia Warszawa materiał właśnie z dzisiejszego wyjazdu. Do usłyszenia, Weronika Ostrowska, Jarek Wydra zostaje.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Awaria prądu, remont drogi, koncert w Domu Kultury. Z Radiem Warszawa wiesz, co dzieje się w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Kacper Kowalczyk, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
2: Minęła godzina 9:00, zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
5: Rząd chce walczyć z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. Donald Trump w drodze do Pekinu. 125 lat temu urodził się Witold Pilecki. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Rząd przyjął projekt ustawy zwanej roboczo Lex Szarlatan. Nada ona nowe uprawnienia Rzecznikowi Praw Pacjenta. Chodzi w nim o ukrócenie praktyk pseudomedycznych szkodliwych dla pacjentów.
6: Rząd tym dokumentem chce chronić pacjentów poprzez zakazanie praktyk pseudomedycznych, czyli takich, w których osoby bez wykształcenia medycznego oferują im alternatywne terapie, na przykład leczenie poprzez wlewy lewoskrętnej witaminy C, czy też nieznaną energią.
7: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
6: Podkreślił rzecznik rządu Adam Szłapka. Ustawa nadaje Rzecznikowi Praw Pacjenta uprawnienia podobne do tych, które teraz ma prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli będzie mógł wydawać decyzje zakazujące tego typu praktyk w trybie natychmiastowym. Uzyska też prawo do nakładania kar.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Prezydent Donald Trump jest w drodze do Pekinu na szczyt z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Będzie to ich siódme spotkanie.
9: Przed odlotem z Białego Domu Trump sugerował, że sprawa wojny z Iranem nie będzie najważniejszym tematem jego rozmów z Xi Jinpingiem. Mam świetne relacje z prezydentem Xi. Mamy wiele ważnych tematów do przedyskutowania, ale Iran nie będzie jednym z nich. Kwestię Iranu mamy pod kontrolą. Przekonywał Trump i dodał, że nie potrzebuje w tej sprawie pomocy Pekinu. Jednak wcześniej prezydent USA bezskutecznie naciskał na Chiny, by nakłoniły Iran do przyjęcia amerykańskich warunków zakończenia wojny. Donald Trump zabiera do Pekinu grupę amerykańskich biznesmenów. Będziemy poruszać wiele tematów z prezydentem Xi, ale najważniejszy jest handel.
5: Z Waszyngtonu relacjonował Marek Wałkuski.
8: To dzieje się w okolicy.
5: W piątek i w sobotę, 14 dni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, to będzie wielkie święto naszej uczelni, która wychodzi z nauką do społeczeństwa, mówiła w poranku z Radiem Warszawa przedstawicielka SGGW Anna Kiryjofracka.
10: To będzie także wielki hołd dla 210-lecia tradycji kształcenia rolniczego w naszym kraju i to wielkie święto SGGW. Podczas tego wydarzenia możemy zobaczyć maksymalnie dużo w kompleksowej przestrzeni starego kampusu przy Nowoursynowskiej.
5: To okazja do poznania oferty uczelni, dodaje Anna Kiryjofracka.
10: Przez piątek i sobotę zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani odkrywaniem świata nauki, przyrody, a także hydrologii, po to, żeby zobaczyć, jak nauka wpływa na środowisko. To nie jest tylko tak, że naukowcy tworzą swoje publikacje naukowe, żeby one zostały zamknięte w swojej szufladzie, ale tworzą je po to, żeby nasze życie było lepsze, łatwiejsze i dużo bliżej przyrody.
5: W programie także piknik rodzinny, warsztaty, panele dyskusyjne oraz koncerty. Dziś mija 125 lat od urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego z największych bohaterów polskiego ruchu oporu. Żołnierz Armii Krajowej dobrowolnie trafił do Auschwitz, gdzie organizował konspiracje i przekazywał światu informacje o zbrodniach Niemców. Po wojnie walczył o niepodległą Polskę. W 1947 roku został aresztowany przez komunistyczne władze, oskarżony o szpiegowstwo i skazany na śmierć. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. W 1990 roku wojskowy sąd najwyższy unieważnił wyrok. Rotmistrz Pilecki został pośmiertnie odznaczony orderem Orła Białego.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Najchłodniejszy teraz Nowy Dwór Mazowiecki, tam 7 stopni. Warszawa i okolice 8 stopni. Maksymalnie dzisiaj zobaczymy na termometrach 13-14 stopni. Teraz obserwujemy chmury na niebie, ale słońce też zza tych chmur będzie wyglądać. Wiatr dzisiaj do 40 km na godzinę i ciśnienie. Ono najwyższe dziś nie jest.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
2: 5,5 minuty po godzinie 9. Dziś ósmoklasiści piszą egzamin z języka obcego, a my będziemy zastanawiać się nad kondycją polskiej edukacji. Porozmawiamy o tym, czy głos rodziców jest słyszany w Ministerstwie Edukacji i co dalej z przedmiotem, który w tym roku był nieobowiązkowy, a od przyszłego roku ma być już obecny w planie każdego ucznia. Co Państwo myślą na temat tego przedmiotu? Czy edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa? Czekamy na

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: 10 minut po godzinie 9. W warszawskich szkołach ponadpodstawowych ponad 86% uczniów zostało wypisanych z edukacji zdrowotnej. W szkołach podstawowych jest to 57% uczniów. Tak wynika z danych przekazanych przez stołeczny ratusz. Zatem, czy rodzice uważają, że ich dzieci powinny chodzić na edukację zdrowotną? To przedmiot, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku jest nieobowiązkowy. Rodzice, którzy nie chcieli, by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musieli złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczniowie pełnoletni musieli ją złożyć sami. Teraz ten przedmiot będzie już przedmiotem obowiązkowym. Co się kryje za edukacją zdrowotną i czy jest to przedmiot potrzebny? Jaki jest w ogóle plan Ministerstwa Edukacji na edukację zdrowotną? O tym już za chwilę będziemy rozmawiać z Hanną Dobrowolską, ekspertem oświatowym z Koalicji na rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. Ta rozmowa już za chwilę.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Sporo korków i utrudnień dzisiaj w Warszawie. Stoimy na Górczewskiej od Ronda Szczepańskiego do skrzyżowania ulic Leszno i Okopowa. Aleja Jana Pawła II korkuje się od skrzyżowania z Nowolipki do Ronda ONZ. Aleja Niepodległości, tutaj korek od Malczewskiego do Batorego, Sikorskiego od Pory do Alei Wilanowskiej i sama Wilanowska od Bryły do Rolnej. Jeśli chodzi o dojazdy do Warszawy, to cały czas z Łomianek trzeba przedzierać się przez korki na Młociny do ulicy Wójcickiego, a południowa obwodnica Warszawy w okolicach drogi ekspresowej S7 się korkuje w kierunku Rybia i Opaczy Małej.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Poranny poradnik.
0: Razem z nami Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy z Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: 86% uczniów szkół średnich w Warszawie zrezygnowało z edukacji zdrowotnej. Dane, które chyba zmiażdżyły pomysł Ministerstwa Edukacji na ten przedmiot. Przedmiot, który mógłby być naprawdę bardzo fajnym przedmiotem, ale została tam wtłoczona ideologiczna sieczka. Te dane są o tyle zatrważające, że żeby zrezygnować, trzeba było poczynić jakieś kroki, po prostu zrezygnować z tego przedmiotu, bo jeżeli ktoś nie zrezygnował, to na niego uczęszczał.
3: No niestety ta szansa w dużym stopniu zostanie odebrana zarówno rodzicom, jak i dzieciom, uczniom w najbliższym roku szkolnym, ponieważ dowiadujemy się, że edukacja zdrowotna w całości ma być przedmiotem obowiązkowym, pomimo tych deklaracji negatywnych i głosowania nogami, jak to się mówi kolokwialnie, czyli sprzeciwu olbrzymiej części społeczeństwa wobec tych idei zawartych w przedmiocie. Więc przedmiot ma ulec modyfikacjom, już ulega na naszych oczach. Cały czas zespoły ponoć pracują intensywnie, ażeby coraz bardziej ukryć ideę, która przyświecała w ogóle wprowadzeniu tego przedmiotu do szkół. I komponent, tak zwany moduł seksualny, ma być wyłączony jako część nieobowiązkowa. Takie są ostatnie informacje, że przedmiot właściwie zostanie przetworzony na dwa niezależne przedmioty. Jeden obowiązkowy, 90% treści i jakiś fragment właśnie modułu seksualnego, który ma być przedmiotem nieobowiązkowym, więc to budzi absolutny opór społeczeństwa, ponieważ zamęt jest coraz większy, podstawy programowe nie istnieją, podręczniki powstały do wersji poprzedniej, a do aktualnej ich nie widać, nauczyciele są skonsternowani, rodzice sprzeciwiają się, także taka jest obecna sytuacja z edukacją zdrowotną.
0: A jak to w zasadzie miałoby wyglądać, że uczniowie nie będą chodzić na wybrane lekcje przedmiotu obowiązkowego? A jak z zaliczeniem tego przedmiotu? Część programu będzie obowiązkowa, część nieobowiązkowa? Czy część uczniów będzie miała inny sprawdzian, część inny? Bo to brzmi jak jakiś absurdalny chaos.
3: I dokładnie tak to wygląda. Myślę, że teraz jakieś rozpaczliwe, konwulsyjne ruchy w tej chwili Ministerstwa Edukacji Narodowej mogą tylko budzić nasz głęboki niepokój i sprzeciw. Kompletnie trudno sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. W tej chwili w najgorszej sytuacji zostali postawieni dyrektorzy szkół, którzy, część z nich uległa takiej ogólnej informacji, że ten przedmiot będzie obowiązkowy i zaczęła go wpisywać do arkuszy, które, jak przypomnę, już właściwie powstały, arkuszy pracy szkół, które to arkusze, zawierając ten jeszcze nieumocowany prawnie przedmiot jako obowiązkowy, bo nie mamy podstawy programowej i nie mamy rozporządzenia, które sankcjonuje obowiązkowość przedmiotu edukacja zdrowotna. To były tylko sygnały medialne, które ministerstwo wysłało w eter i ogólny komunikat niepodpisany przez nikogo na stronie ministerstwa widnieje do tej pory. Więc ci dyrektorzy, którzy ulegli tej ewidentnej medialnej manipulacji, już w tej chwili są, ich działania są oprotestowane, choćby przez Związek Zawodowy Solidarność, który opiniuje, jako związek zawodowy, takie ma prawo i obowiązek, opiniuje negatywnie te arkusze pracy, ponieważ one nie są umocowane prawnie, więc będą kolejne aneksy, kolejne zmiany. Tymczasem sytuacja jest następująca. Mamy w tej chwili połowę maja. Nieznane jest rozporządzenie. Nie wiemy, czy ten przedmiot będzie w tej formule obowiązkowy, czy nie, i jak zostanie podzielone. Wszystko to sprawia, że sytuacja wymyka się właściwie spod kontroli, głównie ministerstwo, bo nie rodzicom, którzy jednoznacznie opowiedzieli się w wypadku naszych niezależnych badań w 93% przeciwko w ogóle temu przedmiotowi w szkole, tak? Więc niezależnie od tego, czy jaka będzie jego w ogóle forma, po prostu twierdzą, że jest to naruszenie ich praw rodzicielskich do wychowania dzieci, że jest to wkroczenie na teren praw zastrzeżonych konstytucyjnie dla rodziny i dla rodziców i naruszanie ich tutaj możliwości w ogóle oddziaływania niezależnego od opresyjnej szkoły na wychowanie własnych dzieci. Co chcę jeszcze podkreślić, że przedmiot od początku stoi w jaskrawej sprzeczności z ustawą, na którą się powołuje. Przypominam, że w 93 roku ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży sprawiła, że przedmiot ONGiŚ, wychowanie do życia w rodzinie, od 95 roku zaistniał w polskiej podstawie programowej. Pytam, co wspólnego z tą ustawą ma przedmiot edukacja zdrowotna, w naszym przekonaniu antyedukacja, antyzdrowotna, który się powołuje na tę ustawę. Tam nie ma ani planowania rodziny, ani ochrony płodu ludzkiego, a przerywanie ciąży jest podkreślane mocno w miejscach i w formie, która jest absolutnie przeciw zdrowiu młodych, szczególnie dziewczyn. Więc wszystko to jest jeden wielki skandal, wobec którego rodzice masowo protestują i będą protestować w najbliższym czasie. 14 czerwca szykuje się wielka manifestacja w Warszawie, trzecia olbrzymia manifestacja sprzeciwu wobec reform Ministerstwa Edukacji na czele z edukacją zdrowotną.
0: A czy ten chaos, który teraz towarzyszy edukacji zdrowotnej, chaos w Ministerstwie Edukacji, to jest jednak reakcja na ten sprzeciw rodziców? Pokazuje, że ten sprzeciw rodziców ma sens, a ministerstwo teraz próbuje w jakiś rozpaczliwy sposób ten przedmiot ratować.
3: Oczywiście, że tak jest. Ja przypomnę, że pierwsza petycja Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły została skierowana w sierpniu 2024 roku, wówczas kiedy dowiedzieliśmy się, jakie są zamysły ministerstwa. I wówczas już rozpoczęła się wielka kampania społeczna, informacyjna przede wszystkim. To protesty rodziców i szeroka informacja niezależnych mediów sprawiła, że został obnażony ten antyrodzinny i promujący permisywną, czyli bez żadnych ograniczeń i kontroli, edukację seksualną, która miała w takiej formie być wprowadzona. Po tej fali sprzeciwu zespół pana profesora Zbigniewa Izdebskiego wycofał bardzo wiele kontrowersyjnych zapisów, jak choćby ten, który był już po prostu jednym wielkim oburzającym skandalem, czyli informacja o zachowaniach autoseksualnych, które ulokowano w normie medycznej i to od klasy czwartej szkoły podstawowej dzieci miały się dowiadywać o tym. Więc te sprzeciwy i to pokazanie, co jest wnętrzem, sednem, jak gdyby ideą tego przedmiotu, sprawiło, że ministerstwo musiało zareagować. Następnie wycofało obowiązkowość, przypomnę, na skutek interwencji wicepremiera Kamysza, Kosiniaka-Kamysza w trakcie kampanii prezydenckiej, więc to także było polityczny ruch wymuszony poniekąd na Ministerstwie Edukacji. I teraz mamy sytuację podobną. Ja odnoszę wrażenie, że to jest bardzo upolityczniony w tej chwili przedmiot, nie przez rodziców, tylko przez ministerstwo, które próbuje ratować resztki własnego elektoratu, czyli elektoratu Koalicji Obywatelskiej, tym, że przedmiot określa jako obowiązkowy, a z kolei wykonując ukłon w kierunku rodziców cały czas protestujących, wyłącza ten moduł seksualny, prawda? Czyli tutaj takie zachowanie stanie w rozkroku, ażeby oba odłamy społeczeństwa, zresztą spolaryzowane sztucznie właśnie przez ten cały problem i przez ministerstwo, zostały w jakiś sposób uspokojone czy zadowolone i stąd wynika cały absurd i niekonsekwencja i przedmiotu, i zamierzeń, i jednocześnie zamęt w pokojach nauczycielskich, ponieważ nauczyciele dalej nie wiedzą, czego mają uczyć, nie mają podręczników, a te, które zostały zaproponowane, również są niezwykle kontrowersyjne, bo przypomnę, że podręcznik tak zwany wrocławski, który zaistniał w platformie cyfrowej, zawiera zapisy także mocno niepokojące, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wyprodukował ten podręcznik, mówiąc, że on jest dla nauczycieli, ale także zawarł tam taką ideę, że być może będzie on źródłem wiedzy i inspiracji dla uczniów, rodziców i innych grup. No i także tam mamy działy i sformułowania, które są bardzo niepokojące, które zawierają takie sformułowania, iż powołuje się tutaj na prawa seksualne. To jest, przypomnę, strona 599 tego podręcznika. Jest niezwykle obszerny, wielki book. I tam właśnie mówi się o prawach seksualnych, o prawach do przyjemności seksualnej, także właśnie o zachowaniach autoerotycznych jako źródło dobrostanu fizycznego, psychologicznego, intelektualnego i duchowego.
0: A czy to żeby właśnie zrobić miejsce dla tych treści właśnie, o których pani mówi, które mają być zawarte w edukacji zdrowotnej, to właśnie dlatego usunięto jedną lekcję religii, żeby zrobić przestrzeń w planie dla edukacji zdrowotnej właśnie w takim wydaniu?
3: Nie sformułowałabym tego aż tak jednoznacznie, natomiast z pewnością ideologiczny projekt zaburzający oddziaływania neutralne światopoglądowo w polskiej szkole jest zamysłem Ministerstwa Edukacji Narodowej, coraz obecnego ministerstwa, coraz mniej treści odwołujących się do rzeczywistych wartości, coraz więcej wartości takich jak równość, różnorodność, promocja wszelkich odmienności. To są ten dział wartości i postawy, który w edukacji zdrowotnej rozpoczyna, prawda? To są te wartości i postawy. Natomiast inne wartości i postawy, które do tej pory funkcjonowały na lekcjach religii czy etyki, są w ewidentny sposób rugowane i usuwane. Nie wiem, czy jest jeden do jednego zastępstwo, tutaj tak prosto można to sformułować, natomiast z pewnością tendencja jest jednoznaczna i niepokój choćby konferencji episkopatu, który podkreśla zarówno kwestie szykan wobec religii, ale także wielkich zagrożeń związanych z samą edukacją zdrowotną. To są dwie jak gdyby części tego samego projektu i bardzo w niebezpiecznym kierunku dryfuje w tej chwili polska szkoła, która no, jest tubą absolutnie niepolskich, niekatolickich z pewnością wartości i coraz bardziej taką się ma stawać w założeniu.
0: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Hanna Dobrowolska z Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. Dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
0: Po reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Jan Rozalewski. Dziś kolejna rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej w 1917 roku w Fatimie. Maria ukazała się w niewielkiej portugalskiej wiosce Trójgu niepiśmiennym pastuszkom Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi. Przesłanie objawienie przypomniał w poranku z Radiem Warszawa dziennikarz i publicysta Grzegorz Górny.
4: Maria wzywała do tego, do czego wzywa także podczas innych swoich objawień, czyli przede wszystkim do nawrócenia serca, do zmiany swojego postępowania. Pokazywała też pewne narzędzia duchowe, którymi możemy się posługiwać i tutaj przede wszystkim namawiała do odmawiania różańca, ale też przestrzegła przed konsekwencją grzesznego trybu życia.
3: Maryja ukazywała się dzieciom w kolejne 13 dni miesiąca do października 1917 roku. Właśnie w rocznicy objawień 13 maja 1981 roku doszło do zamachu na papieża Jana Pawła II. Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra turecki zamachowiec Mehmet Ali Akca trzykrotnie strzelił do papieża, który w Papa Mobile pozdrawiał pielgrzymów. Ciężko rannego natychmiast przewieziono do kliniki Gemelli i podano kilkugodzinnej operacji. Jan Paweł II uważał, że ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej, gdyż strzały padły w rocznicę jej objawień. Kilka tygodni po zamachu papież publicznie ogłosił, że Matka Boża zmieniła bieg kul wystrzelonych w jego kierunku. Rok po zamachu udał się do Fatimy. Podczas pielgrzymki do Polski w 1997 roku papież konsekrował sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem.
5: Doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane. Podczas pobytu w poliklinice Gemelli doświadczyłem wiele ludzkiej życzliwości ze wszystkich stron świata. Życzliwość ta objawiała się przede wszystkim w modlitwie.
3: O rocznicy pamiętają dziś także Polacy w Rzymie, a po godzinie 17 w miejscu zamachu na placu Świętego Piotra kwiaty złożą ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski, a także przedstawiciele polskiego kościoła oraz hospicjum Świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Rzymie.
6: To są wiadomości z życia kościoła.
3: W Wadowicach trwają obrady konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce. Wczoraj jej członkowie dokonali wyborów na różne funkcje. Sekretarzem generalnym konferencji został ojciec Kazimierz Malinowski, franciszkanin konwentualny, który powraca do pełnienia tej funkcji po 3-letniej przerwie. Ekonomem gremium na kolejną kadencję został ojciec Robert Wawrzeniecki, oblat Maryi Niepokalanej. Zakonnicy wybrali także swojego przedstawiciela do Komisji Mieszanej Biskupów i Przełożonych Zakonnych. Został nim salezjanin ksiądz Dariusz Bartocha. Zanim wykażą się wiedzą i powalczą o nagrody, odwiedzą Jasną Górę. Dziś i jutro w częstochowskim sanktuarium spotkają się uczestnicy 30. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej, którzy po kwietniowym etapie decyzjalnym awansowali do finału olimpiady. Spotkanie młodych z Biblią na Jasnej Górze wpisało się w tradycję konkursu, podkreśla Ewelina Goździewicz, współorganizatorka wydarzenia z katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana.
7: To spotkanie jest spotkaniem po pierwsze formacyjnym, mającym na celu też młodym pokazać właśnie tą siłę wspólnej obecności i rozmowy i spotkania dla nich samych, ale także na Jasnej Górze mamy dla młodzieży zaproponowane warsztaty biblijne, które przygotowują ich do finału konkursu.
3: Tegoroczne spotkanie jest poświęcone 70-leciu jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej odbędzie się w dniach 10-12 czerwca w Warszawie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Małe krople deszczu są dziś możliwe, ale na ogół dzisiaj będzie bez deszczu. Chmury sobie będą przychodzić i odchodzić i na słońce także jest szansa. Wiatr dziś umiarkowany z zachodu, jego porywy do 40 km na godzinę. Maksymalnie 13-14 stopni, a teraz w Warszawie na termometrach stopni 9. Ciśnienie nie za wysokie dzisiaj, ale stabilne.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Kacper Kowalczyk w naszym studiu. Witamy cię serdecznie.
2: Witaj, dzień dobry państwu.
1: A ty chcesz nas do Francji zabrać?
2: Tak, zapraszam państwa do Francji i to na pielgrzymkę, wyjątkową pielgrzymkę. Już od lat takim wielkim fenomenem we Francji, która no, jest raczej krajem takim dość zlaicyzowanym, jest pielgrzymka do sanktuarium w Chartres, która idzie z Paryża blisko 100 km, 3 dni. No i robi niesamowite wrażenie na Francuzach, chociażby ze względu na to, że idzie w niej bardzo wielu młodych ludzi. W tym roku przejdzie przez ten region paryski blisko 20 tysięcy rozmodlonych pątników. Tak jak wspomniałem, w znacznym stopniu są to młodzi ludzie i to jest nie tylko robienie dobrego wrażenia, czy jakiegoś zadziwiającego wrażenia, ale także taka okazja do ewangelizacji. I organizatorzy pielgrzymki mówią, że w tym roku chcą właśnie jeszcze bardziej postawić na tą misyjność, odpowiedzieć na zaproszenie papieża Leona XIV, który chce wzbudzić w kościele nową erę misyjną. Dlatego też oprócz tego, że sama ta grupa będzie takim dużym świadectwem wiary, to przygotowują jeszcze takie dwuosobowe ekipy, tak zwanych pątników z Emaus, nawiązanie do uczniów z Emaus, którzy na tej trasie pielgrzymki, a zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy będą przechodzić przez miasta, przez jakieś takie bardziej zaludnione tereny, będą opuszczać kolumnę pielgrzymki, rozmawiać z przechodniami, odpowiadać na ich pytania, wyjaśniać sens pielgrzymki, no i w taki właśnie sposób ewangelizować mieszkańców Paryża, mieszkańców regionu paryskiego podczas tej trzydniowej wędrówki.
1: Zlaicyzowana Francja, powiedziałeś, a coraz więcej tych informacji pozytywnych właśnie z Francji dociera i to właśnie ze strony młodych ludzi.
2: Tak. Ta pielgrzymka się bardzo z tym łączy i w tej pielgrzymce też wielu tych młodych, świeżo nawróconych Francuzów bierze udział, tych, którzy chociażby w ostatnią Wigilię Paschalną przyjęli chrzest, a wiemy, że z roku na rok jest ich coraz więcej i to nas bardzo oczywiście cieszy, więc być może już niedługo nie będziemy mówić o zlaicyzowanej Francji, daj Boże.
1: Kacper Kowalczyk, też młody, choć nie z Francji.
2: Nie z Francji, z Polski zdecydowanie.
1: Dziękujemy.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

O korkach i utrudnieniach teraz w Radiu Warszawa. Utrudnienie w kursowaniu linii 736. Autobusy mogą jeździć niezgodnie z rozkładem jazdy, a niektóre mogą w ogóle nie przyjechać. 736. Uwaga dzisiaj na autobusy tej linii. Jeśli chodzi o korki, to jest ich już trochę mniej w Warszawie, ale nadal całkiem sporo. Niemcewicza od Andrzejowskiej do skrzyżowania Alei Jerozolimskich i Placu Zawiszy. Tu stoimy. Stanów Zjednoczonych i Ostrobramska do skrzyżowania z Urugwajską. Chynka od Słowiczej do Łopuszańskiej i Orzechowej. Czerniakowska korkuje się też od Chełmskiej do Bartyckiej. Dojazdy do Warszawy już całkiem spokojnie. Poza Łomiankami, gdzie oczywiście stoimy do skrzyżowania z ulicą Wójcickiego na Młocinach.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 11 minut będzie godzina 10, dziś 13 dzień maja. To oznacza, że na Mokotowie wielkie przygotowania, bo za 3 dni uroczystość świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, i odpust jednocześnie w parafii. I na dodatek jeszcze kolejna uroczystość dotycząca stulecia prowincji jezuitów tutaj naszej regionalnej. Więc naprawdę bardzo, bardzo dużo wydarzeń i wątków, które będą się 16 maja u świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej przewijać. Msze święte będą odprawiane o 7, 8, 9, 12, 16, 18, 21, ale ta główna msza odpustowa o godzinie 18 i jej będzie przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski, a kazanie wygłosi ojciec Arturo Sosa, generał zakonu jezuitów. Też będzie nabożeństwo majowe po mszy świętej o godzinie 16. Także duża uroczystość dla parafian, dla też jezuitów, a świętego Andrzeja Bobole będzie można poznać bliżej poprzez wizytę w muzeum, bo w sobotę będzie muzeum świętego Andrzeja Boboli oczywiście otwarte, będzie otwarte od 11 do godziny 18. Zatem zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca w sobotę, do wspólnego przeżywania tych uroczystości. Odpust świętego Andrzeja Boboli w parafii przy Rakowieckiej. Serdecznie zapraszamy. To już za 3 dni.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Co tak ziewasz?
2: No, nie mógłbyś jeszcze trochę pobudzić, bo ja jakoś się nie obudziłem.
1: No ja jeszcze mogę budzić przez 30 sekund, a później to twoja rola będzie.
2: Przydałoby się, żeby już byli wszyscy obudzeni.
1: Nie, no ja myślę, że już wszyscy są obudzeni, a ty masz za zadanie podtrzymać to, żeby nikt nie zasnął znów.
2: Jak to dobrze, no, że w nazwie pasma jest kawa.
1: A gdzie rower?
2: A dzisiaj został w domu.
1: No właśnie.
2: Logistyka była przeciwko nam.
1: Dobra, dobra.
2: Ale wczoraj, jak się ładnie umył na tym deszczu.
1: No to dzisiaj powinnaś jego blask zaprezentować. No
2: zrobię to jutro.
1: Jutro będę wypatrywał. Zofia Kozeracka, Jarek Wydra i w imieniu Weroniki Ostrowskiej też bardzo dziękujemy za wspólny poranek. Jutro słyszymy się znów, a Zofia Kozeracka już teraz przejmuje stery.
2: Zapraszam.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Ślubuję ci miłość.
5: Radiowy kurs małżeński.
4: Świadkowie, praktycy i eksperci.
5: Już dziś o 22:00.
4: Zapraszają Anna Murawska
5: i Paweł Zuchniewicz.
3: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dziś jest środa i 13 maja. Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Kryptoaktywa w komisji, Sejm skierował do niej 4 projekty. Nota dyplomatyczna do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Lasy w Warszawie zapraszają na święto w weekend. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmą się projektami rządowym, prezydenckim i dwoma poselskimi autorstwa Polski 2050 i Konfederacji. Ustawa regulująca rynek kryptowalut powinna być przyjęta na trwającym posiedzeniu Sejmu, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Lipiec.
7: Te sprawy powinny być ściśle, dokładnie uregulowane, tak aby zabezpieczyć przede wszystkim interes tych, którzy inwestują w kryptowaluty. Poza tym trzeba zadbać również o przejrzystość w funkcjonowaniu tych podmiotów, które zajmują się obrotem kryptowalutami.
6: Podczas wtorkowej debaty złożono wnioski o odrzucenie 2 projektów rządowego oraz autorstwa Polski 2050. Nie uzyskało one jednak wymaganej większości. Wniesiono też o przyspieszenie prac nad projektem prezydenckim i przejście do drugiego czytania. Ten wniosek również nie zyskał poparcia Sejmu. Nowy projekt autorstwa klubu Prawa i Sprawiedliwość będzie procedowany w innym terminie. Pierwotna wersja autorstwa Janusza Kowalskiego została wycofana. Poseł nie jest już członkiem klubu PiS.
8: Na razie mamy 4 ustawy. Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli pan prezydent podpisze ustawę, będzie się musiało Prawo i Sprawiedliwość zastanowić, czy nadal są zainteresowani procedowaniem tej ustawy.
6: Mówił wczoraj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nowy wariant PiS-u przewiduje całkowity zakaz działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Byłoby ona uznana za nieuczciwą praktykę rynkową. Część parlamentarzystów tego ugrupowania popiera projekt prezydencki.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Po zmianie rządu na Węgrzech były minister sprawiedliwości wjechał do USA na podstawie dokumentu utrzymanego wraz z prawem do azylu. Oficjalne zapytanie ma wyjaśnić, kiedy i na jakich zasadach poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk pojawił się w Stanach Zjednoczonych, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
9: Informowaliśmy dyplomację Stanów Zjednoczonych o tym, że jest on poszukiwany w Polsce krajowym listem gończym.
6: Były minister sprawiedliwości podkreśla, że posługuje się dokumentem związanym z prawem do azylu, które otrzymał na Węgrzech.
10: Jest coś takiego jak paszport wydawany według konwencji genewskiej osobom, które korzystają z prawa azylu i ten paszport pozwalał mi podróżować po całym świecie, nie wyłączając też Stanów Zjednoczonych.
6: Zbigniew Ziobro poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych w niedzielę. Polityk PiS ma współpracować z telewizją Republika jako komentator polityczny.
0: To dzieje się w okolicy.
6: Do spędzenia najbliższego weekendu w kontakcie z przyrodą zapraszają Lasy Miejskie Warszawa. Mamy 2 propozycje na tę sobotę, zapowiada Bartosz Popczyński z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
11: Serdecznie zapraszamy na spacer z Arturem Obidzińskim zatytułowany Jak się budzi las po suchej zimie. Odpowiemy sobie na pytania, co dla lasu oznacza sucha zima i jaki to ma wpływ na jego funkcjonowanie. Spacer odbędzie się w Lesie Bielańskim.
6: Początek o 11:00, zbiórka przy wejściu od ulicy Podleśnej. Druga propozycja to zajęcia Zaś jej przyszłość. Zajęcia rozpoczną się o 13:00 w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Z kolei w niedzielę Lasy Miejskie zapraszają na warsztaty z fotografii leśnej. Te zajęcia od 10:45 w Centrum Edukacji Ekologicznej. Arka Gdynia zagra dziś z Górnikiem Zabrze w zaległym meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Oba zespoły mają dwa różne cele. Górnik walczy o grę w eliminacjach Ligi Mistrzów, a Arka o utrzymanie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Teraz właśnie wyszło piękne słońce i tak słonecznie i deszczowo jednocześnie dzisiaj może być, bo są chmury. Słońce będzie się przebijało przez te chmury. 8 stopni teraz w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Ożarowie Mazowieckim też 8, w Pruszkowie, w Grodzisku i w Mińsku, a w Wołominie 9 stopni. Dzisiejsze maksimum to 14, ale towarzyszy nam ciągle dość silny wiatr, będzie jeszcze trochę silniejszy, wieje z zachodu.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. 6 minut po godzinie 10, Zofia Kozurawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Jak tam u Was, kochani, jak rodzice ósmoklasistów? Język to już chyba z górki, co? Tak sobie myślę, że ta matma to najwięcej snu z powiek przepędzała, ale już za nimi, już dziś końcóweczka. No to cieszę się bardzo i zapraszam serdecznie na wspólne 4 godziny. Carly Rae Jepsen, już teraz.

0: To Britney Spears tak śpiewała dla nas 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 13 maja, ach, co to jest za dzień. Fatima, niewielka osada, która jest położona wśród gór. Jest drugie dziesięciolecie XX wieku i tego dnia nic nie wskazywało na to, że się wydarzy coś, co zmieni bieg historii, co stanie się żywą przepowiednią przyszłych wydarzeń. Pierwsza wojna światowa, na świecie brakuje nadziei na pokój, a właściwie zaczyna brakować. W Portugalii antykościelny reżim też wykańcza chrześcijańskich duchownych, a w Rosji coraz wyraźniej widać widmo rewolucji. Papież Benedykt XV, widząc napiętą sytuację polityczną, rozpoczyna odmawianie nowenny o pokój. Modlitwa trwa od 5 maja 1917 roku aż do 13 maja. Wtedy dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał. Dzieci odmawiają pobożnie różaniec i nagle zrywa się wiatr, a świat się zatrzymuje. Oczom dzieci ukazuje się młodzieniec, który niczym nie przypomina portugalskiego pasterza. Kiedy wypowiada pierwsze słowa, dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że to przybysz z wyjątkowej krainy. I mówi, jestem aniołem pokoju. I wtedy dla dzieci staje się jasne, że mają do czynienia z przedstawicielem boskim. Anioł pokoju pojawia się na wzgórzu i przychodzi, żeby przygotować dzieci na inne spotkanie, wyjątkowe, z nią. I tak sobie myślę, kochani, a może chcecie się podzielić swoim doświadczeniem spotkania z Maryją? Jeśli tak, to ja czekam na wasze telefony 512 700 444 albo 512 700 555. Można też do mnie pisać SMS-y. I go teraz na antenie Radia Warszawa.

0: Radio Warszawa.
1: Dobrze słuchać.
0: 106 i 2 FM.
2: Radio Warszawa.
3: When I first saw you,

0: Tak brzmiała na antenie Radia Warszawa Shania Twain. 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań. 3 czerwca 1997 roku homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Tu na tym miejscu, na placu Adama Mickiewicza, stał kiedyś pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, widomy znak zwycięstwa Polaków, odniesionego dzięki wierze i nadziei. Pomnik był wzniesiony w 1932 roku ze składek całego społeczeństwa jako wotum dziękczynne za odzyskanie niepodległości. Odrodzona Polska skupiła się przy sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej czerpać siłę do budowania przyszłości ojczyzny na fundamencie Bożej prawdy, jedności i zgodzie.

0: Abba. 29 minut przed 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Jak co roku 13 maja po godzinie 17 na placu Świętego Piotra, w tym miejscu, w którym miał miejsce zamach na Jana Pawła II, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski, przedstawiciele kościoła i hospicjum Świętego Stanisława w Rzymie złożą kwiaty i oddadzą hołd polskiemu papieżowi. A dzisiaj Leon XIV przed audiencją też zatrzymał się w tym miejscu, uklęknął i chwilkę się pomodlił. Zresztą do audiencji jeszcze wrócimy na antenie Radia Warszawa. No ale to też ważny dzień w tym kontekście, 13 maja. Nie da się o tym nie myśleć, nie pamiętać i nie mieć też nadziei, jak Bóg precyzyjnie troszczy się o każdego z nas. I jak dobrze, że wtedy doświadczył tego Jan Paweł II, a my możemy być tego świadkami. I możemy tę pamiątkę nosić w sercu i wdzięczność. I dziś bardzo dziękować za miłość Maryi do Jana Pawła II, ale też do każdego z nas. Także ponawiam moją prośbę, kochani, jeśli chcielibyście się podzielić swoim doświadczeniem tego, jak kochacie Maryję i tego, jak ona was kocha. I kto rozpoczął tę piękną relację, to ja czekam. 512 700 444 512 700 555. 28 minut zostało do godziny 11 już teraz na antenie Radia Warszawa. Oskar Cyms.

0: Szadę. Pasuje do tej pogody, pasuje. 20 minut zostało do godziny 11. Ewa Pietrzak teraz zaprasza.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu w audycji Wychowywać, ale jak, specjalnie goście na temat matury i nie tylko, bo nie będę pytać o egzamin, klas ósmych przecież. Ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, ojciec Adam Sulikowski, przeor klasztoru świętego Jacka. I mam takie pytanie sentymentalne, mam nadzieję, że sentymentalne, jak ojcowie wspominają swoją maturę.
3: Moja matura to 69 rok, czyli już szalenie dawno, dawno temu, ponad pół wieku temu. Muszę powiedzieć, że to, co wspominałem bardzo jakoś dobrze, to był język polski. Człowiek czuł się wyśmienicie. Gorzej było z matematyką, ale Pan Bóg działa jakoś i także grzesznikowi łaskę daje, a więc wyszło to całkiem, całkiem dobrze. Myślę, że kiedy teraz wspominam kolegów, z którymi razem byłem w klasie, to mam zawsze świadomość też wielkiej wdzięczności jakoś nawzajem za dobro, które sobie świadczyliśmy, dla naszych profesorów, którzy pokazywali nam też to, co jest prawdziwe, piękne, dobre. Uczyli wymagać od siebie.
2: Piękne wspomnienie. Ojcze, to ja, że tak powiem, Pan Bóg mnie pobłogosławił, bo byłam tym rocznikiem, jednym z pierwszych, który już nie musiał tej matematyki zdawać. Dzięki Ci, Panie Boże, bo by nerwy były niesamowite, ale teraz już wszyscy zdają matematykę. A jak to było u ojca Adama? No i co zdawał na maturze?
4: Na maturze udało mi się zdać tylko polski i matematykę, bo w tamtych czasach tak to działało, że jak się zdało odpowiednio dobrze polskiej matematykę, to już nic więcej nie trzeba było zdawać. Nie było już egzaminów ustnych, więc wspominam bardzo dobrze, bo tak mi się udało.
2: I umysł ścisły i humanista.
4: Tak, ale jedno ze wspomnień związanych bezpośrednio z maturą jest takie, ostatnio sobie o tym przypomniałem, że kilka dni przed maturą, ciężko mi powiedzieć, bo oczywiście już też dosyć dawno temu, kilka dni przed maturą w grupie przyjaciół wybraliśmy się na prywatną pielgrzymkę do Częstochowy. Pamiętam, że wsiedliśmy z mojego rodzinnego Szczecina w pociąg, chyba w ogóle nocny, żeby dojechać do Częstochowy na poranek.
2: Ale tuż przed egzaminami?
4: To znaczy nie, no dzień, dwa wcześniej, jakoś tak. I pojechaliśmy taką paczką znajomych, z którą zresztą trzymamy się do dzisiaj, i pomodliliśmy się wtedy u stóp Matki Bożej właśnie prosząc o te matury. No i jak widać, bardzo nam się powiodło.
2: I rzeczywiście ta tradycja tych pielgrzymek jest realizowana do dzisiaj. Działam tych maturzystów, bo teraz trwa okres maturalny, to no, wielkie wzruszenie mnie ogarniało, bo widziałam, jak ci młodzi ludzie wpatrują się w obraz Pani Jasnogórskiej, mówią modlitwę, niektórzy są wzruszeni. No i to jest piękne, że jednak wracają na Jasną Górę. Słyszałam swojego starszego dziecka kilka dni przed maturą, jak ja bym jeszcze raz tam pojechała. Taka żarliwość mnie ogarnęła, jak ja bym jeszcze raz tam pojechała. Mama, nie zdążyłam wszystkich długopisów poświęcić. Co powiedzieć dzisiaj ludziom młodym, którzy uważają, że być może ta matura dla nich jest bardzo istotna? Być może to, no nie wiem, jakieś wdrapywanie się ku górom, tak jak ojciec Stanisław powiedział. Co, jak ich wesprzeć w ogóle? Pytam specjalistów, dominikanów.
3: Człowiek jest zawsze w rękach Pana Boga i spokojnie. To jest może najistotniejsze, żeby spojrzeć właśnie ku górze i wiedzieć, że te trudności są dla mnie, dam radę.
4: To moje wspomnienie o tej prywatnej pielgrzymce przyszło dlatego, że właśnie ktoś ze znajomych kilka dni temu mówił o tym, że jego dzieci wraz z przyjaciółmi też właśnie tak się zorganizowali zupełnie sami, chociaż oczywiście była też taka zorganizowana pielgrzymka. Oni oprócz tego sami się zorganizowali, żeby pojechać właśnie do Częstochowy. No i ci rodzice byli w szoku, że coś takiego sami wymyślili, że dzieci same wymyśliły, więc myślę, że rodzice muszą tworzyć, czy tworzą jakiś taki rodzaj przestrzeni, klimatu, w którym takie to, co przez lata w jakiś sposób wychowują dzieci, to po prostu w pewnym momencie to ziarenko samo wyrasta.
2: Daj Panie Boże. Czyli ojcowie tutaj wleli w nasze serca, w serca rodziców, a pewnie dziadków, którzy jak dziadkowie to przeżywają, prawda, te matury, jakąś nadzieję. Bo to w tym samym czasie też maturzyści nam przypominają, wy mieliście łatwiejsze matury. cyk, cyk i już było po zdaniu. A teraz dzieci zdają, ciągle mówię dzieci, chociaż to już 18 lat, zazwyczaj mają 17-19, przez kilka tygodni, bo mają rozszerzone przedmioty i tak dalej, więc to nie jest stres tak jak my. Jeden, dwa, trzy. Nie, ja jednak rzeczywiście z polskiego też nie zdawałam, bo ładnie napisałam język polski. Chyba brat mi powiedział, daj sobie spokój z historią, zdawałam biologię, bo chciałam pomagać ludziom być psychologiem, poszłam na dziennikarstwo, a rodzice potem powiedzieli, co to za zawód, dziewczyno. Miej coś konkretnego, prosimy cię. I dla mnie jest szokujące to, że te dzieci przez kilka dobrych tygodni mają oddechu, tylko czasami zdarza się, że codziennie idą na kolejny egzamin. Kochani, wszystkiego dobrego wam życzymy. Nawet tutaj ojcowie dominikanie też wam z serca błogosławią. Ojciec Stanisław Tasiemski, ojciec Adam Sulikowski. Bardzo serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
3: Cześć Boże.

0: Mercy Me za nami. 11 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A ci młodzi zaraz chyba już kończą jakoś pisać. Zresztą wiem, że niektórzy wychodzą wcześniej. No i luz, i można iść na lody, czy gdzie tam słońce zaczyna świecić też dla nich, żeby mogli sobie odetchnąć. Gratulacje i dla wszystkich rodziców ósmoklasistów. Gdybyście chcieli zadzwonić, powiedzieć jak poszło, a może trafiłby się jakiś ósmoklasista, który chciałby się podzielić swoimi wrażeniami, to zapraszam. Choć rozumiem, że ósmoklasiści może rzadko słuchają radia i nie będzie to pierwsza rzecz, którą zrobią po wyjściu ze swojego pierwszego, tak poważnego, ważnego egzaminu, jaki mieli przez ostatnie 3 dni. Zachęcam Was też gorąco, żebyście wchodzili na naszą stronę internetową radiowarszawa.pl. Można tam wrócić do rozmów. Dziś w poranku z Radiem Warszawa była bardzo ciekawa rozmowa z Grzegorzem Górnym o orędziu fatimskim, o tym, czy wciąż jest aktualne, czy wyczerpało już swój profetyczny potencjał, czy też nie. Zachęcam Was. Można tej rozmowy też odsłuchać, można przeczytać o tej rozmowie na radiowarszawa.pl. A już teraz i before.

0: Marcin Rozynek wybrzmiał na antenie Radia Warszawa. 2 minuty zostały do 11:00.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jaki jest stan Kościoła katolickiego w Polsce? Czym żyją wierni świeccy? Jakie problemy duszpasterskie widzą duchowni? O sprawach, którymi żyją ludzie Kościoła, rozmawiam z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już dziś o godzinie 20:00. Weronika Ostrowska.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więzi w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy w piątek o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy!
5: Awaria prądu, remont drogi, koncert w Domu Kultury. Z Radiem Warszawa wiesz, co dzieje się w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Kacper Kowalczyk, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Czy chrześcijanin powinien być poważny? Czy wesoły? Czy Bóg ma poczucie humoru? Patrząc na nas, na pewno ma. Rekolekcje o radości w Duchu Świętym. Od 19 do 25 lipca. Zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym. Zapisy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
7: Cześć, a gdzie Ania?
8: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
7: Przecież jest w edukacji domowej.
8: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
7: Brzmi drogo.
8: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
9: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: O reklamie.
0: Minęła 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Kryptoaktywa w komisji. Sejm skierował do niej 4 projekty. Nota dyplomatyczna do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. W środę zaległe mecze ekstraklasy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmą się projektami rządowym, prezydenckim i dwoma poselskimi autorstwa Polski 2050 i Konfederacji. Ustawa regulująca rynek kryptowalut powinna być przyjęta na trwającym posiedzeniu Sejmu, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Lipiec.
11: Te sprawy powinny być ściśle, dokładnie uregulowane tak, aby zabezpieczyć przede wszystkim interes tych, którzy inwestują w kryptowaluty. Poza tym trzeba zadbać również o przejrzystość w funkcjonowaniu tych podmiotów, które zajmują się obrotem kryptowalutami.
10: Podczas wtorkowej debaty złożono wnioski o odrzucenie 2 projektów rządowego oraz autorstwa Polski 2050. Nie uzyskały one jednak wymaganej większości. Wniesiono też o przyspieszenie prac nad projektem prezydenckim i przejście do drugiego czytania. Ten wniosek również nie zyskał poparcia Sejmu. Nowy projekt autorstwa klubu PiS będzie procedowany w innym terminie. Pierwotna wersja autorstwa Janusza Kowalskiego została wycofana. Poseł nie jest już członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości.
12: Na razie mamy 4 ustawy. Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli pan prezydent podpisze ustawę, będzie się musiało Prawo i Sprawiedliwość zastanowić, czy nadal są zainteresowani procedowaniem tej ustawy.
10: Mówił we wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nowy wariant Prawa i Sprawiedliwości przewiduje całkowity zakaz działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Byłaby ona uznana za nieuczciwą praktykę rynkową. Część parlamentarzystów tego ugrupowania popiera projekt prezydencki.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Po zmianie rządu na Węgrzech były minister sprawiedliwości wyjechał do USA na podstawie dokumentu otrzymanego wraz z prawem do azylu. Oficjalne zapytanie ma wyjaśnić, kiedy i na jakich zasadach poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk pojawił się w Stanach Zjednoczonych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
13: Informowaliśmy dyplomację Stanów Zjednoczonych o tym, że jest on poszukiwany w Polsce krajowym listem gończym.
10: Zbigniew Ziobro podkreśla, że posługuje się dokumentem związanym z prawem do azylu, które otrzymał na Węgrzech.
14: Jest coś takiego jak paszport wydawany według konwencji genewskiej osobom, które korzystają z prawa azylu, i ten paszport pozwalał mi podróżować po całym świecie, nie wyłączając też Stanów Zjednoczonych.
10: Były minister sprawiedliwości poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych w niedzielę. Polityk PiS ma współpracować z Telewizją Republika jako komentator polityczny.
15: Takie są lokalne inicjatywy.
10: Do spędzenia najbliższego weekendu w kontakcie z przyrodą zapraszają Lasy Miejskie Warszawa. Mamy dwie propozycje na sobotę, zapowiada Bartosz Popczyński z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
16: Serdecznie zapraszamy na spacer z Arturem Obidzińskim zatytułowany Jak się budzi las po suchej zimie. Odpowiemy sobie na pytania, co dla lasu oznacza sucha zima i jaki to ma wpływ na jego funkcjonowanie. Spacer odbędzie się w Lesie Bielańskim.
10: Spacer rozpocznie się o godzinie 11:00, zbiórka przy wejściu od ulicy Podleśnej. Druga sobotnia propozycja to zajęcia Zasiej Przyszłość. Rozpoczną się one o 13:00 w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. W niedzielę Lasy Miejskie zapraszają na warsztaty z fotografii leśnej. Te zajęcia od 11:45 w Centrum Edukacji Ekologicznej. Arka Gdynia zagra z Górnikiem Zabrze w zaległym meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Oba zespoły mają dwa różne cele. Górnik walczy o grę w eliminacjach Ligi Mistrzów, a Arka o utrzymanie. To spotkanie o 18:00. Również w środę zaległy mecz 31. kolejki między Rakowem Częstochowa a Jagiellonią Białystok. Początek tego spotkania o 20:30.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Słonecznie teraz. Przewaga słońca to jest taka rozgrywka między słońcem a chmurami, więc teraz na prowadzenie wyszło słońce. 8 stopni w Mińsku Mazowieckim, 9 w Warszawie, w Wołominie, w Ożarowie Mazowieckim też 9 i w Legionowie i w Pruszkowie. W Grodzisku za to 10, 11 w Otwocku i w Piasecznie, a dzisiejsze maksimum to 14 stopni. Czy może padać? Może. Czy będzie? Zobaczymy. Wieje dość silnie z zachodu, co może nieco temperaturę odczuwalną obniżać.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, którzy się wyspaliście i tych, którzy nie spali całą noc, ale mimo to żyją, funkcjonują, oddychają, wypili litr kawy i włączyli Radio Warszawa. Bardzo się cieszę, że to zrobiliście, zostańcie z nami, zapraszam serdecznie na najbliższą godzinę. Zofia Kozerawska, bo chyba zapomniałam się przedstawić. Rozpoczynają Eurythmics na 106,2. 6 po 11.

0: Plus.
1: To Take That. 12 po 11.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: W studiu Rady Warszawa Kacper Kowalczyk. Take That śpiewali You Are a Superstar. Czy to prawda?
3: Ja o innej gwieździe będę mówił, o papieżu Leonie XIV. Dobra, cześć, dzień dobry. Dobra. I przede wszystkim o Maryi, bo to ona jest dzisiaj tą główną gwiazdą dnia, czyli rocznica objawień fatimskich, wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, no i nawiązał do tego także papież Leon XIV podczas audiencji ogólnej, która zakończyła się przed chwilą w zasadzie. Leon XIV z jednej strony kontynuował ten cykl kateches na temat Soboru Watykańskiego II i mówił o ostatnim rozdziale

0: instytucji Lumen Gentium mówił tam o Maryi jako o matce Kościoła, ale także nawiązał do wspomnienia Matki Bożej Fatimskiej i prosił, by jej niepokalanemu sercu zawierzać modlitwę o pokój i zgodę między narodami. Bardzo tą intencję modlitwy nam polecił dzisiaj Leon XIV. No i w słowie do Polaków do Maryi także nawiązał, ponieważ przypomniał, że maj to jest czas, kiedy w Polsce są pierwsze komunie święte, kiedy dzieci przystępują do pierwszej komunii. Prosił, żeby rodzice, katecheci byli dobrym przykładem dla tych najmłodszych, którzy po raz pierwszy przystępują do ołtarza eucharystycznego. No i również zachęcał, żeby właśnie poprzez litanię loretańską, poprzez nabożeństwa majowe powierzać tych pierwszokomunistów Matce Bożej. Pierwszokomunistów, nie, to źle brzmi. Dzieci przystępujące do pierwszej komunii. Tak, tak.
1: A ty pamiętasz dokładnie, którego dnia miałeś pierwszą komunię?
0: Tak, to był 11 maja 2014. A, czyli to było
1: przedwczoraj
0: była rocznica. No, zapomniałam o rocznicy, no, ale datę pamiętam, tak.
1: No to dobrze. Gratuluję ci tamtego dnia, każdego kolejnego i dziękuję za te informacje prosto z Watykanu właściwie.
0: Tak jest, dzięki.
1: To cześć. Był Kacper Kowalczyk, a teraz już Robert Gawliński. On będzie śpiewał o sobie samym na

0: O, jakie pozytywne są te piosenki Lenki, prawda? 21 minut po 11. Wróćmy do słów Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Kościół pielgrzymujący w dziejach ku Ojczyźnie Niebieskiej. Audiencja generalna, plac Świętego Piotra, Watykan, 6 maja 2026 roku. Bracia i siostry, zatrzymując się dzisiaj nad fragmentem rozdziału 7 Soborowej Konstytucji o Kościele, rozważamy jedną z jego kluczowych cech, jaką jest wymiar eschatologiczny. Kościół bowiem pielgrzymuje przez tę ziemską historię, zawsze zmierzając ku ostatecznemu celowi, jakim jest Ojczyzna Niebieska. Jest to wymiar zasadniczy, który jednak często pomijamy lub pomniejszamy, ponieważ zbytnio skupiamy się na tym, co jest bezpośrednio widoczne oraz na bardziej konkretnych dynamikach życia wspólnoty chrześcijańskiej. Kościół jest ludem Bożym pielgrzymującym w dziejach, a celem wszystkich jego działań jest Królestwo Boże. Jezus zapoczątkował Kościół właśnie poprzez głoszenie tego Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju. Jesteśmy zatem wezwani do rozważenia wspólnotowego i kosmicznego wymiaru zbawienia w Chrystusie oraz do skierowania wzroku ku temu ostatecznemu horyzontowi, aby wszystko mierzyć i oceniać w tej perspektywie.

0: Radio Warszawa.
1: Dobrze słuchać.
0: 106 i 2 FM. Radio
2: Warszawa. Cześć, tu Wiktor Dyduła. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Całusy.

0: To był Wiktor Dydła. 26 minut zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Zachęcałam, żeby zadzwonić w sprawie Maryi i odbieram takie telefony. Halo?
2: Chciałem powiedzieć parę słów na temat Maryi i tego, w jaki sposób możemy oddawać jej cześć, jak się do niej zbliżać, mówiąc potocznie, kochać. Więc po pierwsze, radość z modlitwy do Maryi i o wstawiennictwo. Po drugie, jeśli ktoś może, niech chodzi na pielgrzymki. Ja chodziłem w swoim czasie bardzo często z Błonia do Niepokalanowa i to jest też wielkie przeżycie. Nocna pielgrzymka, wspaniale się jedzie w zależności od pogody. Człowiek się rzeczywiście zbliża i do Pana Boga, i do Maryi. Warto zaglądać do kateches Jana Pawła II na temat Maryi. No nie mówiąc oczywiście o Piśmie Świętym. I ostatnia rzecz. Maryja zawsze wskazuje na Jezusa. To o tym trzeba pamiętać. Miłość do Maryi to jest, nigdy nie będzie większa niż miłość Pana Jezusa do niej. W związku z tym możemy spokojnie ją kultywować.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za tę wiadomość, panie Andrzeju. Gdyby ktoś chciał się podzielić swoim doświadczeniem relacji z Maryją, to dziś jest cudowny dzień na to. Także dzwońcie do mnie albo piszcie, jak chcecie, 512-700-444, 512-700-555. A może macie takie doświadczenie, że to właśnie Maryja wyprosiła wam coś, czego sami nie mogliście wyprosić. To jest taka cudowna orędowniczka i naprawdę kochająca matka. Gdyby tak było i ktoś mógłby się podzielić tą historią, to ja czekam. 25 minut, zostało do 12. To już Billy Joel na 106.2 FM.

0: Lovely. Już za nami 17 minut zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A już niedługo, za te 17 minut, będzie wiadomo, dokąd wybierze się pietruszka. I nie chodzi o pietruszkę do jedzenia, tylko chodzi o pietruszkę żyrafy, bo może pamiętacie, ale mamy jeszcze przez chwilę taką wyjątkową warszawiankę, pietruszkę, która się urodziła 9 lipca 2024 roku. Jej rodzice to Justyna i Karim, tak się nazywają jej żyrafowi rodzice. Ale ta mama żyrafa nie podjęła opieki nad córką i dlatego opiekunowie karmili małą pietruszkę i pamiętam, jak szukaliśmy imiona dla niej. No udało się, została wykarmiona, choć nie było to proste, bo trzeba było być przy pietruszce 24 godziny na dobę. Żyrafy są wymagające. Jest zdrowa, wszystko się dobrze tam u niej dzieje i rozwija. No i dlaczego musi opuścić Warszawę? Dlatego, że to są żyrafy objęte takim programem hodowlanym, nad którym czuwa koordynator gatunku. No i okazuje się, że w innym ogrodzie zoologicznym jest potrzebna. Ale dopiero o 12 będziemy wiedzieć, dokąd się wybierze dokładnie. Jak już się dowiem, to dam znać. Tiffany już teraz na 106.2. 16 minut zostało do 12.

0: Slater Armstrong już za nami. 5 minut zostało do godziny 12 i to jest ta chwila, w której chcę otworzyć moje serce na Twoje słowo, bo ono niesie życie. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracował Damian Jakubowski, a czytać się będzie dla nas na antenie Radia Warszawa. Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i powrócili, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego. Stanąwszy w środku Areopagu, Paweł przemówił: mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Będąc więc rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył. Po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy Cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do Niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a wraz z nimi inni. Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu.
2: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Oto święty Paweł przybywa dzisiaj do jakiegoś wielkiego miasta. Z czym by się zetknął? Czy dostrzegłby analogię do ówczesnego rynku ateńskiego? Zapewne spotkałby ludzi inteligentnych, mocno zapracowanych, zajętych swoimi sprawami i duchowo zagubionych. Zauważyłby pewnie także stawiających ołtarze nowym bóstwom współczesnych czasów, pieniądzom, sukcesowi za wszelką cenę, popularności. To wyimaginowane zdarzenie świętego Pawła ze współczesnością może być bardzo podobne do tego, z czym zetknął się w ówczesnych Atenach. Tam również wśród wielu innych znalazł ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. Święty Paweł, będąc wnikliwym obserwatorem, wykorzystuje tę sytuację do ukazania Ateńczykom prawdziwego Boga. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Nie krzyczy, nie wyszydza, nie nazywa Ateńczyków bałwochwalcami, spokojnie wyjaśnia istotę wiary chrześcijańskiej. Może nieskutecznie, bo poszła za nim zaledwie garstka. Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Ale ocenę owoców ewangelizacji pozostawmy jednak Bogu. On nie oczekuje i nie żąda aplauzu wszystkich. Święty Paweł udziela nam szczególnej lekcji. Uczy nas szukania mostów. My zazwyczaj jesteśmy skorzy do potępiania i wytykania błędów. Szybko się irytujemy, a sztuka konwersacji jest nam bardzo odległa. Nie potrafimy rozmawiać o Bogu nawet z własnymi dziećmi.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
1: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła, przewodzi jej papież, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, by Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
3: Bo ten, którego śmiesiła, alleluja.
1: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
3: Módl się za nami do Boga, alleluja.
1: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
3: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
1: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wieku i stanie chęć świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego księdza Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen. Amen.
1: Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
0: Dwie minuty po 12:00. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Wojciech Janyga.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.
1: Pan Jezus mówi do swoich uczniów w dzisiejszej Ewangelii: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść tego nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”. Te słowa przypominają nam o tym, jakim skarbem jest Kościół. Zobaczcie, że Chrystus wyraźnie powiedział apostołom, że wszystkiego im nie powiedział, że pośle im Ducha Świętego, który będzie ich oświecał, będzie ich prowadził. I zobaczcie, że jako katolicy wierzymy, że ten Duch Święty został posłany Kościołowi i że On naprawdę działa. To znaczy, że On naprawdę prowadzi nas dzisiaj jako uczniów apostołów. Ta Ewangelia może nam też przypomnieć o wielkim skarbie Kościoła, jakim jest sukcesja apostolska. To znaczy, że kiedy spotykacie takiego księdza katolickiego na ulicy, to jego wyświęcił jakiś biskup, a ten biskup został wyświęcony również przez jakiegoś biskupa. I po tym łańcuchu w Kościele katolickim możemy dojść aż do apostołów. To znaczy jest nieprzerwany łańcuch tej łaski nakładania rąk i przekazywania charyzmatu wiary, kapłaństwa, ale też tego charyzmatu nieomylnego nauczania, przynajmniej w niektórych momentach, tak jak Kościół to sam definiuje. Więc podziękujmy naprawdę Panu Bogu dzisiaj za to, że nas zgromadził w swoim Kościele, że jest w tym Kościele jesteśmy naprawdę prowadzeni przez Ducha Świętego i prośmy Go o to, żebyśmy umieli to w takim posłuszeństwie przyjąć.

0: To był Charlie Hall. 10 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Teraz na prowadzenie wyszły chmury, jest ich więcej. Na niebie słońce schowało się i troszkę odpoczywa. Wieje silny wiatr z zachodu, ten wiatr będzie nam dzisiaj towarzyszyć. Najcieplej teraz w Piasecznie i w Wołominie, 12 stopni. Troszkę chłodniej w Warszawie, Otwocku i Legionowie, 11, a 10 w Pruszkowie, w Ożarowie Mazowieckim, w Mińsku i w Grodzisku 9 stopni. Dzisiejsze maksimum to 14 stopni i raczej po południu koło 17 je osiągniemy. Aha, może dzisiaj popadać.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was. Czy nam deszcz straszny? Nie, deszcz nam bardzo miły, bo wszyscy chcemy mieć zielono, chcemy, żeby rośliny żyły i żeby w ogóle było dobrze na świecie, więc deszcz też nam potrzebny jest. Zapraszam serdecznie. Tutaj na antenie Radia Warszawa deszczu raczej nie uświadczycie, ale dużo pięknych, małych rzeczy jak najbardziej. Już za chwilę Sylwia Grzeszczak o tym będzie śpiewać. Adio.

0: To Kuba i Kuba. 22 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ann Audrey, która urodziła się w 1923 roku w miejscowości Oakfield. Po skończeniu szkoły średniej przeprowadziła się do Buffalo i tam zatrudniła w restauracji u swojej cioci, a po ślubie i urodzeniu pierwszego dziecka poszła do szkoły kosmetycznej, a na początku lat 50. XX wieku otworzyła własny salon kosmetyczny i przez wiele lat była aktywna, pełniła różne funkcje kierownicze w różnych miejscach, a w wolnym czasie lubiła szydełkować. Marzyła o tym, żeby pojechać do Rzymu i udało się. 13 maja 1981 roku stała na krześle na placu Świętego Piotra, wyciągała szyję, żeby spojrzeć na Ojca Świętego, bo bardzo chciała zobaczyć jego twarz. Usłyszała huk, poczuła ból w klatce piersiowej, upadła na ziemię, na jej bluzce pojawiła się plama krwi. Prosiła o pomoc, ale nikt nawet nie zauważył, że została ranna. Uszkodziła niektóre narządy wewnętrzne, musiała przejść kilka operacji, miała też trudności z oddychaniem. Udało się, żeby spotkała się z Janem Pawłem II. Był słaby, mówił, że jest mu bardzo przykro, że została przez niego zraniona, pytał o jej zdrowie i bardzo się zdziwił, kiedy ta kobieta ze łzami w oczach odpowiedziała mu w języku polskim, bo okazało się, że ma polskie korzenie. Co więcej, urodziła się też 18 maja i też w Wadowicach, tylko 3 lata później niż Jan Paweł II. Mieszkała w Stanach i zmieniła swoje nazwisko z Audrey Wolski na Audrey. Taka to historia. To już Gypsy Kings. 24 minuty po 12.

0: Natasza Bedingfield już za nami, jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski. Dziś kolejna rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej w 1917 roku w Fatimie. Maryja ukazała się w niewielkiej portugalskiej wiosce niepiśmiennym pastuszkom, Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi. Dziś do Fatimy pielgrzymują miliony ludzi z całego świata. Przesłanie objawień przypomniał w poranku z Radiem Warszawa dziennikarz i publicysta Grzegorz Górny.
2: Maryja wzywała do tego, do czego wzywa także podczas innych swoich objawień, czyli przede wszystkim do nawrócenia serca, do zmiany swojego postępowania. Pokazywała też pewne narzędzia duchowe, którymi możemy się posługiwać i tutaj przede wszystkim namawiała do odmawiania różańca, ale też przestrzegła przed konsekwencją grzesznego trybu życia.
1: Grzegorz Górny podkreślał, że przesłanie objawień jest wciąż aktualne.
2: Mianowicie, jak pamiętamy, Matka Boża powiedziała pastuszkom w Fatimie, że jeśli jej orędzie zostanie wypełnione, to Rosja się nawróci. I spójrzmy na to, co dzieje się dzisiaj za naszą wschodnią granicą i czy ktokolwiek z nas z ręką na sercu, z czystym sumieniem mógłby powiedzieć, że Rosja się nawróciła? No myślę, że raczej nie, a to oznacza, że objawienia fatimskie nie zostały do końca spełnione.
1: Maryja objawiała się dzieciom w kolejne 13 dni miesiąca do października 1917 roku. W wielu parafiach dziś rozpoczynają się nabożeństwa fatimskie. Każdego 13 dnia miesiąca od maja do października odprawiana jest msza święta, po której wokół kościoła przechodzi procesja z figurą Matki Bożej i świecami. Do modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej zachęcał dziś podczas audiencji generalnej Leon XIV. Ojciec Święty, kontynuując cykl kateches o Soborze Watykańskim II, nawiązał do konstytucji soborowej Lumen Gentium, która przypomina, że Kościół, pouczony przez Ducha Świętego, czci Maryję z synowską miłością jako najukochańszą matkę. Słowa te zachęcają nas do zrozumienia, w jaki sposób w Maryi, która pod działaniem Ducha Świętego przyjęła i zrodziła Syna Bożego, który przyszedł w ciele, można rozpoznać zarówno wzór, jak i najdoskonalszego członka oraz matkę całej wspólnoty eklezjalnej. W słowie skierowanym do Polaków Leon XIV zachęcał do dawania dobrego przykładu dzieciom przystępującym do pierwszej komunii świętej. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Leon XIV zachęcał także do modlitwy o pokój i zgodę między narodami za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej. Przed rozpoczęciem audiencji zatrzymał się i pomodlił przy miejscu zamachu na świętego Jana Pawła II, którego przypada dziś 45. rocznica.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: A Polacy mieszkający w Rzymie planują obchody rocznicy tego zamachu. Po godzinie 17 na placu świętego Piotra odbędzie się modlitwa i złożenie kwiatów w miejscu, gdzie 13 maja 1981 roku turecki zamachowiec Mehmet Ali Akça postrzelił polskiego papieża. O szczegółach Artur Chmielewski.
4: W uroczystości wezmą udział przedstawiciele ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Kościoła i Hospicjum Świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Rzymie. Modlitwie będzie przewodniczył ksiądz Tomasz Jarosz. Miejsce pamięci znajduje się przy prawej części placu nieopodal kolumnady i oznaczone jest marmurową płytą. Jak podkreśla Vatican News, tegoroczne obchody mają wyjątkowy charakter. Podobnie jak 45 lat temu, 13 maja, czyli wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, przypada w środę, a więc w dniu audiencji generalnej papieża.
1: Jan Paweł II przeżył, ponieważ kula ominęła najważniejsze organy zaledwie o milimetry. Sam Ojciec Święty swoje ocalenie przypisywał opiece Matki Bożej Fatimskiej. Mówił, że jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę.

0: Nie wiem jak wy, ale mi ta piosenka już zawsze będzie się kojarzyć z Leonem 14. 18 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Chyba powinnam powiedzieć, nie wiem jak wam, chyba tak. No, ale chciałam w ogóle teraz mówić o tramwajach, bo pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o tym tramwaju, takim pięknym, innym, wyjątkowym, który się pojawił. Okazało się, że to Helmut. No, Helmut przyjechał do Warszawy z Poznania, bo się tak wymieniamy między miastami. W zeszłym roku w listopadzie Poznań świętował 145-lecie swojej komunikacji miejskiej i wtedy z Warszawy do stolicy Wielkopolski pojechał skład naszych parówek, czyli zabytkowych tramwajów typu 13N. No i w związku z tym wydarzeniem teraz tramwaj zwany potocznie Helmutem trafił do Warszawy i tak się zastanawiamy, kiedy będzie można się Helmutem przejechać. No to już niedługo, już za chwileczkę, już za momencik. Noc muzeów. W czasie nocy muzeów będzie można się przejechać tym tramwajem na specjalnej linii M, która będzie kursować do zajezdni Praga, bo tramwaje warszawskie tej nocy udostępniają zwiedzającym swoją zajezdnię. A później będzie też wagon jeździł regularnie na turystycznej linii 36. No i super.

0: mrozu i zalia. 10 minut przed 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No właśnie, też tak mam. No różnie mamy i też podobnie, na przykład w tym, jak przeżywamy swoją codzienność, wtedy, kiedy dzieją się różne trudy. I zdarzają się takie spotkania gdzieś tam na rogu ulicy, westchnienia głębokie, jak to moje przed chwilą. A potem trafi się tak, że ktoś kochany zacytuje świętego ojca Pio z Pietrelciny, i który mówił, że błogosławiony jest kryzys, który pozwolił ci dorosnąć, upadek, który sprawił, że spojrzałeś w niebo, problem, który sprawił, że zacząłeś szukać Boga. Błogosławiony kryzys. Jeśli więc jesteś dzisiaj w takim kryzysie, to pomyśl o tym w ten sposób, że może to jakaś Boża ręka pracuje nad tobą i nade mną. Upadek, który sprawia, że patrzymy w niebo, i problem, dzięki któremu zaczynamy szukać Boga. Tam, gdzie nikt nie patrzy, po cichutku, ale donośnym głosem jednocześnie. To Ryan Paris. 9 minut zostało do 13.

0: To był Lucas Graham na 106.2 FM. Minutka została do godziny 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak to było?
3: Na górze róże.
2: Wciąż kwitną bzy.
3: Nie, na dole fiołki.
2: A może na dole nie zapominajki?
3: To się nie rymuje.
2: Ale bzy pięknie pachną.
3: Ale się nie rymują z różami.
2: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
3: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
2: Przemyślę to.
3: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Jednak potrafisz rymować.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym sieci zawsze patrzyłem im prosto w oczy, czyli poruszający wywiad z Andrzejem Poczobutem. Więzień Łukaszenki mówi nam o latach spędzonych w kolonii karnej. Polecam sieci Jacek Karnowski.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
0: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Prezydent Karol Nawrocki na obradach bukaresztańskiej dziewiątki. Rząd zapowiada walkę z pseudomedykami. Instytut Pileckiego zaprasza na festiwal. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO oraz zbliżający się szczyt sojuszników w Ankarze. To najważniejsze zagadnienia szczytu bukaresztańskiej dziewiątki, który rozpoczął się w stolicy Rumunii. Na miejscu są liderzy 9 państw tworzących format B9, a także sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przedstawiciele amerykańskiej administracji.
7: Polska jako współzałożyciel formatu bukaresztańskiej dziewiątki w 2015 roku jest dziś, obok Rumunii, krajem współprowadzącym całodniowe obrady. Prezydent Karol Nawrocki wskazał, że obrady to dobry moment na ustalenie wspólnego frontu na zbliżający się szczyt NATO. Nasz region, nasza flanka nie jest już peryferią sojuszu. Jesteśmy strategicznym centrum całego NATO, od Morza Bałtyckiego przez Morze Czarne, a od niedawna także po daleką północ. W tegorocznych obradach biorą udział także liderzy państw nordyckich. B9 myśli o rozszerzeniu formatu właśnie o te kraje.
6: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Przyjęcie projektu ustawy Lex Szarlatan było konieczne, powiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W ten sposób odniosła się do rządowej propozycji, która zakłada, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł zarządzić karę w wysokości do 1 000 000 zł, aby skuteczniej walczyć z praktykami pseudomedycznymi.
9: Wszystkim nam tutaj bardzo zależy przede wszystkim na wzmocnieniu zaufania do systemu ochrony zdrowia, do wiedzy naukowej. Mamy naprawdę mnóstwo informacji dotyczących i nowych terapii i osiągnięć polskiej medycyny, polskich naukowców.
6: Nowelizacja ustawy nie dotyczy takich dziedzin jak zielarstwo, kosmetologia, podologia, joga czy masaż.
8: Dzieje się blisko.
6: Jak żył rotmistrz Witold Pilecki? Kto wychował go do patriotycznych wartości? Można się o tym dowiedzieć podczas rozpoczynającego się dziś festiwalu Pileckiego pod hasłem Każda droga zaczyna się w domu. To okazja na poznanie przedwojennej codzienności rotmistrza, mówi kierownik działu wydarzeń i promocji Instytutu Pileckiego Jakub Kiersikowski.
10: W trakcie tego festiwalu stawiamy na pokazanie domów rotmistrza. Miejsc, w których wychowywał się, w których dorastał, w których pracował, w których kochał, a także w których wykuwał się jako człowiek. W których te wszystkie wartości, którymi potem nas zaskakiwał, zadziwiał cały świat i z których korzystał w różnych trudnych decyzjach przez całe swoje życie, te wartości się rozwijały.
6: Festiwal rozpocznie dziś potańcówka połączona z nauką tanga. Początek o 19 w siedzibie Instytutu przy ulicy Siennej w Warszawie. Alicja Szemplińska, która zaśpiewała piosenkę Pray, zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji, który odbywa się w Wiedniu. Udział Polski w finale ogłoszono jako ostatni spośród dziesiątki finalistów. Radość była ogromna.
11: Trzymali nas do samego końca, ale się udało! Jaram się na maksa, naprawdę!
6: Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się jutro, a finał w sobotę o 21:00.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Pojedynek na bycie w świetle albo pod chmurami trwa. Teraz troszkę więcej światła. 9 stopni w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim też, w Grodzisku, w Ożarowie, 10 w Mińsku Mazowieckim, w Pruszkowie i w Otwocku, 11 teraz w Piasecznie, w Legionowie i w Wołominie. Dzisiejsze maksimum to 14 stopni. Może pokropić i może też potem pod koniec dnia wyjść takie bardzo mocne słońce. I towarzyszy nam silny wiatr z zachodu.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. Dziękuję, że jesteście z nami. Bądźcie, jeśli tylko możecie. To nas zawsze bardzo cieszy, za wszystkie sygnały Waszej obecności również dziękuję. 5 minut po 13:00, Zofia Kozorawska. Witam się z tymi, którzy teraz dopiero włączyli radio albo już, bo na przykład zawsze włączali dopiero po południu, ale teraz podróżują. Bezpiecznych podróży z nami, zabierajcie nas ze sobą też na radiowarszawa.pl. Rosaline rozpoczyna tę kolejną wspólną godzinę.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, a kto ty?
1: No nie da się ukryć, że wiosna, wiosna. Jak teraz wyszło tutaj u nas piękne słońce, mam nadzieję, że i wy macie możliwość doświadczenia dzisiaj słońca. Sprawdziłam sobie, Cebos mówi, że jeśli chodzi o Polaków, to my najbardziej lubimy właśnie wiosnę. 57% z nas wskazuje tę porę roku jako ulubioną, bo jest wreszcie cieplutko, budzi się wszystko do życia, dłuższe dni. Potem jesień, 32%, ze względu na oczywiście piękne, kolorowe krajobrazy, no i brak upałów. A potem to już zostaje 3-4% tych osób, które mówi, że zima i lato to ich ukochane pory roku. Bo większość z nas jednak nie przepada za tymi bardzo niskimi i tymi bardzo wysokimi temperaturami. No ja się teraz też bardzo serdecznie uśmiecham do tych, którzy udostępniają takie znane zdjęcie. Ono co roku wraca i co roku jest, bardzo mnie cieszy. Po lewej stronie jest bez, taki pachnący bez, a po prawej beza, taka słodka i chrupiąca beza. Jest bez, potem są, jest bez i bezy razem, potem bez, czyli sam bez, potem bezy, bez bzu. No a na koniec pusty talerz i bez bzu i bez. Zawsze mnie to jakoś cieszy i raduje, więc dzielę się tym z wami.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Rob Thomas. Piosence o tym, że czasem ciężko być zadowolonym, ale jakieś ptaszki tam słychać. To może się jednak da. 13 po 13.

0: To oczywiście Lady Punk, znowu pada deszcz i dobrze, niech popada, 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 9 maja 2026 roku. Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Jest opisany pewien moment, pewien przypadek w życiu Pana Jezusa, kiedy spotykał się z ludźmi, kiedy ciągnęły do Niego liczne rzesze, kiedy pochłonięty był głoszeniem Ewangelii, wtedy doniesiono Maryi, że czy to nie jest dla Niego przeciążające, czy to jest niebezpieczne, czy nie za daleko posunął się w tym wszystkim, czy On sobie z tym poradzi, nawet takie. I wtedy Maryja z najbliższymi przybyła, chcąc się rozmówić z Panem Jezusem, tak jak matka pewnie by zapytała, co robisz, Jezu? I doniesiono o tym Jezusowi, a On wtedy nie zapytał o matkę, ani też nie spotkał się w pierwszej chwili, tylko zadał pytanie na zadane pytanie. A któż jest moją matką i którzy są braćmi moimi? A my rozumiemy, że chodzi tu o najbliższy. Kto jest najbliższy memu sercu? I tutaj padła taka ponadczasowa odpowiedź, która dla nas powinna być fundamentem. To są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i nie tylko słuchają, ale wypełniają to, co to Słowo niesie.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Łumek, dłumek już za nami. Jest 13.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Nowa siedziba IPN na Pradze Północ otwarta. Dyrektor warszawskiego oddziału dr Tomasz Łabuszewski podkreślił, że dzielnica nadal jest ważnym miejscem badań historyków. Zapowiedział także gry miejskie i inne projekty edukacyjne. Kradli samochody z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli w Warszawie i okolicy. Dwaj mężczyźni wpadli w ręce policji podczas powrotu z kolejnej kradzieży. Służby dotarły także do osób, które z nimi współpracowały. Mimo opadów deszczu sytuacja hydrologiczna pozostaje trudna, mówiła w Radiu Warszawa hydrolog Zuzanna Kulis. W naszym regionie susza została już odnotowana na rzekach Jeziorka i Radomka. W Warszawie może pojawić się w najbliższym czasie. Szczególna propozycja dla fanów motoryzacji, zwłaszcza tej z przeszłości. Przy Stadionie Narodowym na 16 zaplanowano zjazd zabytkowych samochodów. Możliwe objazdy dla linii 102, 125, 146, 147 i 202. SGGW otwiera swoje drzwi nie tylko dla przyszłych studentów. W najbliższy piątek i w sobotę odbędzie się Święto Uczelni. W programie oprócz wykładów i warsztatów, koncerty i atrakcje dla całych rodzin.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode, ale jakbyś czuł się w domu, w

Są francuski, które ponoć słyną w świecie z mody, zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem i

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku.

0: Wszyscy śpiewali, prawda, że tak? Na pewno. Andrzej Rosiewicz nam pomógł, żebyśmy wszyscy razem zaśpiewali o tych witaminach i dziewczynach. 20 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A może ktoś po tym śpiewaniu ma ochotę na wspólne muzykowanie? To już dziś startuje cyklicznie wspólne muzykowanie na targówku Arthouse Kołowa przy ulicy Kołowej 24. Wspólne granie, otwarte spotkania muzyczne z młodzieżowym zespołem z Arthouse Kołowa i to będzie w każdą środę od 16 do 18. Dla każdego, kto lubi grać na instrumencie i ma ochotę pograć z innymi. Nie uczą tam gry od początku, od zera. Trzeba troszkę umieć grać. Dobrze byłoby przyjść z tym swoim instrumentem. Można dołączyć do tego cyklu otwartych spotkań, które odbywają się pod okiem doświadczonego muzyka Konrada Sikory, który wspólnie z obecnymi, wszystkimi, którzy przyjdą, stworzy przestrzeń do swobodnego grania, do improwizacji i do grania w zespole, ale zupełnie bez presji, za to z bardzo, bardzo dużą dawką dobrej energii i muzycznej frajdy. Więc jeśli grasz na instrumencie, da się ten instrument przenieść, to go weź ze sobą. Jak się nie da, to i tak przyjdź, może akurat taki instrument tam będzie. Ważne, żeby grać jakkolwiek troszeczkę, nawet na podstawowym poziomie. No i dobry humor też mieć ze sobą. Jest szansa, że kiedyś być może z tego powstanie zespół, który zagra dla sąsiadów, dla rodziny albo dla mieszkańców Targówka po prostu lub gości. Także to dziś przypominam adres Kołowa 24, start o 16, 2 godzinki. Avalon, 19 minut przed 14.

0: Zaśpiewa Celine Dion na antenie Radia Warszawa 10 minut przed godziną 14, ale mogłaby zaśpiewać, gdyby śpiewała nasza żyrafa Pietruszka, bo dzisiaj oglądam sobie tutaj teraz relacje z warszawskiego zoo. Sporo osób przyszło, żeby usłyszeć, dokąd się wybiera ta Pietruszka i popatrzeć na nią, a było na co patrzeć. Spożywała, poruszała się, patrzyła uważnie na tych, którzy filmują i już wiemy, wybiera się do Lublany. W Słowenii. Tam jest zoo, która na nią czeka. Nie wiadomo tylko dokładnie kiedy, bo to nie mówią tak głośno, że to będzie wtedy, żeby za dużo może gapiów nie przychodziło.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No ale jak już wyjedzie, to na pewno warszawskie zoo da znać.
2: Jak zoo

0: To był Rod Stewart, a już teraz w studiu Radia Warszawa Michał Łopaciński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałem
0: ja
1: chciałem głosem Roda Stewarta, ale nie wydobędę z siebie takiego.
0: Spróbuj.
1: Bo on ma taki, wiesz, on podobno nawet struny głosowe operował, żeby mu zostało, bo to z młodości ten głos taki.
0: Ale teraz mówisz poważnie?
1: Tak, że Rod Stewart miał operację na struny głosowe. To było głośno o tym na tych wszystkich pudelkach i tych innych plotkarskich, wiesz, pisemkach. Ale to było już, ojej, kiedy to było? Dawno. Bo to już taki jest pan wiekowy, a z wiekiem też głos siada trochę i on chciał mieć cały czas taki być fajny.
0: A ty jak się uczyłeś czytać, to właśnie wtedy to czytałeś. To było tak dawno.
1: No, on aż taki stary nie jest. Ja aż taki młody też nie.
0: Słuchaj, tutaj wkraczamy na niebezpieczne terytorium, gdzie trzeba liczyć. I ja zawsze tam się gubię, także zostawmy to. Dziękuję ci za ta wiadomość, bo nie wiedziałam tego o Rodzie Stewarcie. Teraz
1: 9 razy 8 to 72.
0: Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zofia Kozorawska, Michał Łopaciński zostaje tutaj.
1: Zapraszam
0: z wami,
1: państwa bardzo serdecznie. Nie będę tak pięknie śpiewał jak Zofia, ale coś
0: jak
1: innego wymyślałem.
0: Jak Rod Stewart, ja nie śpiewałam dzisiaj.
1: Jak to? Słyszałem, jak dzisiaj śpiewałaś.
0: Dziękuję.
1: A ona pięknie śpiewa, pięknie!
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Ślubuję ci miłość.
4: Radiowy kurs małżeński.
3: Świadkowie, praktycy i eksperci.
4: Już dziś o 22:00.
3: Zapraszają Anna Murawska
4: i Paweł Zuchniewicz.
5: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już jutro o godzinie 20:00. Zapraszam, Mariusz Dorot.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Cześć, a gdzie Ania?
7: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
6: Przecież jest w edukacji domowej.
7: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
6: Brzmi drogo.
7: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
8: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
2: Po reklamie.
1: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 14.
9: Religia i etyka znów w Sejmie. Jeden bilet kolejowy na całą Europę. Koszykarskie święto w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Sejmowe komisje wrócą dziś do obywatelskiego projektu Tak dla religii i etyki w szkole. To inicjatywa poparta przez ponad 500 000 Polaków, domagająca się przywrócenia 2 godzin religii lub etyki tygodniowo, wliczania ocen do średniej oraz umieszczania zajęć w normalnym planie lekcji. Mówił o tym przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich Piotr Janowicz.
10: 13 maja, data też nieprzypadkowa. Te daty nam się niesamowicie wiążą, bo wystartowaliśmy z projektem 2 kwietnia, kolejną rocznicę śmierci Jana Pawła, także to wszystko jest naprawdę naszymi siłami, ale nie tylko. Czujemy tą siłę nadprzyrodzoną i naprawdę widzimy, że to wszystko ma sens.
9: Projekt ma też wprowadzić obowiązek wyboru religii albo etyki. Prace nad ustawą były zamrożone od jesieni 2025 roku.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Jedna podróż, jeden bilet. Komisja Europejska zaproponowała przepisy ułatwiające rezerwację biletów kolejowych i podróże po Europie.
12: Z Warszawy do Madrytu pociągiem z jednym biletem to ma być możliwe. Komisja Europejska podkreśla, że już czas, by usunąć bariery. Wskazuje na utrudnienia przy wyszukiwaniu biletów kolejowych na międzynarodowych trasach, przy porównywaniu cen różnych przewoźników, a później przy rezerwacjach połączeń w Europie. Bruksela chce, by na specjalnych platformach internetowych dostępne były wszystkie bilety. Jeden system sprzedaży biletów, większy wybór, komentował wiceprzewodniczący komisji Rafael Fito. Komisja mówi też o zagwarantowaniu praw pasażerów. Będą mogli skorzystać ze zmiany trasy czy zwrotu kosztów, jeśli nie zdążą na przesiadkę.
9: Relacjonowała Beata Płomecka.
11: To się dzieje lokalnie.
9: Instytut Pamięci Narodowej otworzył dziś nową siedzibę warszawskiego oddziału. Znajduje się przy ulicy Szwedzkiej 22 na Pradze Północ. Jak podkreślił dyrektor oddziału IPN dr Tomasz Łabuszewski, wybór tej lokalizacji nie był przypadkowy.
2: W toku wieloletnich badań historycznych dotyczących bardzo różnych zjawisk oceniliśmy, że jest to dzielnica niezwykle mocno naznaczona bardzo ciekawymi wydarzeniami historycznymi, które niekoniecznie funkcjonują w świadomości społecznej.
9: Nowa siedziba IPN ma być otwarta dla mieszkańców. Pierwsze wydarzenia edukacyjne i wystawy odbędą się już podczas sobotniej nocy muzeów.
11: Takie są lokalne inicjatywy.
9: W poniedziałek na placu Defilad w Warszawie rozpocznie się budowa areny na Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Turniej, w którym wystąpi zarówno żeńska, jak i męska reprezentacja Polski, odbędzie się od 1 do 7 czerwca. To bardzo ważna impreza, podkreśla dyrektor turnieju Przemysław Żółtowski.
13: To najważniejsza impreza koszykarska w tym roku, przede wszystkim w tej odmianie koszykówki, natomiast porównując inne wydarzenia, również dorównuje Mistrzostwom Świata Żeńskim, które w tym roku FIBA organizuje, także jest to impreza, która będzie trwała 7 dni, rozegramy 104 mecze, udział 40 drużyn, 20 męskich oraz 20 żeńskich. To już są te liczby, które świadczą o tej dużej randze wydarzenia.
9: Tymczasowy stadion w sercu stolicy będzie mógł pomieścić 2500 osób. Organizatorzy zbudują też strefę kibica.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Gdzie może padać, jeśli chodzi o to, co dzieje się na nieboskłonie okalającym miasto i jego najbliższe okolice. Temperatura maksymalna dzisiaj to jeszcze nie została osiągnięta, moi drodzy, dlatego że o godzinie 17 do 13 stopni wzrośnie ta temperatura. Przejaśnienia nastąpią około godziny 20. Jutro też tak podobnie jak dziś, ale troszeczkę cieplej.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: 14.05, czyli 5 po drugiej, mówiąc innymi słowy. Zaczynamy popołudnie w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Dzisiaj jest środa, 13 maja. Wiele rocznic jest i będziemy nie przejmować się w ogóle tym, że to jest 13, jeśli chodzi o tę datę, bo przesądni wcale nie jesteśmy, a wręcz przeciwnie. I raczej, o, widzę tutaj trochę się przejaśnia nad moim oknem, w które patrzę, więc fajnie, bo trochę słońca się przyda. A, wiem, że deszcz też jest potrzebny, wiem, spokojnie, ale takie proporcje, jak zachowamy zdrowe, to też będzie fajnie.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Czy są fani motoryzacji, proszę Państwa? Tutaj na pewno są i wierzę w to, że jesteście i petrolheady tak zwane, czyli ci, którzy w żyłach mają paliwo i w głowie też, to dzisiaj, to jest ważne, że dzisiaj o godzinie 16, od 16 do 22 jest zlot, ale ten oficjalny, więc nie bójmy się mandatów od policji, bo jest cykliczne spotkanie klasycznej motoryzacji Fundacji Youngtimer Warsaw. I te spotkania powracają. Jubileuszowy 15 sezon spotkań wszystkich miłośników i entuzjastów Young i Oldtimerów z Warszawy, Mazowsza i całej Polski. Błonia Stadionu Narodowego, czyli Praga Południe. Jakby ktoś pytał o GPS, to aleja księdza Poniatowskiego. Księcia! Powiedziałem księdza? Przepraszam, ale jak księcia Józefa Poniatowskiego 1. Oczywiście jak najbardziej. To jest tak, jak się właśnie podaje adres. Wszyscy wiedzą, gdzie Narodowy, ale nie, podam adres i będzie. No dobrze, księcia. Książę był taki Józef Poniatowski, więc tam zapraszamy, czyli na Błonia Narodowego od 16 do 22. Także można zobaczyć właśnie fajne klasyczne samochody Young i Oldtimery. Tam jest znacząca różnica między Youngtimerami i Oldtimerami, ale tego wszystkiego mogą się Państwo dowiedzieć zupełnie ze Friko. Właśnie tam bezpłatnie można dzisiaj zobaczyć fajne fury. Także jak widać, można i tę pogodę tak spożytkować, prawda? W sumie niewykluczone, jakby sprawdzić, to może ksiądz Józef Poniatowski gdzieś na pewno w jakiejś parafii był, tak swoją drogą. No dobra, emigranci na falochronie już teraz w Radiu Warszawa.

0: Nie wiem jak państwo, ale mnie ten kawałek hipnotyzuje zdecydowanie. Alicia Keys, Fallin, utwór, którym debiutowała no już równo ponad 25 lat temu, bo w marcu dokładnie, 28 marca 2001 roku, i to był debiutancki singiel Alicia Keys, który od razu, jak już debiutować to z przytupem, którym zdobyła 3 nagrody Grammy podczas 44. gali przyznawania nagród Grammy w 2002 roku, czyli piosenka roku, najlepsza piosenka R&B i najlepszy wokal kobiecy R&B, i jeszcze przy okazji nominowana była do nagrania roku w ogóle. Ale a propos nagrań roku, przystanek Parafia. To zdecydowanie zapraszam, Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na warszawskim Wrzecionie. To jest bohaterka tego tygodnia.
1: Przystanek Parafia.
2: Cześć, z tej strony Gosia. Serdecznie zapraszamy Was na audycję, która będzie już w tą niedzielę o godzinie 20. Opowiemy Wam o tym, dlaczego nasza parafia jest tak otwarta na ludzi i dlaczego tak dużo osób do nas przychodzi i lubi odwiedzać naszą parafię.
3: A Małgosia, dodamy jeszcze, że jest parafianką tutaj od urodzenia. Chciałabym powiedzieć dziada, pradziada od urodzenia, prawda? I aktywnie angażuje się w różne formy pomocy, prawda?
2: Tak, tak.
3: No, słyszałam o tych smakowitych śniadaniach roradnich i nie tylko, aż nie możemy się rorad doczekać. Chociaż mamy dopiero maj, prawda?
2: Prawda, dużo radości.
3: A twoja patronka z bierzmowania?
2: Święta Rozalia.
3: Rozalka, a dlaczego właśnie ona?
2: Ze względu na ochronę zdrowia. Jakoś to w tamtym czasie było dla mnie ważne, żeby jakoś wsparła tą.
3: Małgorzata i Rozalia, o. Drodzy Państwo, więcej na temat tej parafii już w niedzielę o godzinie 20. W tym tygodniu gościmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wrzecionie.
4: Przy
3: Agorze 9, pięknie. A audycja o tej parafii to jest oczywiście odpowiedź na Państwa nieustanne prośby.

Antonina Krzysztoń, tak, idę za głosem. Za głosem chyba Wojtka Dudkowskiego, bo Wojtek, a Wojtek za głosem Antoniny Krzysztoń dla odmiany przyszedł. To oznacza, że już za chwilę skrót wiadomości lokalnych w Radiu Warszawa, a po nich, no, poświrujemy sobie dalej, no co mam tutaj mówić. Trzeba się troszeczkę rozruszać w to popołudnie, bo nie wiem, czy Państwo tak mają, ale podejrzewam, że część z Państwa na pewno, że tak się sennie trochę zrobiło, więc teraz skupimy się na skrócie wiadomości, a później spróbujemy się jakoś fajnie razem, wspólnie troszeczkę rozruszać.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Awaria prądu, remont drogi, koncert w Domu Kultury. Z Radiem Warszawa wiesz, co dzieje się w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Kacper Kowalczyk, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
0: Po reklamie.
3: Jest w 14:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
4: "62 nowe tramwaje dla stolicy. Tramwaje warszawskie ogłosiły przetarg. Pojazdy mają być niskopodłogowe, ciche i oferować więcej miejsc siedzących niż obecne Hyundai'e. Bezpieczeństwo poprawi m.in. system antykolizyjny. Wynosili towar ze sklepowego magazynu. Policja zatrzymała 3 mężczyzn podejrzanych o kradzież na Bemowie. Podejrzani usłyszeli łącznie 5 zarzutów. Jeden z nich odpowie za działanie w warunkach recydywy. Ulica Świętojerska przejdzie remont. Roboty pomiędzy Andersa i Bonifraterską rozpoczną się jutro wieczorem i potrwają do nocy z soboty na niedzielę. W tym czasie autobusy linii 100 i 180 pojadą objazdami. Jutro rocznica upadku powstania w getcie warszawskim. W Domu Spotkań z Historią wykład wygłosi Jacek Bobrycki, który podkreśla, że mimo lat badań getto nadal skrywa wiele tajemnic. Początek spotkania o 18:00. Ruszają zapisy na kolejną edycję akcji Lato w Mieście. Elektroniczna rekrutacja rozpocznie się w poniedziałek o 16:00. W ramach akcji najmłodsi warszawiacy mogą skorzystać z wakacyjnej opieki oraz bogatej oferty zajęć.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: W skrócie wiadomości lokalnych, Wojtek mówił Państwu o przetargu na 62 nowe tramwaje dla stolicy, że tramwaje warszawskie ogłosiły. Pierwsze efekty już widać, będzie można je zobaczyć w Noc Muzeów na torach. Proszę Państwa, Helmut 16 maja wyjeżdża. Nie no, żartuję. Jedno z drugim o tyle ma wspólnego, że jedno drugie dotyczy tramwajów warszawskich. Żart? Żart? To był żart. Bo tramwaje tuż powojenne, dwa są dokładnie. Helmut i Szczeciniak. O Helmucie już wspominałem, że Helmut przyjeżdżał, bo to tam wymianka z Poznaniem była, tam 145 lat, nasze parówki pojechały do Poznania, oni przysłali nam Helmuta na wakacje i tak dalej. Szczeciniak też będzie jeździł na liniach turystycznych, a Helmut rusza, proszę Państwa, na linię 36 turystyczną, regularnie będzie wyjeżdżał w wakacje, natomiast 16 maja pojawi się na specjalnej linii M kursującej do zajezdni Praga, bo tęże zajezdnie również tramwaje warszawskie w Noc Muzeów udostępniają, także życzę dobrej zabawy, bo przejażdżka takim tramwajem, no to nie lada gratka. Nie trzeba być wielkim fanem, żeby tym się przejechać. To coś fajnego po prostu.

Desri, you gotta be. Desri to jest rzeczywiście fajna, no też znowu taki pozytywny kawałek, pozytywny utwór, który może nas wprowadzić w taki fajny nastrój. Czy kawa już była pita, nie tylko z Zosią, ale także i ogólnie, bo przecież no, wiemy jak jest z tym ciśnieniem i w ogóle. Jeśli chodzi o pogodę, deszcz, ja wiem, że tutaj mamy zdania może nie tyle podzielone, co wszyscy jesteśmy zgodni, że deszcz by się przydał, ale jak już go nie ma, to mogło być trochę cieplej, nie? Tego się trzymajmy. Obiecałem, że będzie się działo, no to będzie się działo, bo za chwilę przecież godzina 15, za chwilę koronka, wyciszymy się na chwilę, ale później jak odpalimy wrotki, to będzie. Charlie Puth, Changes, już teraz.

0: 15 dochodzi, dokładnie jest 14.58, a więc teraz na chwilę odkładamy, kto może, sprawy na bok, bo dzienniczek świętej siostry Faustyny teraz, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Prosiłam Boga, żeby natura moja była odporną i silną na wpływy, które mnie nieraz chcą odwieść od ducha reguły i drobnych ustaw. To są drobne mole, które chcą w nas zniszczyć życie wewnętrzne i na pewno zniszczą, jeżeli dusza jest świadoma tych drobnych wykroczeń, a mimo to lekceważy je, mówiąc, że to rzeczy małe. Ja nic nie widzę w zakonie małego. Mniejsza o to, że nieraz się narażę na przykrości i przycinki. Byle tylko duch mój był w zgodnej harmonii z duchem reguł, ślubów i ustaw zakonnych. O Jezu mój, rozkoszy serca mojego, Ty znasz pragnienia moje.

Pod krzyżem Jezusa stała matka. Jezu, w godzinie Twego konania stajemy pod krzyżem obok Maryi, którą nam dałeś za matkę i doskonały wzór do naśladowania. Ona przy zwiastowaniu w Nazarecie przyjęła do swego serca Słowo Boga, Ciebie. I tak już pozostało. Od tej chwili wiernie trwała w Twojej obecności przez całe życie. A teraz stoi przed Tobą, konającym na hańbiącym drzewie krzyża. Oczyma wiary widzimy jej ból. Ból matki, patrzącej na wielogodzinne konanie swego jedynego syna. Czy rozumie sens Twego cierpienia i tak okrutnej śmierci? Ona nie potrzebuje rozumieć, szukać odpowiedzi na pytanie dlaczego. Ona nawet tu, pod krzyżem, powtarza swoje zawierzenie płynące z Nazaretu. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Jakże doskonale naśladuje w tym Ciebie, którego posłuszeństwo stało się ceną zbawienia świata. W niej pragniemy więc odnaleźć umocnienie pośród naszych doświadczeń i prób, by nie dociekać, nie chcieć wszystkiego rozumieć, ale kochać i wiedzieć, że Bóg jest wierny swemu Słowu, że raz obdarzając tak wielką miłością, nigdy jej nie cofnie. Przez zasługi Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu, daj nam ufne serca na wzór Maryi, byśmy i my w chwilach cierpień pozwolili prowadzić się Twej łasce. A im bardziej będziemy doświadczani, tym bardziej niech wzrasta nasza wiara. W Twoim miłosierdziu zanurzamy cały Kościół Święty, Ojczyznę i świat, a szczególnie ludzi chorych, cierpiących, samotnych, uwikłanych w grzechy i nałogi, konających oraz dusze w czyśćcu cierpiące. Niech każda z nich wraz z Maryją wielbi Twoje miłosierdzie.

0: Każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A temu, kto puka, otwierają. Słysząc Twoje zapewnienie, chcemy Cię prosić, Panie, o łaskę pokory, aby w jej świetle poznawać prawdę o Tobie, o sobie i o świecie. O tę łaskę prosimy dla nas, naszych rodzin, przyjaciół i znajomych, sąsiadów, a także dla ludzi sprawujących jakąkolwiek władzę w Kościele i świecie, aby ją wypełniali w duchu służby wobec tych, do których są posłani. Udziel tej łaski ludziom uwikłanym w grzechy i nałogi, aby mogli poznać stan swej duszy i z ufnością wołać o Twoje miłosierdzie. Umocnij chorych, cierpiących z powodu wojny, przemocy, nienawiści i każdej niesprawiedliwości. Błogosław Kościołowi Świętemu i naszej Ojczyźnie. Daj Ukrainie i krajom Bliskiego Wschodu sprawiedliwy pokój. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny, a także w sercach pielgrzymów, słuchaczy rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz internautów z wielu krajów świata, którzy teraz modlą się razem z nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnego

0: Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Panie, dziękuję Ci za dar miłości, za to, że kochasz mnie takim, jakim jestem, bez względu na wszystko. Dziękuję za to, że mogę nazywać Ciebie moim Ojcem i jak do Ojca przychodzić, siadać u Twoich słów, u Twoich stóp i prosić, przepraszać, dziękować. Uwielbiam Cię za te chwile, gdy nie mam nadziei, a Ty pojawiasz się z całym ogniem miłości i wskrzeszasz we mnie wszystko do życia. Dziękuję Ci za to, że jesteś nieustannie obecny i za wszystko, bo wszystko, co dobre, otrzymałem od Ciebie.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, Radio Warszawa 106 i 2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Wojciech Janyga.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.
1: Pan Jezus mówi do swoich uczniów w dzisiejszej Ewangelii: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść tego nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”. Te słowa przypominają nam o tym, jakim skarbem jest Kościół. Zobaczcie, że Chrystus wyraźnie powiedział apostołom, że wszystkiego im nie powiedział, że pośle im Ducha Świętego, który będzie ich oświecał, będzie ich prowadził. I zobaczcie, że jako katolicy wierzymy, że ten Duch Święty został posłany Kościołowi i że On naprawdę działa. To znaczy, że On naprawdę prowadzi nas dzisiaj jako uczniów apostołów. Ta Ewangelia może nam też przypomnieć o wielkim skarbie Kościoła, jakim jest sukcesja apostolska. To znaczy, że kiedy spotykacie takiego księdza katolickiego na ulicy, to jego wyświęcił jakiś biskup, a ten biskup został wyświęcony również przez jakiegoś biskupa. I po tym łańcuchu w Kościele katolickim możemy dojść aż do apostołów. To znaczy jest nieprzerwany łańcuch tej łaski nakładania rąk i przekazywania charyzmatu wiary, kapłaństwa, ale też tego charyzmatu nieomylnego nauczania, przynajmniej w niektórych momentach, tak jak Kościół to sam definiuje. Więc podziękujmy naprawdę Panu Bogu dzisiaj za to, że nas zgromadził w swoim Kościele, że jest w tym Kościele jesteśmy naprawdę prowadzeni przez Ducha Świętego i prośmy Go o to, żebyśmy umieli to w takim posłuszeństwie przyjąć.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jest 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
3: Nie żyje Jarosław Piekałkiewicz, pseudonim Andrzej, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski. Walczył w Śródmieściu w batalionie Zaręba Piorun. Był profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Kansas w USA. Polscy piloci wystartowali na wyjątkowy rajd. 7 załóg warszawskiego aeroklubu wyruszyło śladami historii polskich sił zbrojnych na zachodzie. Lotnicy wezmą udział w uroczystościach na Monte Cassino. 30-latek ukrywał ponad kilogram mefedronu. Zatrzymali go policjanci z Piaseczna. Narkotyki znaleziono zarówno w samochodzie mężczyzny, jak i na terenie jego posesji. Trafił do 3-miesięcznego aresztu, grozi mu więzieniem. Debatowali o tym, jak dobrze rozmawiać. Nie zabrakło burzliwych dyskusji o błędach, o które w codziennej komunikacji łatwo. Warsztaty w klubie osiedlowym Groszek na Gocławiu zorganizowała fundacja Rozmawiajmy. Wystartowały zapisy na warszawską Olimpiadę Seniorów. Wydarzenie rozpocznie się 19 września i potrwa tydzień. Zmagania odbędą się na miejskich obiektach sportowych. Rejestracja online do 22 czerwca. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.

0: Maj z Maryją. Królowo rodzin, módl się za nami. Nasze rodziny nie są idealne. Pokazują nam to świąteczne spotkania, rodzinne uroczystości. Pojawiają się napięcia, niedopowiedzenia, stare urazy. Różnice charakterów, zmęczenie, brak czasu. Codzienność bywa trudna i zamiast nas łączyć, nieraz dzieli. Łatwo się zniechęcić. Jeszcze łatwiej zamknąć się w sobie. A jednak to właśnie w takiej rzeczywistości Bóg chce być obecny. Czego może nas uczyć ta, której synem był Jezus, a małżonkiem święty Józef? Czy nie miała łatwiej? Maryja nie żyła w świecie oderwanym od codziennych trudów. Znała troski i obowiązki. Nazaret był szkołą miłości, codziennych, małych gestów, zwyczajnego bycia razem. Świętość rodzi się w codzienności, w cierpliwości wobec siebie nawzajem. Nie potrzeba wielkich rzeczy. Potrzeba serca, przebaczenia, gotowości do rozmowy, umiejętności ustąpienia. Może nie zmienimy wszystkiego od razu, ale możemy zacząć od jednego dobrego gestu, jednego złego słowa mniej. Maryjo, ucz mnie budować miłość w mojej rodzinie.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 16 maja, proszę Państwa, Noc Muzeów. Także zapraszamy do Radia Warszawa również. Wszelkie informacje już były. Państwo wiem, że już zapisani i SMS-y odpowiednie poszły do zainteresowanych. Także cieszymy się bardzo, że będziemy mogli Państwa gościć i uchylić rąbka tej tajemnicy aury radiowej, którą tutaj mamy. Natomiast nie jest to nasz debiut, ale debiutów będzie 46 w Nocy Muzeów. Także można powiedzieć, że Noc Debiutów również. No, oczywiście atrakcji co niemiara. Ja wszystkich 46 debiutów tutaj nie wymienię, bo nie mam jak. Natomiast na pewno noc, która zaczyna się od 17 i trwa do 1 w nocy, chociaż niektóre obiekty będą po 1 również też troszeczkę później otwarte. Specjalne linie autobusowe B, C, D, E i F. B, C, D, E i F zostaną także uruchomione. Specjalna parada pojazdów starych, zabytkowych też się odbędzie. Będzie można się nimi przejechać, a niedaleko zajezdni Praga, to już rzut do beretem do Radia Warszawa. Nie to, żebym coś sugerował. No dobra, trochę sugerowałem. Desireless, voyage, no to ja właśnie życzę Państwu tych sobotnich voyage'y pozytywnych, moc wrażeń, no i atrakcje dostępne w gratisie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Pamiętam, że to był tak słoneczny dzień, że aż zaczęły mi lecieć łzy. Wszyscy w bieli. I to było jakieś takie doświadczenie, tak sobie myślę teraz, prawie że mistyczne.
2: O co chodzi nam? O zdjęcie czy o spotkanie z Jezusem?
3: Jak pomóc dziecku przeżyć pierwszą spowiedź i Eucharystię? Czy możliwa jest pierwsza komunia święta bez prezentów i zdjęć? O tym będę rozmawiać z siostrą Beatą Zawiślak i ojcem Pawłem Kusiem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Czy chrześcijanin powinien być poważny? Czy wesoły? Czy Bóg ma poczucie humoru? Patrząc na nas, na pewno ma. Rekolekcje o radości w Duchu Świętym. Od 19 do 25 lipca. Zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym. Zapisy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
5: Cześć, a gdzie Ania?
6: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
5: Przecież jest w edukacji domowej.
6: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
5: Brzmi drogo.
6: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
7: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
0: Po reklamie.
8: Minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Dziesiątka dla zdrowia w Sejmie. Spotkanie o historii powstania w getcie warszawskim. W serwisie także o sztuce rozmawiania. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Trzy towarzystwa lekarskie ogłosiły dziś w Sejmie dziesiątkę zdrowia, czyli podstawowe zasady, których przestrzeganie przyczynia się do zapobiegania najgroźniejszym chorobom. Zaapelowali o ustanowienie 13 maja Ogólnopolskim Dniem Profilaktyki. Dziesiątka zdrowia to zasady dla wszystkich obywateli, przypominające jak zachować dobre zdrowie, zaznaczył profesor Marek Gierlotka, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
10: Powinniśmy się zdrowo odżywiać, zażywać dużo ruchu, nie palić papierosów, nie używać tytoniu, nikotyny, nie pić alkoholu. Powinniśmy, jeżeli tylko możemy, dobrze spać, zachować dobrostan psychiczny.
9: Styl życia odpowiada za rozwój wielu groźnych chorób i stan naszego organizmu, podkreślił profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
11: W naszych rękach leży decyzja często, czy zapadniemy na jakąś chorobę, czy nie. I to dotyczy zarówno chorób onkologicznych, kardiologicznych, neurologicznych, cukrzycy, chorób płuc. Przede wszystkim nie palimy, nie używamy żadnych środków, które są reklamowane jako E, ponieważ one szkodzą.
9: Eksperci apelowali m.in. o to, aby w szkołach i zakładach pracy był dostęp do zdrowej i nieprzetworzonej żywności.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Rosja prowadzi długotrwały kombinowany atak na Ukrainę. Ukraiński wywiad wojskowy podał, że celami uderzeń agresora są obiekty krytycznej infrastruktury. Nie podano konkretnej liczby, ale Kijów informuje o setkach rosyjskich bezzałogowców. W nocy prawie 300 ukraińskich dronów zaatakowało obiekty infrastruktury paliwowej w kilkunastu regionach Rosji.
13: Ukraińskie grupy monitoringowe podały, że roje rosyjskich dronów poruszają się wzdłuż granicy ukraińsko-białoruskiej i uderzają daleko poza linią frontu. Jako najbardziej zagrożone wskazano obwody kijowski, czerkaski, żytomierski i wołyński. Wiadomo już o eksplozjach w miejscowościach Równe, Łuck i Smiła. Są zabici i ranni. Ukraiński wywiad wojskowy podał, że Rosjanie wypuścili pierwszą falę dronów, żeby przeciążyć ukraiński system obrony. W następnej kolejności przewidywana jest druga fala z wykorzystaniem rakiet. Kilka godzin wcześniej o możliwości takiego ataku uprzedzał prezydent Wołodymyr Zełenski.
9: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
12: Takie są lokalne inicjatywy.
9: Jutro 83. rocznica upadku powstania w getcie warszawskim. Z tej okazji w Domu Spotkań z Historią odbędzie się wykład poświęcony materialnym pozostałościom z tamtego okresu. Mimo wielu lat badań zamknięta dzielnica żydowska wciąż skrywa wiele tajemnic, mówi Radiu Warszawa Jacek Bobrycki z interdyscyplinarnego zespołu badawczego Million Explorers Team.
1: te dokumenty, które do tej pory są cały czas badane i publikowane, to jest kilkadziesiąt tomów materiałów, które opowiadają o życiu codziennym, o zakładach pracy, o wywózkach do pracy, o wywózkach do obozów, o wielu innych rzeczach związanych z takim życiem codziennym w getcie, które tak naprawdę jest dość mało znane. Znamy w większości głównie ogólniki.
9: Podczas jutrzejszego spotkania omawiane będą m.in. archiwa Ringelbluma, zbiór zawierający ponad 30 tysięcy stron dokumentów. To najważniejsza materialna pozostałość po getcie wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18.
12: To dzieje się w okolicy.
9: Debatowali o tym, jak dobrze rozmawiać. W klubie osiedlowym Groszek na Gocławiu odbyły się warsztaty o dobrej komunikacji. O to, jak powinien wyglądać dobry dialog, zapytaliśmy współorganizatorkę eventu Iwonę Kozieję-Grabowską z Fundacji Wspierania Dialogu Rozmawiajmy.
14: No to dobra rozmowa, to powiedziałaby w najkrócej, jest wtedy, gdy wszystkie osoby są w jakiś sposób zadowolone, tak, że ja mam coś do powiedzenia, ale też słucham innych, jestem zainteresowana tym, co ktoś inny chce powiedzieć.
9: Fundacja Wspierania Dialogu Rozmawiamy prowadzi tego typu warsztaty również w innych częściach stolicy.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Naturalne nawodnienie w postaci deszczu pojawi się jutro w okolicach godziny 14, ale nie będą to tak intensywne opady, o jakich byśmy marzyli, natomiast na razie się przejaśnia. I to przejaśnienie do godziny 20 nastąpi, zresztą ono będzie trwało do jutra do 8 rano. Jutro słoneczny poranek. Temperatura obecnie wynosi maksymalnie 13 stopni Celsjusza, nad ranem będzie to plus 6, ale jutro temperatura wzrośnie do 17.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
8: No to zaczynamy w takim układzie. Podróż w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Michał Łopaciński, witam bardzo serdecznie. 3:05. Pozdrawiam tych, którzy są ze mną od godziny 14 i witam tych, którzy być może dopiero teraz się dołączyli. W wiadomościach Wojtek mówił o profilaktyce zdrowotnej i w tym temacie też trochę będzie, jeśli chodzi o gościa Radia Warszawa. Lekarz, dentysta Olga Polkowska, protetyk z Kliniki Wrocław będzie moim i Państwa gościem. Właśnie, protetyk o profilaktyce. Aha, na tym polega ten hacz.
12: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
8: Nie no, serio, naprawdę, prostetyk o profilaktyce. To będzie ładnie rozebrane na czynniki pierwsze, także już teraz zapraszam.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dominik Dudek, może wolniej. Można powiedzieć, że to chyba taka piosenka, co autor miał na myśli, to sam autor wie, tak? To jest tak jak ta interpretacja, uwaga maturzyści, chociaż matura z polskiego już za wami, to, że właśnie w oknach wisiały niebieskie zasłony. No i co autor miał na myśli? No to, że w oknach wisiały niebieskie zasłony, ale być może ten przekaz zawarty jest dwa zdania dalej, o których się czasami zapomina, więc to trochę tak jak u Dominika Dudka, że może wolniej. No bo z jednej strony tak, lepiej na spokojnie, wolniej, jutro też mamy dzień, ale nie zachęca to z drugiej strony też do lenistwa, prawda? Więc co masz zjeść jutro, zjedz dziś, a co masz zrobić jutro, nie rób tego w ogóle. Tak, to jest to powiedzenie, tak to zabrzmiało oczywiście, ale wiemy doskonale, że chodzi o pewną odwrotność tej sytuacji. Dobrze, odwrotność sytuacji jest taka, że rano Weronika z Jarkiem, czytając limeryki, ja mam dla Państwa jeszcze jeden limeryk przygotowany, mówili o korkach porannych, no to teraz czas na mnie i czas na powrót, czyli właśnie może wolniej, no bo wolniej na pewno będziemy jechać.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wolniej na pewno będziemy jechać Aleją Niepodległości do Puławskiej, od Odyńca do Alei Wilanowskiej, od Odyńca 14 minut, kurczę, to naprawdę jest wolne tempo. Chynka od Sasanki do Rezerwowej, czyli Chynka Łopuszańska, minut 11 na tym odcinku spędzimy w samochodzie, 8 minut będziemy toczyć się od Złotej do Alei Solidarności, czyli Aleją Jana Pawła II. Aleja Niepodległości od Narbutta do Batorego. Tutaj 5 minut spędzimy od Narbutta do Batorego, to jeszcze tak... No dobra, ale to jest i tak powoli, powiedzmy sobie wprost. Natomiast łączny czas przejazdu z centrum Warszawy do Błonia to godzina i 5 minut, w Kabaty 45 minut, Łomianki Marki od 45 do 52 minut. Najszybciej obecnie z centrum Warszawy można przemieścić się w kierunku Otwocka i Starej Miłosnej

0: Gość Radia Warszawa.
1: Gość Radia Warszawa, pozostajemy w tematyce paszczy ludzkiej, że tak się wyrażę, ale celowo tak powiedziałem, dlatego że dzisiaj nie stricte może o leczeniu zębów, ale o profilaktyce protetycznej. Gościem Radia Warszawa jest lekarz-dentysta Olga Polkowska, protetyk z kliniki Gocław. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Olga Polkowska.
1: Pani doktor, profilaktyka protetyczna. Dwa trudne słowa.

0: łączone w jedno brzmi to dziwnie. Da się profilaktykę zastosować wobec protetyki?
1: Zdecydowanie tak. Wręcz bym powiedziała, że o profilaktyce w protetyce powinno się mówić dużo wcześniej niż pacjenci myślą. Nie przychodzi się do nas z problemem, tylko przychodzi się zanim ten problem się pojawi. Protetyka to nie tylko uzupełnianie braków zębowych, ale również odbudowa utraconych tkanek zębów. Także najmniejsze znamiona zużycia zębów i już pacjent powinien się pojawić u nas.
0: Okej, no bo ustalmy jedną rzecz, idziemy trochę w głębsze tematy niż samo mycie zębów. Myjcie zęby, bo wam wypadną, to nie, jakby to wiadomo, że trzeba o higienę jamy ustnej dbać, ale właśnie, powiedziała pani o tkankach, o tym, że kiedy zęby się zużyją, to są takie sformułowania bardzo ciekawe, bo no właśnie, zęby się zużywają?
1: Zdecydowanie, a w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dużo stresu, presji, przebodźcowania, to zużycie zębów jest coraz większe. Możemy się rozejrzeć wokół siebie, jak pacjenci wyglądają, jak się uśmiechają, mają coraz krótsze zęby. I to jest to, co nie lekarz, a każdy z nas zauważy. Tak, ktoś się uśmiechnie i ten uśmiech nie jest idealny, a wynika to z tego, że te zęby są krótkie.
0: Tak, pani się zawiesiła, zobaczyła moją minę, bo ja właśnie, że coraz krótsze zęby, no ja akurat na długość zębów nie narzekam. Ja myślałem, że to jest raczej wrodzona sprawa.
1: Zdecydowanie nie. Ścieranie, zaciskanie, zgrzytanie powoduje utratę tkanek i to jest naturalne, to jest fizjologia, ale jeżeli się to dzieje w nadmiernym, przyspieszonym tempie, no to już jest patologia i tutaj wkraczamy my. Właśnie wcześniej profilaktyką, a później z leczeniem konsekwencji tych właśnie tego ścierania.
0: Czyli powiedzenie, że ktoś zęby zjadł w danej dziedzinie jest dosłowne.
1: Dosłowne, w tym momencie tak.
0: Kurczę, ale to jest bardzo ciekawe. A czy pani doktor, jak już ktoś zjadł te zęby, albo na przykład zjadł jeden ząb, to utrata tego jednego zęba to rzeczywiście jest problem? Bo bardzo często zdarza się, że tak, no ta jeden ząbek gdzieś tam z tyłu, to później go sobie wstawię.
1: Dokładnie, albo wcale, bo
0: albo
1: przecież
0: wcale.
1: Go nie widać.
0: Tak.
1: No jest to niestety częsty błąd w myśleniu pacjenta, który jest nieświadomy, bo brak już jednego zęba uruchamia cały łańcuch zmian, bo sąsiednie zęby zaczynają się nachylać do luki. Ząb przeciwstawny szuka kontaktu, wysuwając się, a to powoduje, że cały nasz zgryz staje się niestabilny. Niby jeden ząb, a tutaj wszystko zaczyna nam się po kolei sypać. To tak bym to porównała, że to jest jak wyjęcie jednego puzzla z jakiejś układanki i wszystko niestety, ale leci w tą dziurę. Także warto by było już przy jednym braku uzupełnić zęby.
0: To jest jak ta gra, taka, te klocki, co się ustawiało, tak?
1: Tak,
0: że wyciągam klocki,
1: dokładnie,
0: i bach, i to leży. Chciałbym jeszcze wyjaśnić hasło protetyka, o której rozmawiamy, bo to zawsze kojarzy się z protezą, prawda? Że ludzie starsi i ja muszę całą szczękę wymienić. No nie.
1: No nie, zdecydowanie nie. Protetyka to nie tylko uzupełnienie utraconych zębów, ale właśnie ta nadbudowa tkanek. Czyli nawet mamy ząb po leczeniu kanałowym. Już z założenia ten ząb będzie miał bardzo mało własnych tkanek zęba, bo była tam jakaś próchnica, czy jakiś uraz, czy właśnie zgrzytanie. Leczenie kanałowe to jest też wyjmowanie tak jakby wnętrza zęba. Ten ząb, ja tak porównuję pacjentom, jest jak wydmuszka, więc trzeba go zabezpieczyć. Wtedy pacjent przychodzi do mnie. Możemy wykonać nadbudowę albo kompozytową, albo ładną koronę porcelanową, która stanowi rozwiązanie na długie lata. A nie czekamy, że ząb po na przykład leczeniu kanałowym się złamie i dojdzie do jego utraty. I to jest to właśnie ta profilaktyka. Nie chcemy utracić zęba, więc go zabezpieczamy.
0: My oczywiście mówimy o profilaktyce, ale czy zdarza się tak, że z uwagi na zagrożenie płynące ze zniszczonego zęba, sama pani też doradza jako protetyk jednak usunięcie, a nie odbudowę?
1: Zawsze, jeżeli jestem technicznie w stanie wykonać jakąkolwiek odbudowę, która będzie przewidywalna, która będzie komfortowa, walczymy o własny ząb. Własny ząb to własny ząb. Po usunięciu robi się tak dużo problemów, że lepiej jednak cofnąć się o krok w tył i ten ząb uratować.
0: A jakie problemy widzi pani dziś najczęściej u pacjentów?
1: To, co uważam, bardzo nasiliło się w przeciągu wielu ostatnich lat, co można zauważyć praktycznie u każdego pacjenta, to właśnie ścieranie zębów. Jako konsekwencja zaciskania, zgrzytania, no takie mamy czasy. Mamy stres.
0: Czyli
1: mamy
0: nerwóweczka.
1: Tak jest, więc najłatwiej by było powiedzieć pacjentowi, proszę się uspokoić i nie zgrzytać.
0: To ja zapytam od razu, pani doktor, we własnym trochę interesie, przyznam się, co z osobami, nie chcę mówić palaczami, bo już szczęśliwie nim nie jestem, ale z osobami używającymi nikotyny w różnych postaciach.
1: Na przykład jakich?
0: Na przykład słynne prezydenckie, prawda, snusy, które pod kampanii wyborczej stały się niezwykle znane.
1: No niestety, ale to też kolejne konsekwencje. Zarówno w tkankach zębów,
0: bo przepraszam,
1: ale
0: że przerwę, przyznam się, ja się przesiadłem właśnie, tak, pomogło mi to rzucić palenie, nie ukrywam.
1: Dobrze, no to wyeliminowaliśmy przynajmniej kilka substancji. Ale wpływ tych wspomnianych substancji na błony śluzowe też jest destrukcyjny. Także trzeba by było teraz się zastanowić, co możemy zrobić dalej.
0: W ogóle zrezygnować z nikotyny, z używek.
1: Do tego zachęcam.
0: Nie, no to oczywiście jak najbardziej. Ale pytam, bo rzeczywiście tak pół żartem, pół serio i trochę we własnym interesie, jak wspomniałem, ale też mamy dużo tych wszystkich innych wziewaczy i innych używek tych nikotynowych, to też ma destrukcyjny wpływ generalnie na jamę ustną, prawda? Już nie mówię o zwykłych papierosach i substancjach smolistych, bo o tym też encyklopedię napisano.
1: Dokładnie. Tak samo, może nie tak samo, w mniejszym stopniu, ale dalej nie wykluczamy tutaj czynnika powstawania chorób jamy ustnej, gdzie oczywiście najbardziej boimy się tych chorób poważnych pod tytułem nowotwory.
0: Idę do dentysty i teraz tak, bo macie dużo specjalności. Dopiero jak przychodzi na przykład temat wyrwania zęba, to się dowiadujemy, że jest chirurg-stomatolog, który tym się zajmuje. Jest protetyk, który kojarzy się, tak jak wspomniałem, z całym szacunkiem 60+ i wypadająca szczęka. To dentysta kieruje nas na przykład do pani? Czy można od razu do pani się zgłosić i to pani podejmuje decyzję, czy ja powinienem iść do stomatologa, przepraszam, zwykłego, czy zostać u pani?
1: Super pytanie, o tym też bardzo chciałam opowiedzieć. Tak naprawdę pacjent, jeżeli ma już jakieś problemy typu starcia, typu brak zęba, typu ząb pod znakiem zapytania, powinien najpierw pojawić się u protetyka. To protetyk jest lekarzem koordynującym pracę pozostałych specjalistów. Tak jak pan wspomniał, chirurg usuwa, ortodonta prostuje, endodonta, też trudne słowo, leczy kanałowo i tak to wygląda w dzisiejszych czasach. Dzielimy się tą pracą. Każdy z nas robi to, co umie i robi najlepiej i fajnie jest trafić do takiego zespołu interdyscyplinarnego, gdzie ja podejmę decyzję z pacjentem oczywiście i w porozumieniu z innymi specjalistami, co robimy w danej sytuacji. Ale to ja jestem tą, tak ładnie powiem, wisienką na torcie. Roześlę pacjenta, pacjent usunie, pacjent przeleczy kanowo i ja zakończę takie leczenie poprzez protetykę. I protetyka to nie jest tylko wstawianie szufladek, bo tak czasami pacjenci fajnie to nazywają, ale tak szczerze mówiąc, najwięcej mam pacjentów, którzy przychodzą, bo chcą poprawić swój uśmiech, tak? Zwracamy na to uwagę, by te zęby prezentowały się korzystnie, a zrobienie tych zębów z frontu bardzo często oznacza, że musimy się cofnąć o krok w tył. Dużo procedur przy takich starciach na przykład zębów, by dojść do odbudowy protetycznej, piękne licóweczki i wtedy pacjent jest zadowolony. I z tym chciałabym, żeby też się kojarzyła protetyka stomatologiczna, że robimy piękne, estetyczne odbudowy, które bardzo dobrze funkcjonują.
0: To pani doktor, na koniec tej naszej pierwszego naszego spotkania, bo to nie jedyne spotkanie z panią doktor Olgą Polkowską. Ładnie pani rysuje?
1: Tak.
0: Bo talent plastyczny w protetyce chyba jest...
1: Zdecydowanie. I pacjenci też na to zwracają uwagę, że ja jestem taką estetką, taką artystką, bo na przykład przy metodzie odbudowy estetycznej poprzez bonding, bardzo znane słowo teraz w ostatnich czasach, my jesteśmy właśnie tymi artystami z pędzelkami. I to jest bardzo fajna praca, bardzo dająca efekt od razu i pacjenci szczęśliwie doceniają to i też są zainteresowani tym tematem.
0: O bondingu będzie przy okazji kolejnego naszego spotkania, bo już jestem ciekawy. Pani doktor, dziękuję za dziś. Lekarz, dentysta Olga Polkowska, protetyk z Kliniki Gocław. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Krótsze, dynamiczniejsze i bardziej zróżnicowane wiadomości Radia Warszawa w nowej odsłonie. W weekendy serwisy bez polityki i zagranicy, tylko wiadomości z życia Kościoła. W tygodniu więcej serwisów lokalnych, kulturalnych i sportowych. Są też wiadomości lokalne w skrócie. Dzięki nowym wiadomościom Radia Warszawa nie umknie Państwu nic z tego, co jest najważniejsze. Janusz Zalewski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Watykan ponownie przestrzega lefebrystów przed schizmą. Prefekt dykasterii nauki wiary, kardynał Wiktor Fernandez, wystosował oświadczenie, w którym przestrzega bractwo kapłańskie świętego Piusa X przed udzieleniem święceń biskupich bez zgody papieża. Konsekwencją czynu będzie ekskomunika. Jednocześnie kardynał zapewnił o modlitwie Ojca Świętego w intencji członków bractwa, zapewniając, że papież, tu cytat, wciąż prosi Ducha Świętego, aby oświecił odpowiedzialnych bractwa, aby wycofali się z niezwykle poważnej decyzji, którą podjęli. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X to stowarzyszenie o nieuregulowanym statusie kanonicznym. Założył je francuski biskup Marcel Lefebvre, który nie zgadzał się ze zmianami w Kościele po Soborze Watykańskim II, w tym reformą liturgii.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Mija 45 lat od zamachu na papieża Jana Pawła II. Podczas audiencji generalnej na placu świętego Piotra w Rzymie 13 maja 1981 roku o 17:19 turecki zamachowiec Mehmet Ali Akça trzykrotnie strzelił do papieża, który w Papa Mobile pozdrawiał pielgrzymów. Ciężko rannego natychmiast przewieziono do kliniki Gemelli i poddano kilkugodzinnej operacji. Papież przebaczył zamachowcowi, jadąc w karetce do szpitala, zanim stracił przytomność. Publicznie Jan Paweł II potwierdził to w pierwszym przemówieniu po zamachu.
5: Modlę się za brata, który mnie zranił i któremu szczerze przebaczyłem.
3: Jan Paweł II uważał, że ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej, gdyż strzały padły w rocznicę objawień fatimskich. Kilka tygodni po zamachu papież publicznie ogłosił, że Matka Boża zmieniła bieg kul wystrzelonych w jego kierunku. Rok po zamachu udał się do Fatimy. Zaś podczas pielgrzymki do Polski w 1997 roku Jan Paweł II konsekrował sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. W homilii podkreślił, że historia tego kościoła łączy się ściśle z wydarzeniem z 13 maja 1981 roku.
6: Doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane. Podczas pobytu w poliklinice Gemelli doświadczyłem wiele ludzkiej życzliwości ze wszystkich stron świata. Życzliwość ta objawiała się przede wszystkim w modlitwie.
3: O rocznicy zamachu pamiętają dziś także Polacy w Rzymie. Po godzinie 17 w miejscu zamachu na placu świętego Piotra kwiaty złożą ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski, a także przedstawiciele polskiego kościoła oraz hospicjum świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Rzymie. Trwa kolejna edycja majówkowej akcji pod nazwą Dzieci komunijne dzieciom misji. Jak mówi Krzysztof Goworek, pełniący obowiązki sekretarza krajowego papieskich dzieł misyjnych dzieci, to idea, która od lat uczy najmłodszych wrażliwości na temat misji i dzielenia się dobrem z rówieśnikami na krańcach świata. W pierwszej kolejności tym wsparciem misji i misjonarzy jest modlitwa.
7: Ważne jest, aby to dzieci miały świadomość tego, że one pomagają i pomagają osobom w podobnym wieku, czyli rówieśnikom. Po pierwsze w tym właśnie wymiarze modlitewnym, ale także mają możliwość, jeżeli tylko chcą i pozwolą im na to rodzice, żeby w jakiś sposób wesprzeć również także finansowo te działania, które są prowadzone na rzecz dzieci w krajach misyjnych.
3: W ubiegłym roku dzięki ofiarom pieniężnym zebranym w ramach akcji papieskie dzieła misyjne wsparły 94 projekty w 9 krajach misyjnych. Dotyczyły m.in. pomocy żywnościowej, opieki medycznej i edukacji. Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników, biskup Leszek Leszkiewicz, zwrócił się z prośbą o modlitwę o uproszenie deszczu. Jak pisze w swoim komunikacie, przypominamy o tradycji śpiewania pieśni Królu Boże Abrahama w sytuacjach, kiedy dotykają nas susza lub nadmiar deszczu. Modlitwa ta zanoszona do Pana Boga niech będzie wyrazem naszego zaufania w moc Bożej opatrzności.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Do rozmowy z panią doktor Olgą Polkowską, protetykiem z Kliniki Gocław, w poniedziałek wrócimy, bo tam rzeczywiście parę tematów też będzie. Profilaktyka, protetyka, właśnie po to, żeby nie mieć sztucznej szczęki, tak bardzo upraszczając. Natomiast to nie tylko o sztuczną szczękę chodzi i o protezy zębów. Higiena jamy ustnej, to hasło padło. Ja muszę paniom i panu doktorowi, bo mamy tutaj parę niespodzianek dla państwa, powiedzieć, bo znalazłem taką informację, że amerykańscy naukowcy, ale spokojnie, to nie jest bzdura. W tym miesiącu okazało się, że pokazali, czy udowodnili, przeprowadzili serię badań, która pokazała, że czy guma do żucia może wspierać zdrowie jamy ustnej. Taka zwykła guma do żucia, taka wypluj tę gumę, jak do mnie mówisz i tak dalej. Otóż okazuje się, że tak. Pod warunkiem, że zawiera odpowiednie składniki. Tutaj proszę słuchać uważnie, bo specjaliści z Harbor UCLA, czyli w Kalifornii Medical Center oraz University of Maryland przeprowadzili badanie. 30 dorosłych osób z łagodnym stanem zapalnym dziąseł miało żuć gumę. I wiadomo, 15 żyło gumę z azotanami, 15 bez. No i okazało się, że w tej grupie stosującej gumę z azotanami odsetek krwawiących miejsc w jamie ustnej spadł z 26 do 15%, czyli jak się okazuje, być może rzucie gumy w miejscach publicznych może okazać się krokiem ku zdrowiu na przykład. Dobra, wypluwam już tę gumę do rzucia.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Swoją drogą ciekawe, że tak powyciućkali i tak przykleili do blatu na przykład. Gdzieś tam albo do krzesła, o rany, pamiętam to ze szkoły. A nie dotykało się krzeseł od spodu i blaty trzeba było sprawdzać. Sprawdzam teraz korki na ulicach. No ciągnie się jak guma do rzucia ten ruch przez miasto. Korkometr pokazuje w skali od 1 do 12 9. Aleje Jerozolimskie. Pozdrawiam tych, którzy podróżują między Niemcewicza i Śmigłowca. Poważnie pozdrawiam, bo 24 minuty ten odcinek jest pokonywany. 3 minuty krócej, czyli 21 minut spędzimy na Puławskiej w kierunku Marszałkowskiej, od Willowej do Królewskiej. 19 minut od KOR do Cybernetyki, dokładnie od Drzewieckiego do Rzymowskiego. Wolska do Ronda Kercelak, od Grabowskiej 11 minut, tyle samo czasu spędzimy również jadąc w drugą stronę. Natomiast jeśli chodzi o centrum, o podróż z centrum Warszawy, najdłużej do Błonia godzinę, najszybciej do Starej Miłosnej, przepraszam, w Kabaty 34 minuty, Stara Miłosna 36 minut. Mówiłem to bez gumy do rzucia oczywiście.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mini lekcja historii, proszę Państwa, teraz będzie, bo IPN oficjalnie otworzył dziś nową siedzibę warszawskiego oddziału przy Szwedzkiej 22 na Pradze Północ. Jak podkreślili przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, przeprowadzka ma nie tylko wymiar organizacyjny, ale przede wszystkim symboliczny. A więcej o tym w materiale Artura Chmielewskiego.
2: Instytut chce mocniej zaznaczyć swoją obecność w dzielnicy, która odegrała ważną, choć często niedocenioną rolę w historii Warszawy i Polski XX wieku. Dyrektor warszawskiego oddziału IPN dr Tomasz Łabuszewski przypomniał, że jest to już czwarta przeprowadzka oddziału w ciągu ostatnich 25 lat. Jak mówił, decyzja o ulokowaniu nowej siedziby właśnie na Pradze była świadoma i wynikała z wieloletnich badań historycznych.
3: Oceniliśmy, że jest to dzielnica niezwykle mocna, naznaczona bardzo ciekawymi wydarzeniami historycznymi, które niekoniecznie funkcjonują w świadomości społecznej.
2: Praga była miejscem intensywnej działalności Armii Krajowej, walk powstańczych, a po wojnie także konspiracji antykomunistycznej oraz z drugiej strony brutalnych represji NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa. Instytut chce teraz przypominać mieszkańcom te wydarzenia poprzez nowe projekty edukacyjne i działania upamiętniające.
3: Na pewno będą to i gry miejskie, będą to różnego rodzaju warsztaty. Na pewno będziemy chcieli zaprosić młodzież, ale nie tylko, do współpracy celem odnajdywania kolejnych miejsc, bo ta historia nie jest historią zamkniętą.
2: Podczas prezentacji filmu edukacyjnego przygotowanego z okazji otwarcia nowej siedziby zaprezentowano film nawiązujący do najważniejszych akcji polskiego podziemia, które miały miejsce w dzielnicy. Wśród nich znalazła się też ta, która odbyła się przy dzisiejszej siedzibie Radia Warszawa.
4: W styczniu 1944 roku przy Floriańskiej 3 wykonano wyrok na funkcjonariuszu Gestapo Bormanie, ukrywającym się jako zakrystianin Stanisław Kulesza. Był odpowiedzialny za donos dotyczący radiostacji ukrytej w organach kościoła świętego Floriana.
2: Jak podkreślił zastępca prezesa Instytutu dr Karol Polejowski, dzisiejsza uroczystość to element szerszej misji.
5: To, że dzisiaj spotykamy się tutaj na Pradze, na ulicy Szwedzkiej, w nowej siedzibie oddziału warszawskiego, jest wypełnieniem tego nakazu, jakim jest godne reprezentowanie państwa polskiego.
2: Historycy podkreślają, że wiele ważnych miejsc związanych z działalnością podziemia niepodległościowego nadal pozostaje nieoznaczonych i praktycznie nieobecnych w świadomości mieszkańców stolicy, co może się zmienić dzięki działaniom warszawskiego oddziału IPN. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, mamy przełom w nauce. Otóż okazało się, że naukowcy badający, twórcy pracy pod tytułem Wpływ masła orzechowego na ruch obrotowy Ziemi, okazało się, że doszli do wniosku, że wpływ masła orzechowego jest żaden na ruch obrotowy Ziemi, to znaczy brak fizycznego wpływu wykazano, to raz, ale nie zmienia to faktu, że masło orzechowe jest pożywne, dostarcza energii, tłuszczów i białka, ale nie za dużo, bo też ten tłuszcz się odkłada w organizmie. Nieanonimowy jest Wojtek Dudkowski, a to oznacza, że za chwilę wiadomości.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jak to było?
4: Na górze róże.
3: Wciąż kwitną bzy.
4: Nie, na dole fiołki.
3: A może na dole nie zapominajki?
4: To się nie rymuje.
3: Ale bzy pięknie pachną.
4: Ale się nie rymują z różami.
3: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
4: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
3: Przemyślę to.
4: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
3: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Jednak potrafisz rymować.
3: Zapraszają Jarek Wydra
4: i Weronika Ostrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym sieci zawsze patrzyłem im prosto w oczy, czyli poruszający wywiad z Andrzejem Poczobutem. Więzień Łukaszenki mówi nam o latach spędzonych w kolonii karnej. Polecam sieci Jacek Karnowski.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Jak wygląda Puszcza Solska po pożarze, ocenią to leśnicy. Kilogram mefedronu w Piasecznie. Żyrafa Pietruszka pojedzie do Słowenii. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie powoła komisję, która ma wyjaśnić okoliczności pożaru Puszczy Solskiej. Zapowiedziała to wczoraj rzeczniczka dyrekcji Anna Sternik. Strażacy wczoraj wieczorem zakończyli tam akcję gaśniczą. Gaszenie ognia zajęło im 8 dni od wybuchu pożaru, powiedziała Anna Sternik.
7: Z uwagi na wielkopowierzchniowe szkody, nasza dyrekcja powołała również we współpracy z Nadleśnictwem Józefów zespół kryzysowy, a do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, koordynacja procesu pozyskania i zagospodarowania drewna z obszaru klęski, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
6: Rzeczniczka dodała, że choć akcja gaśnicza została zakończona, służby wciąż monitorują teren pogorzeliska.
7: Są one stale dozorowane przez patrole gaśnicze złożone z pracowników Nadleśnictwa Józefów. Patrole wyposażone są w drony z kamerami termowizyjnymi w celu identyfikowania ewentualnych pojedynczych zarzewi ognia. A działania te wspierają strażnicy leśni z terenu całej lubelskiej dyrekcji.
6: Na terenie Nadleśnictwa Józefów w rejonie pogorzeliska obowiązuje zakaz wstępu do lasu co najmniej do końca września.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Policjanci z Piaseczna zatrzymali 30-letniego mieszkańca gminy, który ukrywał ponad kilogram mefedronu. Narkotyki znaleziono w jego samochodzie, jak i na terenie posesji. Do zatrzymania doszło, gdy podejrzany siedział w zaparkowanym aucie przed jednym z domów, wyjaśnia podkomisarz Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.
8: Podczas interwencji uwagę kryminalnych zwróciła torebka prezentowa leżąca na wycieraczce po stronie pasażera. Choć opakowanie sugerowało upominek, jednak w środku zamiast niego znajdowała się duża ilość środków odurzających.
6: Podczas dalszego przeszukania funkcjonariusze odkryli kolejne partie narkotyków ukryte w plastikowych bidonach ustawionych przy śmietniku. Łącznie zabezpieczono ponad kilogram mefedronu.
8: Dzięki skutecznej akcji kryminalnych ogromna ilość nielegalnych środków nie trafiła do sprzedaży. Zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów posiadania znacznej ilości środków odurzających.
6: Decyzją sądu 30-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat więzienia. Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa w Piasecznie. Ma niecałe 2 lata, 320 cm wzrostu, 300 kg wagi i szykuje się do wyjazdu do Słowenii. Żyrafa Pietruszka z warszawskiego zoo trafi do ogrodu zoologicznego w Lublianie. Jak mówi dyrektor warszawskiego zoo dr Andrzej Kruszewicz, to część międzynarodowego programu, w którym ogrody zrzeszone w europejskiej organizacji EASA wymieniają się zwierzętami. Pozwala to na ukrócenie handlu egzotycznymi zwierzętami.
9: Jest to wszystko przemyślane, dzieje się w sposób skoordynowany i stopniowo. Ja staram się nie przywiązywać emocjonalnie do takich zwierząt, ale nie da się. Tak naprawdę nie da się, zwłaszcza takich zwierzę niezwykle charyzmatyczne, które było odchowywane sztucznie i przez jakiś czas wisiało na włosku. Natomiast wiem, że to jest dla dobra tego gatunku.
6: Do pietruszki przywiązała się także Magdalena Smolińska z działu edukacji warszawskiego ZOO, do niedawna opiekunka m.in. żyraf. 9 lipca 2024 roku widziała narodziny pietruszki. Matka urodziła ją w niecałą godzinę, jednak nie chciała się nią zajmować.
10: Podjęliśmy decyzję, że musimy oddzielić małą od matki. No i to był ten moment, kiedy my przyjęliśmy po prostu na siebie odpowiedzialność i postanowiliśmy być matką zastępczą do, oczywiście, dla pietruszki. No i tak też się właśnie działo przez kilka miesięcy. Była karmiona pietruszka butelką, mlekiem odpowiednio dobranym. Potem się okazało, że najlepsze to będzie mleko kozie.
6: Żyrafa jest zwierzęciem liściożernym. Do 17 maja można przynosić pietruszce w prezencie suszone liście, na przykład lucerny, babki lancetowatej, maliny i nagietka. Czeka na nie kosz w żyrafiarni w warszawskim ZOO.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: No nie chcę na razie padać i chwilowo nie będzie, bo nawet się przejaśnia i do godziny 20 bezchmurne niebo możemy zobaczyć nad Warszawą i jej najbliższymi okolicami. Jutro poranek też słoneczny, do 10 stopni Celsjusza o 8 rano, natomiast temperatura maksymalna jutro to stopni 17, ale może trochę popadać. Około godziny 14, czyli takim popołudniem, wczesnym popołudniem możemy spodziewać się paru kropli deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Kontynuujemy podróż z Radiem Warszawa. 17.05 jest, Michał Opaciński. Niezmiennie pozdrawiam wszystkich tych, którym mam okazję i przyjemność i zaszczyt towarzyszyć. Być może w codziennych obowiązkach, a być może w podróżach. Będziemy rozmawiać w tej godzinie między innymi, to już niedługo. Damian Kowalski poszperał trochę po mieście, no i porozmawiamy o sztuce dobrej rozmowy. Jest taka w ogóle? Da się? To zostańcie Państwo z nami.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A Mietek Zamyślnik czeka, bo taki jest tytuł. Mietek Szcześniak Zamyślnik czekam. To jak Kazimierz przerwa myślnik Tetmajer. A co przed myślnikiem, panie profesorze?

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wczoraj, proszę Państwa, na Gosławie odbyły się warsztaty pod tytułem Sztuka dobrej rozmowy, a grupa osób była spora. Ta grupa, która chce się komunikować lepiej i sprawnie rozwiązywać każde napotkane w relacjach z bliskimi nieporozumienie. Tam był również Damian Kowalski. Jak było? Posłuchajmy.
2: Znacie jakieś ważniejsze od dobrej komunikacji narzędzie do budowania relacji? No właśnie. Tego samego zdania jest prowadząca wczorajsze spotkanie Iwona Kozieja-Grabowska z Fundacji Wspierania Dialogu Rozmawiajmy.
3: 5 praktyk dialogu, czyli to jest tak, że ja mam prawo powiedzieć to, co chcę powiedzieć, ale robię to w taki sposób, żeby innych nie urazić. Druga to słuchanie, tak, staram się słuchać aktywnie, słuchać tego, co ktoś ma do powiedzenia. Co jeszcze? No trzecia taka zasada to może być, że jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za atmosferę tego dobrego spotkania, tak? Czwarta, że szanujemy inne osoby i prawo do odmiennego zdania. I piąta, że zawieszamy swoje takie założenia, tak, jeżeli chcemy, żeby rozmowa dobrze wypadła, czy spotkanie, no to nie osądzamy innych, tylko taką pozostawiamy jakby otwartą kartę.
2: Szkolenie w klubie osiedlowym Groszek rozpoczęło się od wykładu, jak powinna wyglądać dobra komunikacja. Następnie każdy z uczestników oceniał swoje praktyki dialogowe. Mieszkańcy Gocławia zastanawiali się, jak usprawnić swoje codzienne dyskusje. Jednym z gości była Elżbieta Wroniewska, wieloletnia dziennikarka, która mimo, że słowem posługuje się świetnie, to wciąż widzi potencjał na rozwój.
4: Mam świadomość, że my nie potrafimy ze sobą rozmawiać, że mamy duży deficyt, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Dlatego uczę się dla siebie, ale mam nadzieję, że to potem przekażę dalej mojej rodzinie, czy synowi podpowiem, w jaki sposób on może ze swoją dziewczyną rozmawiać, tak żeby ułatwić sobie życie. Nawet wydaje mi się, że dla młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą w życie, czy na przykład w szkołach nie powinno być takich rzeczy, żeby od początku młode osoby umiały rozmawiać, bo wbrew pozorom to wcale nie jest takie łatwe.
2: Przysłuchując się wczorajszej dyskusji, można było odnieść wrażenie, że każdy uczestnik już wcześniej dokładnie analizował język, jakim posługuje się na co dzień. Pan Krzysztof ma konkretne wnioski.
5: Komunikacja nie tylko służy do tego, żeby wymieniać takie czysto techniczne rzeczy dotyczące życia, ale również do tego, żeby swoje emocje wyrażać. I to relacje poprzez pocztę elektroniczną, poprzez komunikatory, poprzez internet generalnie. Więc to jest chyba największy problem społeczeństwa i te relacje nie tylko zmieniają się, bo ten sposób komunikowania powoduje, że i niektórym to wystarcza, ale to nie zastępuje niestety prawdziwych relacji.
2: Wydarzenie zostało sfinansowane przez Urząd Dzielnicy Praga Południe. Fundacja Wspierania Dialogu Rozmawiajmy organizuje tego typu warsztaty również w innych częściach stolicy. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To ja, szanując Państwa czas za kierownicą, postaram się mówić krótko, zwięźle i na temat. Okopowa do Żwirki i Wigury, dokładnie od Żytniej do Kor, 36 minut. Ten

odcinek zajmuje tyle czasu, pokonanie go. Od Żwirki i Wigury do Alei Krakowskiej dla odmiany, samą ulicą Komitetu Obrony Robotników, czyli dawną 17 stycznia, 24 minuty. Jerozolimskie, od Białobrzeskiej tam było 15 minut mniej więcej. Kolejowa, od Pułkowej do Wójcickiego minut 13. Aleja Solidarności od Skweru Trafankowskiej do Nowego Zjazdu również 13 minut. Puławska jeszcze, od Ksawerów do Alei Niepodległości. Ten odcinek pokonujemy 6 minut, 5 minut spędzimy na Sikorskiego, od Czarnomorskiej do Sobieskiego.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Co ma, proszę Państwa, wspólnego Jan Brzechwa z Polską Agencją Prasową poza biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie? Otóż kaczka. Polska Agencja Prasowa opublikowała film pewnej kaczki krzyżówki, nie wiem czy dziwaczki, ale kaczka krzyżówka, która wysiaduje jajka na platformie rybołowa znajdującej się na wysokości 30 metrów. No i możemy się teraz zastanawiać, czy jest to jakaś miłość międzygatunkowa, chociaż gatunek ptaki rodzaje, nieważne, dobra, zostawmy to biologom. W każdym razie generalnie no chodzi o to, czy to jest jakiś tutaj podejrzany romans, czy ta kaczka jest taką dziwaczką, bo jak wiemy, kaczka dziwaczka z wiersza Brzechwy znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą, a przy tym na przekór kaczkom czesała się wykałaczką, ale żeby jajko z rybołowem razem wychowywać, toż to się, panie, w głowie nie mieści, nawet Brzechwa o tym by nie pomyślał, prawda?
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A propos głowy. Ania Dąbrowska w głowie już teraz na 106,2.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Bądźmy, panowie, ostrożni, mówiąc do swoich partnerek, misiu, i odwrotnie, partnerki, drogie panie, bądźmy ostrożne, mówiąc do swoich partnerów, misiu. Zwłaszcza jeśli pomyślimy o tym, co dzieje się na Podkarpaciu. Ja w ogóle, nie wiem, szukając różnych informacji ciekawych, takich innych niż te, które nas zalewają na co dzień, ciągle trafiam na jakieś informacje o zwierzętach, ale to nie jest do końca śmieszna informacja, dlatego że w Rzeszowie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podjęła decyzję i zdecydowane kroki wobec 18 misiów, które regularnie podchodzą do ludzkich siedlisk. No i niedźwiedzie, to już nie są takie słodkie niedźwiadki, misiaczki, bo nawet doszło do tragicznego wydarzenia z udziałem niedźwiedzia, więc około 20-30 niedźwiedzi zostało wytypowanych, 18 z nich, tych najbardziej agresywnych, zostanie przeniesionych. Dlaczego? Dlatego, że wykazują oznaki synantropizacji, czyli te, które przyzwyczaiły się do obecności człowieka i żywią się resztkami w pobliżu ludzkich zabudowań. No niezły jazz.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Może nie takie jak u Sanach i Vito Bambino, bo nieco bardziej poważne, ale to też można posłuchać oczywiście.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: And people search for the hero, a nie każdy bohater nosi pelerynę. I taka sytuacja miała miejsce w Swindon. 16-letni Josh, który przez lata był w szkole prześladowany tylko dlatego, że się wyróżniał, miał zakończyć tę szkołę. No i oczywiście ta szkoła stała się takim synonimem dla niego codziennej walki. Chcąc zakończyć ten trudny etap życia czymś pozytywnym, jego ojciec Craig opublikował w internecie prostą prośbę do lokalnej społeczności motocyklistów, żeby po prostu eskortowali, czy jest taka opcja, żeby mogli eskortować syna na bal szkolny. No i oczywiście, jak to bywa w gronie motocyklistów, sytuacja i wielkie serca przerosły wszelkie oczekiwania, bo około 1500 motocyklistów z całego kraju przyjechało, żeby eskortować Josha na bal zakończenia szkoły. Dzień później miał 16 urodziny, stwierdził, że w ogóle on chce iść na psychologię i właśnie pomagać dzieciakom w takiej sytuacji jak on. Motocykliści mają wielkie serca, o tym świadczy chociażby akcja Motoserce.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Co do Motoserca, to za 2 tygodnie będziemy rozmawiać o tej akcji w Radiu Warszawa. Tymczasem czas na informacje o korkach. Od astronautów do Alei Krakowskiej, czyli ulicą Kor. Poruszamy się na tym odcinku przez 21 minut. Aleja Solidarności od Dobrzańskiego do Targowej tyle samo czasu. Od Marynarskiej do Rzymowskiego, dokładnie odcinek Sasanki, Gotarda. Minut 12 pokonanie go zajmuje. Natomiast Dolina Służewiecka też stoi w korku. Od Alei Rodowicza Anody do Sikorskiego 11 minut. Okopowa od Esperanto do Ronda Radosława minut 8 i najszybsze kierunki do pokonania z centrum Warszawy to Kabaty i Stara Miłosna, około 40 minut. Proszę mnie nie pytać o pozostałe, ale około godziny trwa podróż z centrum Warszawy w tamże.

0: Uwaga, fani ogródków, posiadacze ogródków i fani natury i roślinności, bo to będzie ważna informacja także dla was.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Nie jest ona może jakoś specjalnie mrożąca krew w żyłach, ale uwaga na jesiony i brzozy, które są piękne, tak? No bo mają piękny walor dekoracyjny, tak zwany artystyczny, jak zwał, tak zwał, estetyczny. Natomiast uwaga, bo szerszenie przyciągają, więc jeżeli chcą państwo posadzić brzozę w ogródku, w ogrodzie lub w swojej wspólnocie, to jak najdalej od okien, bo ten sok, słodki sok, zarówno jesiony, jak i brzozy przyciąga owady, a owady przyciągają szerszenie, więc to nie jest żart, poważnie.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: No tak to już jest w tej naturze, że piękno bywa zwodnicze, prawda? I zawsze czeka jakieś niebezpieczeństwo. Szerszenie, ble.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tak legijnie się zrobiło, bym powiedział, i legitnie, ale Legia się utrzymuje w Ekstraklasie. Wojtku, dzień dobry, jesteś?
2: Nie widzi się podwójnie?
1: Mówię do Wojtka Dąbrowskiego, bo Wojtek Dudkowski za chwilę tutaj przejmie stery, bo też już siedzi. A chodź do nas, Wojtek, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Panowie, słuchajcie, kategoria gastronomiczna Wojtek D. nie podglądaj, bo widzisz monitor, więc udawaj, że nie widzisz.
3: Nic nie widzę.
1: Ale dla Wojtka D, tego starszego Wojtka D, jest zagadka
2: Zaraz, jak jest starszego? Skąd wiesz, że starszy?
1: Dobra. Słuchajcie, jest temat. Kategoria, bo Wojtek lubi kategorie, Wojtek Dąbrowski lubi słyszeć kategorie, więc kategoria historia Polski, tradycja, polskość, gastronomia i New Age, jeszcze bym powiedział.
2: Wow, szeroko. Poleciałeś ostro.
1: Uważajcie, są środowiska w Polsce, które chcą pozbawić rosołu statusu zupy.
3: A jaki status miałby mieć wtedy rosół?
1: No i jakiegoś parszywego wywaru, w ogóle jakieś kmiotostwo totalne.
2: Zaskoczyłeś mnie, ale to co za środowiska są?
1: No nie wiem, jakieś środowiska właśnie wraże środowiska dietetyczne jakieś. Próbują definiować, jakieś dyskusje toczą.
2: Oszukali cię po prostu, jakiegoś fejka przeczytałeś.
1: Nie no, ale naprawdę, zobaczcie, spór o rosół, który podobno od lat rozpala kłótnie w polskich domach, bo on z jednej strony jest zupą, z jednej wywarem, wyobrażacie.
2: A zapytam się ciebie, co to jest pomidorówka?
1: To jest zupa na rosole.
2: A co to jest na przykład...
1: Flaczki też są na rosole.
2: Zupa ziemniaczana, albo ogórkowa, albo krupnik.
1: No,
2: to
1: ale
2: wszystko
1: nie, no,
2: jest
1: one
2: na
1: są
2: bazie
1: zup,
2: rosołu.
1: Ale, one są...
2: ale zobacz, to może być spisek. Wycofają rosół, wycofają wszelkie zupy inne. No bo jak zrobisz pomidorówkę, nie robiąc wcześniej wywaru z jakiegoś zwierzęcia?
1: To skandal.
3: Wszystko jak kostki domina.
2: Dokładnie.
1: Skandal jest. Moje życie się posypało. Mój świat runął, proszę Państwa.
2: Wyjdziemy
1: Plutona pozbawiono tytułu planety parę lat temu, teraz chcą mi rosół zabrać. Dziękuję, do widzenia. Żegnam.
2: Przywitasz się.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Przygotowujemy w rodzinie, z rodzinami. I że to nie jest tak, że same dzieci są wystawione na to, że no dobra, teraz muszą odhaczyć kolejny sakrament.
2: Ten dzień nie ma być dniem, kiedy dziecko właśnie ogląda prezenty i zapomina o Panu Jezusie, tak? Tylko to ma być dzień spotkania.
3: Jak pomóc dziecku przeżyć pierwszą spowiedź i Eucharystię? Czy możliwa jest pierwsza komunia święta bez prezentów i zdjęć? O tym będę rozmawiać z siostrą Beatą Zawiślak i ojcem Pawłem Kusiem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Czy chrześcijanin powinien być poważny? Czy wesoły? Czy Bóg ma poczucie humoru? Patrząc na nas, na pewno ma. Rekolekcje o radości w Duchu Świętym. Od 19 do 25 lipca. Zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym. Zapisy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
0: Po reklamie.
5: Radio Warszawa 106 FM, minuta po 18.
6: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Instytut Pamięci Narodowej otworzył dziś nową siedzibę warszawskiego oddziału. Znajduje się przy ulicy Szwedzkiej 22 na Pradze Północ. Jak podkreślił dyrektor oddziału dr Tomasz Łabuszewski, wybór lokalizacji nie był przypadkowy.
7: W toku wieloletnich badań historycznych dotyczących bardzo różnych zjawisk oceniliśmy, że jest to dzielnica niezwykle mocno naznaczona bardzo ciekawymi wydarzeniami historycznymi, które niekoniecznie funkcjonują w świadomości społecznej.
6: Instytut zaprezentował również nową stronę internetową Izby Pamięci Strzelecka 8. Portal zawiera m.in. czerwoną mapę Warszawy, pokazującą miejsca działania komunistycznego aparatu represji w stolicy. Nowa siedziba IPN ma być otwarta dla mieszkańców. Pierwsze wydarzenia edukacyjne i wystawy odbędą się już podczas sobotniej nocy muzeów. Ostatnie opady deszczu to jedynie kropla w morzu potrzeb, mówiła w poranku z Radiem Warszawa hydrolog Zuzanna Kulis. Niemal 70% rzek w Polsce jest w stanie niskim, a susza w Warszawie to kwestia czasu, ostrzegała hydrolog i zachęcała do wprowadzenia codziennych nawyków, które pozwolą ograniczyć zużycie wody.
8: Poprzez gromadzenie deszczówki, podlewanie tą deszczówką swoich ogrodów, zmniejszenie powierzchni gruntów nieprzepuszczalnych, takich jak beton czy kostka, zastępowanie ich trawnikami, czyli taką powierzchnią, która możliwia infiltrowanie deszczu w grunt i zasilanie tego terenu, ale też ograniczenie koszenia trawy.
6: Ekspertka podkreślała, że rzeki powinny odzyskać swój naturalny, meandrujący charakter. Ważne jest odtwarzanie torfowisk i terenów podmokłych, które magazynują nadmiar wody podczas ulew i stopniowo oddają ją w czasie suszy. W najbliższych dniach w stolicy i okolicy zrobi się jednak trochę cieplej, mówi Radiu Warszawa synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
9: Jutro temperatura maksymalna wzrośnie do 15-17 stopni, a w piątek będzie około 20 stopni powyżej zera. W sobotę i w niedzielę temperatura będzie wynosiła odpowiednio od 17 do 21 stopni.
6: Do końca tygodnia prognozowane są przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Policjanci z Piaseczna zatrzymali 30-letniego mieszkańca gminy, który ukrywał ponad kilogram mefedronu. Narkotyki znaleziono zarówno w samochodzie mężczyzny, jak i na terenie jego posesji. Do zatrzymania doszło, gdy podejrzany siedział w zaparkowanym aucie przed jednym z domów, wyjaśnia podkomisarz Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.
10: Podczas interwencji uwagę kryminalnych zwróciła torebka prezentowa leżąca na wycieraczce po stronie pasażera. Choć opakowanie sugerowało upominek, jednak w środku zamiast niego znajdowała się duża ilość środków odurzających.
6: Podczas dalszego przeszukania funkcjonariusze odkryli kolejne partie narkotyków ukryte w plastikowych bidonach ustawionych przy śmietniku. Łącznie zabezpieczono ponad kilogram substancji. Jak żył rotmistrz Witold Pilecki? Kto wychował go do patriotycznych wartości? Można się o tym dowiedzieć podczas rozpoczynającego się dziś Festiwalu Pileckiego pod hasłem Każda droga zaczyna się w domu. To okazja na poznanie przedwojennej codzienności rotmistrza, mówi kierownik działu wydarzeń i promocji Instytutu Pileckiego Jakub Kiersikowski.
11: W trakcie tego festiwalu stawiamy na pokazanie domów rotmistrza. Miejsc, w których wychowywał się, w których dorastał, w których pracował, w których kochał, a także w których wykuwał się jako człowiek. W których te wszystkie wartości, którymi potem nas zaskakiwał, zadziwiał cały świat i z których korzystał w różnych trudnych decyzjach przez całe swoje życie, te wartości się rozwijały.
6: Festiwal rozpocznie potańcówka połączona z nauką tanga. Początek za godzinę w siedzibie Instytutu przy ulicy Siennej w Warszawie. Ma niecałe 2 lata, 320 cm wzrostu, 300 kg wagi i szykuje się do wyjazdu do Słowenii. Żyrafa Pietruszka z warszawskiego zoo trafi do ogrodu zoologicznego w Ljubljanie. Do Pietruszki przywiązała się Magdalena Smolińska z działu edukacji warszawskiego zoo, do niedawna opiekunka m.in. żyraf. 9 lipca 2024 roku widziała narodziny Pietruszki. Matka urodziła ją w niecałą godzinę, jednak nie chciała się nią później zająć.
12: Podjęliśmy decyzję, że musimy oddzielić małą od matki. No i to był ten moment, kiedy my przyjęliśmy po prostu na siebie odpowiedzialność i postanowiliśmy być matką zastępczą do, oczywiście, dla Pietruszki. No i tak też się właśnie działo przez kilka miesięcy. Była karmiona Pietruszka butelką, mlekiem odpowiednio dobranym. Potem się okazało, że najlepsze to będzie mleko kozie.
6: Żyrafa jest zwierzęciem liściożernym. Do 17 maja można przynosić Pietruszce w prezencie suszone liście, np. lucerny, babki lancetowatej, maliny lub nagietka. Można je wrzucać do specjalnego kosza w żyrafiarni w warszawskim zoo.
13: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Natka pietruszki jest dobra. Pietruszka też jest dobra. Ta warzywna pietruszka. Do rosołu na przykład jest niezbędna. A rosół to zupa. 12 stopni w temacie już teraz. Wilgotność 55%, ciśnienie stabilne 989,9 hektopaskali. Na chwilę obecną przynajmniej. Bez opadów dziś delikatnie tylko pokropiło. Deszcz rzeczywiście by się jeszcze odrobinę przydało.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: No to rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze za radiem Warszawa. Dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. 7 minut po godzinie 18, po której to m.in. dobre słowo, m.in. kilka słów o utrudnieniach w Warszawie, ich nie brakuje. No i będzie dużo dobrej muzyki. Share i Believe już za chwilę. Będzie także duet Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Dużo dobrej muzyki, dużo dobrego słowa. To my.

0: 14,5 minuty po godzinie 18. Zajrzyjmy zatem na stołeczne ulice, gdzie no niestety jak zwykle korków nie brakuje. Ciasno w tym momencie już zrobiło się na Dźwigowej i to niezależnie od kierunku jazdy. Czy już się zrobiło, czy tam cały czas jest korek? Korek na Powstańców Śląskich w kierunku centrum i w drugą stronę także niestety, ale postoimy, czyli w stronę Błonia. Do Błonia ponad godzina drogi. Solidarności od Dobrzańskiego do Nowego Zjazdu. Ciasno na Żwirki Wigury od Nowickiego do Komitetu Obrony Robotników. Towarowa od Łódzkiej do Żwirki i Wigury, dalej do Banacha, Niepodległości w kierunku Ksawerów, Puławska od Alei Lotników w kierunku Piaseczna, ale także do Lotników od Niepodległości. Ciasno na wylotówkach także na Konstancin Otwock, Aleja Krakowska od Włoch w kierunku Nadarzyna, prawie godzina drogi. S8 również mocno nadwyrężona przez ruch kołowy, podobnie przy trasie Łazienkowskiej, przy wjeździe od strony Wawelskiej. Postoimy także w Alejach Jerozolimskich na odcinku Ochockim.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Tu Radio Warszawa, 22 minuty po godzinie 18.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Kościół pielgrzymujący w dziejach ku Ojczyźnie Niebieskiej. Audiencja generalna, plac Świętego Piotra, Watykan, 6 maja 2026 roku. Bracia i siostry, zatrzymując się dzisiaj nad fragmentem rozdziału 7 Soborowej Konstytucji o Kościele, rozważamy jedną z jego kluczowych cech, jaką jest wymiar eschatologiczny. Kościół bowiem pielgrzymuje przez tę ziemską historię, zawsze zmierzając ku ostatecznemu celowi, jakim jest Ojczyzna Niebieska. Jest to wymiar zasadniczy, który jednak często pomijamy lub pomniejszamy, ponieważ zbytnio skupiamy się na tym, co jest bezpośrednio widoczne oraz na bardziej konkretnych dynamikach życia wspólnoty chrześcijańskiej. Kościół jest ludem Bożym pielgrzymującym w dziejach, a celem wszystkich jego działań jest Królestwo Boże. Jezus zapoczątkował Kościół właśnie poprzez głoszenie tego Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju. Jesteśmy zatem wezwani do rozważenia wspólnotowego i kosmicznego wymiaru zbawienia w Chrystusie oraz do skierowania wzroku ku temu ostatecznemu horyzontowi, aby wszystko mierzyć i oceniać w tej perspektywie.

0: Marek Jaskowski, grupa ma nam mi oprócz błękitnego nieba.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Lubimy błękitne niebo, zwłaszcza w ciągu dnia, bo w nocy mogłoby trochę pokropić, dlatego że słońce jest przyjemnie. Jakie słońce i robi się ciepło, to wiadomo, że nie tylko na stołecznych ulicach, ale na ulicę wyjeżdżają tak zwani drogowcy. A w najbliższym czasie remont przejdą ulica Świętojerska i Aleja Waszyngtona. Frezarki i walce najpierw pojawią się pomiędzy Andersa a Bonifraterską. Roboty w tym miejscu rozpoczną się już jutro, to jest 14 maja wieczorem. W kolejnym tygodniu drogowcy przeniosą się na Saską Kępę. I tam także będą robić objazdy, będą prowadzić ulicami Andersa, Muranowską, Bonifraterską przez Plac Krasińskich i długą do Alei Solidarności. A po zakończonym frezowaniu w najbliższy weekend pojawi się w tym rejonie ekipa filmowców. Ciekawe, dlaczego akurat wtedy chcą zobaczyć frezowaną ulicę, czy po prostu nagrać materiał o tym, jak pięknieje nasza piękna, wspaniała, cudowna i jeszcze parę innych takich pozytywnych epitetów bym dodał. Stolica. Cieszmy się z niej, bo naprawdę jest bardzo przyjemnie. No, gdyby nie te korki, to już by było wszystko idealnie.

0: Zuć śmiechem dziecka kamieni. Grupa raz, dwa, trzy.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Dzisiaj 13 dzień maja, wyjątkowy dzień, bo i święta maryjne, ale także rocznica. Smutna dla nas, ale jednocześnie taka, którą pamiętamy do końca swoich dni. Cotygodniowe spotkania z wiernymi na audiencji ogólnej Leon XIV rozpoczął się wyjątkowo. Od przypomnienia zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce dokładnie przed 45 laty na placu Świętego Piotra. Ojciec Święty osobiście udał się na miejsce zamachu, przejeżdżając obok tego miejsca. Polecił zatrzymać się papa mobile. Wysiadł z samochodu i udał się na miejsce, w którym znajduje się tablica upamiętniająca zamach. Papież modlił się w ciszy i przyklęknął w tym właśnie miejscu. Tego dnia, 13 maja, 45 lat temu, kto by pomyślał, że to tak dawno temu było, ale wszyscy o tym pamiętamy.

0: Tu Radio Warszawa za niecałe 2 minuty, godzina 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ślubuję Ci miłość.
3: Radiowy kurs małżeński.
2: Świadkowie, praktycy i eksperci.
3: Już dziś o 22:00.
2: Zapraszają Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
4: Szlakiem świętych. To moment, w którym będziemy w Radiu Warszawa zadawać pytanie, czy miejsce ma związek ze świętością. Czy w jakimś miejscu świętość była drogowskazem, czy bez tego miejsca ktoś mógłby zostać świętym, albo czy mógłby zostać świętym w innym miejscu. O tym i o innych sanktuariach, ale nie tylko, po prostu miejscach kultu, dniach, a może tak naprawdę konkretnych punktach w życiorysach świętych. Będziemy odpowiadać i szukać tych pytań na antenie Radia Warszawa już w sobotę. Bo 11:30.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze, Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, minęła 19.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Dziś rocznica zamachu na Jana Pawła II. Leon XIV modlił się w miejscu, w którym 45 lat temu postrzelono papieża. We wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej Ojciec Święty mówił w katechezie o Maryi i zachęcał, by uczyć się od niej miłości do Kościoła. Papież zachęcił Polaków, by dawali dobry przykład dzieciom przystępującym do pierwszej komunii świętej. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 1981 roku papież, który przejeżdżał w papamobile przez plac Świętego Piotra, został ugodzony kulą z pistoletu tureckiego zabójcy Mehmeta Alego Akczy. Dziś Leon XIV przed rozpoczęciem audiencji ogólnej zatrzymał papamobile, zszedł na plac i modlił się w milczeniu w miejscu ataku.
8: Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Tego dnia, 45 lat temu, dokonano zamachu na życie papieża Jana Pawła II i z tego powodu dzisiejszą katechezę poświęciłem Najświętszej Dziewicy Maryi.
7: Kontynuując cykl środowych katechez poświęconych dokumentom soborowym, papież mówił dziś o Maryi, której poświęcony jest ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium.
8: Prośmy ją, aby swoim stawiennictwem pomagała nam odpowiadać na wezwanie, jakie płynie z jej przykładu. Czy przeżywam swoją przynależność do Kościoła z wiarą pokorną i czynną? Czy rozpoznaję w nim wspólnotę przymierza, którą Bóg mi podarował, aby mógł odpowiedzieć na Jego nieskończoną miłość? Czy czuję się żywą cząstką Kościoła, posłuszną pasterzom danym przez Boga? Czy patrzę na Maryję jako na wzór, jako na najdoskonalszego członka i matkę Kościoła i proszę ją, aby pomagała mi być wiernym uczniem Syna.
7: Z kolei zwracając się do Polaków, papież zachęcił do dawania dobrego przykładu dzieciom, które w tych tygodniach przystępują do pierwszej komunii świętej.
8: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach dzieci w Polsce przystępują po raz pierwszy do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając stawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Wszystkich Was błogosławię.
7: Wśród polskich pielgrzymów na placu Świętego Piotra był dziś m.in. arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, który spotkał się z papieżem. Przebywa on w Rzymie w związku z procesem beatyfikacyjnym Trojga Polskich Sług Bożych, Julii Buniowskiej oraz księży Marcina Tomaka i Jana Siuzdaka.
9: Wszyscy oni są ofiarami tych czasów bardzo trudnych, czasów II wojny światowej. Zginęli z rąk niemieckich, Julia Buniowska w 1944 roku. Natomiast ksiądz Siuzdak to męczennik, który również, tak jak ksiądz Marcin Tomaka, był więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau. Obaj zginęli w tym samym roku, w 1942. Oczywiście wszystko w rękach opatrzności Bożej. Czy taka będzie wola Boża, byśmy ich czcili jako świętych błogosławionych. Natomiast już teraz zachęcam do tego, żeby może poszukać w internecie informacji na ich temat.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Trochę ponad 12 stopni w Warszawie w chwili obecnej, to jeśli chodzi o stolicę, 10 żarów, pluszków, nadarzyn, Wola Mrokowska, 11 ząbki, trzcianka, klębów i karpin oraz dębinki i tłuszcz, tam także 11. Wiatr południowo-zachodni, jeśli chodzi o ciśnienie, to urosło, mamy 990 hektopaskali bez opadów, choć niebo w pełni zasłonięte przez chmury.

5 minut. O, w tym momencie, po godzinie 19. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Zapraszam do wysłuchania m.in. audycji Wychowywaciele, jak Ewa Pietrzak. Dziś oczywiście serdecznie zapraszam. Za chwilę muzyka, ta dobra muzyka, I Will Not Be Afraid. Nie będę się bała, zaśpiewa pani Kathleen. Zapraszam.

0: Radio Warszawa, dokładnie 20 minut po 19.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu w audycji Wychowywać, ale jak, specjalnie goście na temat matury i nie tylko, bo nie będę pytać o egzamin, klas ósmych przecież. Ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, ojciec Adam Sulikowski, przeor klasztoru świętego Jacka. I mam takie pytanie sentymentalne, mam nadzieję, że sentymentalne, jak ojcowie wspominają swoją maturę.
3: Moja matura to 69 rok, czyli już szalenie dawno, dawno temu, ponad pół wieku temu. Muszę powiedzieć, że to, co wspominałem bardzo jakoś dobrze, to był język polski. Człowiek czuł się wyśmienicie. Gorzej było z matematyką, ale Pan Bóg działa jakoś i także grzesznikowi łaskę daje, a więc wyszło to całkiem, całkiem dobrze. Myślę, że kiedy teraz wspominam kolegów, z którymi razem byłem w klasie, to mam zawsze świadomość też wielkiej wdzięczności jakoś nawzajem za dobro, które sobie świadczyliśmy, dla naszych profesorów, którzy pokazywali nam też to, co jest prawdziwe, piękne, dobre. Uczyli wymagać od siebie.
2: Piękne wspomnienie. Ojcze, to ja, że tak powiem, Pan Bóg mnie pobłogosławił, bo byłam tym rocznikiem, jednym z pierwszych, który już nie musiał tej matematyki zdawać. Dzięki Ci, Panie Boże, bo nerwy były niesamowite, ale teraz już wszyscy zdają matematykę. A jak to było u ojca Adama? No i co zdawał na maturze?
4: Na maturze udało mi się zdać tylko polski i matematykę, bo w tamtych czasach tak to działało, że jak się zdało odpowiednio dobrze polskiej matematykę, to już nic więcej nie trzeba było zdawać. Nie było już egzaminów ustnych, więc wspominam bardzo dobrze, bo tak mi się udało.
2: I umysł ścisły i humanista.
4: Tak, ale jedno ze wspomnień związanych bezpośrednio z maturą jest takie, ostatnio sobie o tym przypomniałem, że kilka dni przed maturą, ciężko mi powiedzieć, bo oczywiście już też dosyć dawno temu, kilka dni przed maturą w grupie przyjaciół wybraliśmy się na prywatną pielgrzymkę do Częstochowy. Pamiętam, że wsiedliśmy z mojego rodzinnego Szczecina w pociąg, chyba w ogóle nocny, żeby dojechać do Częstochowy na poranek.
2: Ale tuż przed egzaminami?
4: To znaczy nie, no dzień, dwa trochę wcześniej, jakoś tak. I pojechaliśmy taką paczką znajomych, z którą zresztą trzymamy się do dzisiaj, i pomodliliśmy się wtedy u stóp Matki Bożej właśnie prosząc o te matury. No i jak widać, bardzo nam się powiodło.
2: I rzeczywiście ta tradycja tych pielgrzymek jest realizowana do dzisiaj. Działam tych maturzystów, bo teraz trwa okres maturalny, to no, wielkie wzruszenie mnie ogarniało, bo widziałam, jak ci młodzi ludzie wpatrują się w obraz pani Jasnogórskiej, mówią modlitwę, niektórzy są wzruszeni. No i to jest piękne, że jednak wracają na Jasną Górę. Słyszałam swojego starszego dziecka kilka dni przed maturą, jak ja bym jeszcze raz tam pojechała. Taka żarliwość mnie ogarnęła, jak ja bym jeszcze raz tam pojechała. Mama, nie zdążyłam wszystkich długopisów poświęcić. Co powiedzieć dzisiaj ludziom młodym, którzy uważają, że być może ta matura dla nich jest bardzo istotna? Być może to, no nie wiem, jakieś wdrapywanie się ku górom, tak jak ojciec Stanisław powiedział. Co, jak ich wesprzeć w ogóle? Pytam specjalistów, dominikanów.
3: Człowiek jest zawsze w rękach Pana Boga i spokojnie. To jest może najistotniejsze, żeby spojrzeć właśnie ku górze i wiedzieć, że te trudności są dla mnie, dam radę.
4: To moje wspomnienie o tej prywatnej pielgrzymce przyszło dlatego, że właśnie ktoś ze znajomych kilka dni temu mówił o tym, że jego dzieci wraz z przyjaciółmi też właśnie tak się zorganizowali zupełnie sami, chociaż oczywiście była też taka zorganizowana pielgrzymka. Oni oprócz tego sami się zorganizowali, żeby pojechać właśnie do Częstochowy. No i ci rodzice byli w szoku, że coś takiego sami wymyślili, że dzieci same wymyśliły, więc myślę, że rodzice muszą tworzyć, czy tworzą jakiś taki rodzaj przestrzeni, klimatu, w którym takie to, co przez lata w jakiś sposób wychowują dzieci, to po prostu w pewnym momencie to ziarenko samo wyrasta.
2: Daj Panie Boże. Czyli ojcowie tutaj wleli w nasze serca, w serca rodziców, a pewnie dziadków, którzy jak dziadkowie to przeżywają, prawda, te matury, jakąś nadzieję. Bo to w tym samym czasie też maturzyści nam przypominają, wy mieliście łatwiejsze matury. cyk, cyk i już było po zdaniu. A teraz dzieci zdają, ciągle mówię dzieci, chociaż to już 18 lat, zazwyczaj mają 17-19, przez kilka tygodni, bo mają rozszerzone przedmioty i tak dalej, więc to nie jest stres tak jak my. 1, 2, 3. Nie, ja jednak rzeczywiście z polskiego też nie zdawałam, bo ładnie napisałam język polski. Chyba brat mi powiedział, daj sobie spokój z historią, zdawałam biologię, bo chciałam pomagać ludziom być psychologiem, poszłam na dziennikarstwo, a rodzice potem powiedzieli, co to za zawód, dziewczyno. Miej coś konkretnego, prosimy cię. I dla mnie jest szokujące to, że te dzieci przez kilka dobrych tygodni mają oddechu, tylko czasami zdarza się, że codziennie idą na kolejny egzamin. Kochani, wszystkiego dobrego wam życzymy. Nawet tutaj ojcowie dominikanie też wam z serca błogosławią. Ojciec Stanisław Tasiemski, ojciec Adam Sulikowski. Bardzo serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
3: Cześć Boże.

0: 35 minut po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Z tego co pamiętam, mówiliśmy już o tym, spotkanie młodych z Biblią. Jakie to piękne połączenie, młodzi ludzie i Pismo Święte. Już po raz 19 odbywa się na Jasnej Górze. Uczestniczą w nim finaliści diecezjalni ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej organizowanego po raz 30 przez katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana. Data spotkania od początku związana jest z 13 dniem maja, dniem dzisiejszym, rocznicą cudownego ocalenia życia świętego Jana Pawła II. To dla młodzieży także lekcja zawierzenia Bogu na wzór Maryi, czas modlitwy, by byli wierni dziedzictwu, które pozostawił święty Jan Paweł II, ale także i błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Młodzi w ramach spotkania udali się do Domu Pamięci Błogosławionego Prymasa nieopodal Jasnej Góry, poznawali treść programu odnowy moralnej, jakim były jasnogórskie śluby narody napisane przez prymasa, uwaga, 70 lat temu. Choć młodzi przyznawali, że bardziej znana jest im postać świętego Jana Pawła II. No ale tak patrząc na wiek tych osób, to myślę, że o błogosławionym kardynale Wyszyńskim nawet nie można o tym mówić, ale jeśli chodzi o świętego Jana Pawła II, myślę, że większość z nich nie pamięta go osobiście. No nie miała takiej możliwości. Dobrze, że pamięta w przekazach, a jeszcze lepiej, że czyta Biblię. To naprawdę bardzo ważne. Czytajmy Pismo Święte.

0: Za 14 minut, 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A po godzinie 20 Weronika Ostrowska, jak w każdą środę. Uroczysty Dzień Komunii jest największą moją radością. Czy może jest ogromną imprezą rodzinną z workiem prezentów, wystawnym obiadem, z kamerzystą, fotografem? Czy pierwsza komunia święta może wyglądać inaczej? Dlaczego ważne jest rodzinne przygotowanie do przyjęcia sakramentów pokuty i Eucharystii? Jak odkryć największy prezent, czyli wejście w tajemnicę Bożego Miłosierdzia i zjednoczenie z Jezusem w Eucharystii? O tym Weronika Ostrowska będzie rozmawiać z siostrą Beatą Zawiślak i ojcem Pawłem Kusiem, którzy zaangażowani są w rodzinne przygotowanie do sakramentu pokuty, Eucharystii, czyli w baranki. Zapraszam po godzinie 20. Co gościu na to? Weronika Ostrowska, Radio Warszawa.

0: Tu Radio Warszawa, za niecałe 3 minuty godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak to było?
3: Na górze róże.
2: Wciąż kwitną bzy.
3: Nie, na dole fiołki.
2: A może na dole nie zapominajki?
3: To się nie rymuje.
2: Ale bzy pięknie pachną.
3: Ale się nie rymują z różami.
2: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
3: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
2: Przemyślę to.
3: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Jednak potrafisz rymować.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
4: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już w najbliższy piątek o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wendołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym Sieci zawsze patrzyłem im prosto w oczy, czyli poruszający wywiad z Andrzejem Poczobutem. Więzień Łukaszenki mówi nam o latach spędzonych w kolonii karnej. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
6: Cześć, a gdzie Ania?
7: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
6: Przecież jest w edukacji domowej.
7: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
6: Brzmi drogo.
7: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
8: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
9: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 20 minęła, nie ma 20, ale w Warszawie jest 11, Ożarów Mazowiecki 10, Pruszków, Raszyn, Wiązowna także 10, 10 stopni także w Olesinie i w Trzciance. Jeśli chodzi o ciśnienie, no to już znowu mamy lekki spadek, 989,8 hektopaskali, czyli waha się, mówiąc krótko. Dzisiejsza noc to będzie około 5 stopni, jutro w ciągu dnia nawet 17 i może pokropić, bowiem zachmurzenie umiarkowane przechodzące w duże. Wieczorem raczej na pewno popada.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze.
2: Pierwsza Komunia Święta, wcześniej pierwsza spowiedź. Jak przygotować się na ten dzień? Jak przygotować dziecko? Jak przygotować rodzinę, bliskich? Czy da się bez zdjęć, bez wideo z kościoła? Czy da się bez prezentów? Czy da się tak, żeby akcenty były rozłożone właściwie, to znaczy, żebyśmy pamiętali o tym, że to Chrystus przychodzi. O przygotowaniu, o tym, jak przygotować się na ten dzień, co zrobić, żeby ten dzień przeżyć właściwie. Będę rozmawiać z moimi gośćmi, siostra Beata Zawiślek, Urszulanka, odpowiedzialna za baranki w Europie. Już tłumaczymy, co to są te baranki. Jest to rodzinne przygotowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii. Szczęść Boże, witam serdecznie.
12: Szczęść Boże, bardzo mi miło.
2: Ojciec Paweł też już szeroko się uśmiecha, bo też jest odpowiedzialny i bierze udział w tym przygotowaniu. Rodzinne przygotowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii baranki. Jeszcze raz powiedzmy, żeby zapadło naszym słuchaczom w pamięć. A ojciec Paweł Kuś jest dominikaninem i prowadzi także duszpasterstwo rodzin Drops, u Dominikanów na Służewie. Szczęść Boże, witam serdecznie w Warszawie.
12: Szczęść Boże, tak, tylko na Służewie, tylko w Warszawie.
2: Zapraszamy tutaj bardzo serdecznie. Pamiętacie swoją pierwszą spowiedź i pierwszą komunię świętą? Jakie macie wspomnienia z tamtego dnia, siostro Beato?
13: Ja pamiętam i mnie do pierwszej komunii i spowiedzi przygotowywały siostry urszulanki. Doskonale też wiem, która to robi siostra. I pamiętam niestety ogromny stres związany ze spowiedzią. Bardziej z pierwszą spowiedzią niż pierwszą komunią, bo to już było trochę inaczej. Już trochę rodzice chyba bardziej się zaangażowali. Natomiast spowiedź była dla mnie tak stresująca i pamiętam tę kolejkę i to, żeby nic nie zgubić, nie zapomnieć i jeszcze coś takiego, co siostra właśnie powiedziała, że będzie jakaś pokuta. Niewiele z tego rozumiałam, więc niemiło wspominam pierwszą spowiedź i przez długie lata jakoś tak ten stres gdzieś tam był. Natomiast no pierwsza komunia chyba właśnie przez to, że już ta spowiedź była za mną, to już była łatwiejsza, ale pamiętam jak staliśmy półtorej godziny ze złożonymi rękami, żeby właśnie ładnie wypaść też na fotografii, która była.
2: A prezent komunijny?
13: Prezent komunijny to oczywiście, żeby był zegarek, kalkulator i rower, tak bardzo tradycyjnie, plus pieniądze, z którymi nie wiem, co się stało do tej pory.
2: Ojcze Pawle, ojca, pierwsza komunia święta, pierwsza spowiedź?
12: Komunia chyba była jakimś takim pięknym przeżyciem, natomiast ze spowiedzią rzeczywiście przypomniało mi się teraz, że zanim przystąpiłem do spowiedzi, to mieliśmy lekcję z księdzem, który nas przygotowywał i pamiętam, że w ramach tych lekcji zaproponował, że zrobimy taką symulację, jak wygląda spowiedź i zaprosił mnie pod tablicę, żeby uklęknąć i teraz, no to teraz tak, wiesz, tak jakbyś się spowiadał, nie? I zobaczcie, jak to się robi. I znaczy, pamiętam tylko ten moment, później już chyba gdzieś to wyparłem, ale rzeczywiście to jest jakieś takie trudne doświadczenie, że przed całą klasą i trzeba było zrobić coś takiego. To było, no wiadomo, dzieci w wieku tam, ile miałem, 8 lat, są posłuszne. Tak mi zostało do dzisiaj, ale zasadniczo to było trudne, myślę, doświadczenie. Nie pamiętam już szczegółów, całe szczęście, ale nie jest to nic przyjemnego. Natomiast pierwsza komunia, jeśli mogę jeszcze dodać, to było doświadczenie tego jakiegoś takiego słonecznego dnia, kiedy czekaliśmy w rządku przed wejściem do naszej małej kaplicy, przed komunią. I pamiętam, że to był tak słoneczny dzień, że aż zaczęły mi lecieć łzy, bo było wszyscy w bieli. Tak staliśmy na błogosławieństwo rodziców. I to było jakieś takie doświadczenie, tak sobie myślę teraz, prawie że mistyczne, bo mam wrażenie, że to było jakieś takie dotknięcie właśnie tym światłem. Ale to takie moje i tak ostatnio do tego wracam przy okazji pierwszej komunii świętej, że to może być też takie piękne doświadczenie.
2: Czy spowiedź, ta pierwsza spowiedź musi, powinna kojarzyć nam się z takim stresem? Czy można ugryźć to jakoś inaczej? Wiem, że w ramach tego przygotowania barankowego wygląda to totalnie inaczej. Jak takie dziecko, nawet bardzo małe, bo w barankach to są nawet młodsze dzieci niż 9-10-letnie. Jak takie dziecko przygotować, żeby zrozumiało, o co chodzi w spowiedzi, o co chodzi też w pokucie? Czy to w ogóle da się tak wytłumaczyć, żeby dziecku to dobrze wytłumaczyć?
13: Myślę, że da się i nam się to udaje już od wielu lat. Całe przygotowanie, tak pięknie mówimy o tym, jest w perspektywie dobra. Więc rzeczywiście już od początku naszych spotkań, gdzieś we wrześniu czy październiku, zaczynamy się przygotowywać do tych dwóch sakramentów. To nie jest jakoś oddzielnie, tylko wszystko dzieje się razem. No ogromną odpowiedzialność tutaj też kładziemy na rodziców i no to nie jest tak, że ksiądz czy siostra przygotowują, czy jakieś rodziny, ale właśnie swoja rodzina bierze odpowiedzialność za tego baranka naszego i szukamy przede wszystkim dobra w sobie, talentów, szukamy darów, którymi nas Pan Bóg obdarzył i przez cały rok przyglądamy się, w jaki sposób my je realizujemy, co robimy z tymi talentami, czy wykorzystuję je właśnie bardzo dobrze, czy je rozwijam i czy inni też korzystają z tych talentów, nie tylko ja sama dla siebie.
2: Ale zaraz, ja siostrę pytam o spowiedź, a siostra mi mówi o talentach.
13: No właśnie,
2: to
13: i cały czas będę o tym mówić.
12: Może ja powiem.
13: Ja tutaj wytłumaczę. Ale właśnie o to chodzi, żeby później, nie lubię tego pojęcia rachunek sumienia, ale przy przygotowaniu już takim bezpośrednim do spowiedzi, spojrzeć sobie na te swoje dary i talenty z taką ogromną wdzięcznością i zobaczyć, w jaki sposób ja je wykorzystałam. Ja mówię już teraz tak o sobie, bo też staram się tak przygotowywać, żeby to na sobie też przejść. I co, no właśnie, co było też nie tak? No wiadomo, że są takie talenty, które wykorzystujemy tylko i wyłącznie dla dobra, a są takie, które na przykład ktoś ma bardzo dużo mówi i czasami może swoimi słowami kogoś krzywdzić. I w ten sposób myślę, że tym dzieciom też jest łatwiej to zrozumieć, niż jak dostają jakąś gotową kartkę z pytaniami, tak? Nie, ile razy nie byłeś na mszy świętej, czy zawsze rano i wieczorem się modliłeś. To wszystko wychodzi w trakcie rozmów. To nie jest tak, że my unikamy tego i w ogóle, żeby pokazać, że to się nie musi wydarzyć. To się musi wydarzyć, tylko właśnie może być to zupełnie inaczej, żeby dziecko nie czuło takiego stresu. Sama spowiedź, no nie jest przy konfesjonale. Bardzo nam na tym zależy, żeby ta pierwsza była w takich innych trochę okolicznościach, żeby dziecko nabrało takiej odwagi. Każda kolejna już będzie inna, ale ta jest pierwsza, prawda? Więc ona jest dlatego też taka wyjątkowa.
2: Dobrze, to ja się zapytam, a co z przykazaniami 10? A co z 7 grzechami głównymi? Czy to w ogóle jest pomijany jakiś aspekt w ramach przygotowania barankowego? Pytam o to dlatego, że niektórzy z naszych słuchaczy mogą mieć to pytanie, sama zresztą zastanawiam się, no dobrze, no to pierwsza spowiedź będzie taka piękna, trochę inna, ale potem dziecko w różnych kościołach będzie się spowiadać, będzie musiało podejść do konfesjonału, no będzie też dorastać. Czy nie zapomni o tych przykazaniach? Jak to jest?
12: My wcale nie rezygnujemy z 10 przykazań i 7 grzechów głównych. I na nich się nie skupiamy. I też właśnie tak jak tutaj siostra Beatka pięknie powiedziała, w przygotowaniu dzieci do spowiedzi nie tyle chodzi, że my im mówimy o spowiedzi, co bardziej akcent kładziemy na to, że rozmawiamy z rodzicami od samego początku przygotowania. To znaczy nie zostawiamy tego na jakiś tam koniec, na połowę, ale zasadniczo od samego początku, kiedy myślimy o Eucharystii, o pierwszej komunii, od razu zaczynamy również mówić o sakramencie spowiedzi. Dlatego, że w Eucharystii przyjmujemy Boga, obecnego w Najświętszym Sakramencie, a w sakramencie pokuty i pojednania przyjmujemy Boga Miłosiernego. To jest sakrament, w którym doświadczamy obecności Boga i to, w jaki sposób my przygotowujemy rodziców i przygotujemy ich na to, czym jest w ogóle spowiedź, mamy wrażenie, że również w taki sposób dzieci będą mogły przystąpić do tego sakramentu spowiedzi. Dlatego, że w głównej mierze my kładziemy nacisk nie na przygotowanie samych dzieci, ale na przygotowanie rodzinne. To znaczy, że to tak naprawdę rodzice są odpowiedzialni już na mocy samego chrztu do tego, żeby przygotowywać dzieci do wiary. No i my im w tym ułatwiamy, trochę pokazujemy ścieżkę. I w głównej mierze przygotowanie do spowiedzi też polega na tym, że my pokazujemy spowiedź nie jako traumatyczne przeżycie, gdzie będzie ciężko, że musimy właśnie skupić się na tym, co złego uczyniliśmy, ale pokazać spowiedź jako spotkanie z kimś, kto na nas czeka, żeby nas podnieść, żeby nas umocnić, żeby dać nam siłę. I to jest trochę tak jak, nie wiem, z wyjściem w góry. Jak dzieci zabieramy w góry po raz pierwszy, to możemy je nastawiać, że słuchaj, będzie ciężko. Musisz założyć specjalne obuwie, musisz wziąć parasolkę, kurtkę przeciwdeszczową, najlepiej jeszcze rękawiczki, bo czasem może być zmienna. I dzieci, zanim wyjdą w te góry, już mają wyobrażenie tego, że tam jest niepokojąco, będzie źle, nie? Że będzie ciężko. Jakiś dramat, że będzie ciężko. Natomiast jeżeli podejdziemy do tego jako dorośli, zabierzemy dzieci, słuchaj, będzie wyzwanie, będziemy musieli trochę się wspiąć, ale później będą wspaniałe widoki i to doświadczenie, zobaczysz ta przestrzeń w ogóle, zupełnie inaczej się zaczyna, nie? I wtedy trochę inne mamy podejście. Podobnie ze spowiedzią, nie? Jeżeli podejdziemy do tego sakramentu jako do miejsca, gdzie rzeczywiście Bóg działa i to nie jest jednorazowe doświadczenie, ale to jest doświadczenie, które nam później będzie towarzyszyło przez całe życie, myśląc o spowiedzi, to możemy na nie popatrzeć jako na spotkanie z tym, który rzeczywiście chce nas wspierać, który daje nam siłę, a to nie jest traumatyczne przeżycie, co może niestety być często obecne w Kościele, jeżeli skupimy się tylko na formule, albo jeżeli skupimy się na tym takim negatywnym wydźwięku tego sakramentu.
2: O rachunek sumienia chciałam zapytać. Dlaczego siostrze nie podoba się to sformułowanie? To jest też ważne, że to jest rodzinne przygotowanie. Ja domyślam się, że czasami ci straumatyzowani, spowiedzą rodzice, przeżywają i odkrywają na nowo sakrament pokuty i pojednania także podczas tego przygotowania.
13: Tak się dzieje właśnie, no bo tak jak Paweł powiedział, zaczynamy wcześniej, zaczynamy z rodzicami, oni się dzielą też swoją pierwszą spowiedzią, czy kolejnymi, które pamiętają. Też pada czasami pytanie, siostro, ale może dostaniemy jakiś rachunek sumienia, żeby pomóc dzieciom. Ja w ogóle nie lubię tego określenia, no bo rachunek kojarzy się z liczeniem, tak? Czyli tak jakbym przyszła policzyć swoje grzechy. Niestety gdzieś tam też pewnie to jest z mojego dzieciństwa, ile mam tych grzechów i była licytacja, tak? Kto więcej, kto mniej, kto ile zapomniał. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby to była taka rozmowa. Takie piękne spotkanie, w którym ja chcę powiedzieć, no właśnie, Panie Boże, nie wyszło mi to, to i to, ale przecież ja Cię tak bardzo kocham i robię tyle pięknych rzeczy i chcę, żebyś mi powiedział, że jestem blisko Twojego serca, nie? I wtedy ten rachunek sumienia to będzie modlitwa, to będzie też spotkanie, do tego też zapraszamy, żeby czy dzień przed spowiedzią, czy gdzieś tam wcześniej, nawet może razem, czy jeśli jeden rodzic jakoś tak ma więcej czasu, żeby wziął gdzieś dziecko do takiego miejsca, w którym lubią spędzać czas i żeby sobie tak się zatrzymali, więc może niech to będzie refleksja przed spowiedzią, może niech to będzie właśnie modlitwa, ale nie taki rachunek, gdzie musimy coś odhaczyć, policzyć, wyliczyć, no i właśnie to mi wyszło, to mi nie wyszło. Chyba nikt z nas nie lubi być oceniany. Cała nasza spowiedź odbywa się podczas modlitwy rodziców. Rodzice modlą się przed Najświętszym Sakramentem, a dzieci spowiadają się właśnie też gdzieś w pobliżu, żeby czuły się bezpiecznie, żeby widziały, że za chwilę wrócą do swoich rodziców. Chyba najpiękniejszy moment to jest ten, jak one wracają od spowiedzi i wszyscy patrzą,

0: A potem dostają, co jest dla mnie fantastyczne, że dostają białą szatę, czyli albę, w której kolejnego dnia przystąpią do pierwszej komunii, ale już teraz otrzymują ten znak tej czystości, tej, powiedzmy, świętości, który jest trochę kontynuacją tego, co było na chrzcie. Jesteśmy czyści, jesteśmy święci, no i tacy jesteśmy też po spowiedzi. Nie? I to jest na nowo przypomnienie sobie i utrwalenie tego sakramentu cały czas chrztu, przystępując do komunii, że właśnie jesteśmy godni przyjąć tak wielkiego króla do czystego serca. I oczywiście to jest zewnętrzny symbol, ale dzieci, kiedy później wychodzą, wybiegamy później po spowiedzi na zewnątrz, robimy sobie pamiątkowe zdjęcia, żeby już ten kolejny dzień komunii trochę był skupiony na tym, że już sami z rodzinami będą mogli przeżywać, to my mamy wtedy taką ogromną radość, że właśnie już coś się pięknego dokonało, wydarzyło. To znaczy, że to spotkanie z Bogiem Miłosiernym, że jesteśmy właśnie tymi białymi barankami, to jest taka prawda o nas, nie? I taka godność, którą otrzymujemy.
1: Jeżeli słuchają nas tacy, którzy nie słyszeli wcześniej o barankach, czy też nie mieli okazji, żeby swoje dziecko zapisać do takiej specjalnej grupy, ta komunia za kilka dni, pierwsza spowiedź też za kilka dni, co im poradzić?
2: Ja myślę, żeby właśnie towarzyszyć w przygotowaniu do spowiedzi, żeby się zatrzymać, żeby tak pomóc dzieciom. Oczywiście często też dzieci boją się o formułkę, tak, czy się pomylą, czy się nie pomylą. Ja jestem taką osobą wierzącą, że jednak księża też pomagają, prawda? I to nie będzie najistotniejsze, ale żeby to dziecko usłyszało od swoich rodziców, że spowiedź jest naprawdę pięknym spotkaniem, żeby już nie wracać do tych traum, które gdzieś mamy z dzieciństwa, czy nawet czasami z dorosłego życia, bo sami wiemy, jak czasami wygląda spowiedź, ale żeby właśnie tak podprowadzić. I myślę, że też piękne jest, jeśli rodzice mogą uczestniczyć w tej spowiedzi, bo to bardzo różnie bywa, tak? Że
1: nie czasami... mówimy o podsłuchiwaniu.
2: Nie, ale żeby towarzyszyły właśnie modlitwą, tak? Nie robieniem zdjęć, bo z tym też się spotkałam, tak? Ale żeby gdzieś tam w spokoju, żeby to dziecko wracając od konfesjonału miało się do kogo przytulić, czy przed jeszcze wyściskać rodziców, bo wiadomo, że to kosztuje, ale przede wszystkim takie towarzyszenie i nie takie wytykanie, prawda, grzechów. Rodzeństwo ma do tego, myślę, że duże predyspozycje. Pamiętaj, żeby się wyspowiadać z tego, że mnie przezywałaś, nie? No, żeby jakoś uniknąć tego w rodzinie, ale żeby skupić się na tym pięknie, które jest w tym dziecku, no i właśnie, jak chcę je naprawić, tak, żeby dostać tę szatę, tak jak tutaj ojciec Paweł mówił, to zaproszenie na ucztę, no to musi coś zrobić, tak? My też, jak idziemy gdzieś na jakieś ważne wydarzenia, to się przygotowujemy, malujemy paznokcie, tak, makijaż i tak dalej, to też jest takie przygotowanie, tylko musimy o to serce zadbać, nie? Ale żeby z taką świadomością.
1: Ojcze Pawle?
0: Przyznam szczerze, że dostałem ostatnio takiego maila z taką prośbą, propozycją spotkania przez rodzica dziecka, które będzie przystępowało niedługo do komunii, bo na swojej katechezie to dziecko dostaje taką musztrę i jest takie trochę straszone tym Bogiem, formułką, tym, jak ma się przygotować właśnie do spowiedzi. I ten zrozpaczony rodzic pisze do mnie, czy jest jakaś szansa, żeby trochę inaczej przedstawić Boga, bo to jego dziecko jest no, w takim lęku przed tym sakramentem, który ma się odbyć. Nie chcę jakoś tak mówić, żeby odczarować ten obraz Boga, no ale czasem tak trzeba. I to jest tak, że mamy różne podejścia, są różni katecheci, katechetki, księża i każdy może inaczej, ale nie chcę tutaj narzekać, ale bardziej chcę pokazać, że to my jako rodzice, to oni są przede wszystkim odpowiedzialni, żeby przekazać ten właściwy obraz Boga, który właśnie nie jest tym, który będzie nas sądził, który będzie właśnie oczekiwał, że będziemy wymieniali wszystko po kolei, ile razy i kiedy i jak, ale bardziej jest tym, który jest zainteresowany naszym sercem, żeby nas uwolnić, żeby pozwolić na to, że oddamy mu to wszystko, że to nie jest nawet właśnie ten moment, gdzie my mamy wymieniać wszystko dokładnie, precyzyjnie, ale bardziej oddać to, co ciąży naszemu sercu. To jest bardzo ten przykład syna marnotrawnego, który wraca, nie? I oddaje to swojemu ojcu.
1: Jeżeli wy jako dorośli jeszcze nie macie tego doświadczenia, bo tak może być, że te spowiedzi do tej pory takie nie były, to może czas zadbać o doświadczenie takiej dobrej spowiedzi, trochę zmiany myślenia, to wtedy na pewno łatwiej będzie z dzieckiem o tym rozmawiać. Siostra Beata Zawiślak, urszulanka, ojciec Paweł Kuś, dominikanin. W naszym studiu rozmawiamy dzisiaj o sakramencie pierwszej spowiedzi, pierwszej komunii świętej. Za chwilę o tę komunię świętą będę pytać, czy to wielki rodzinny event, czy też może mieć charakter bardziej prywatny. Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co Kościół na to?
1: Wielki rodzinny event, czy też bardzo prywatne, intymne, głębokie spotkanie małego człowieka z Jezusem, który jest żywy, prawdziwy i przychodzi w darze Eucharystii, w pierwszej komunii świętej. Siostra Beata Zawiśle, kurszulanka, ojciec Paweł Kuś, dominikanin w naszym studiu. Szczęść Boże jeszcze raz.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: Prowadzą także rodzinne przygotowanie do sakramentu pokuty Eucharystii Baranki. To takie bardzo ciekawe przygotowanie i trochę z tego doświadczenia dzisiaj korzystamy. Ta pierwsza komunia święta dzisiaj często staje się właśnie takim wielkim rodzinnym eventem. Akcent jest często położony na prezentację, na tę dużą imprezę, wynajęcie ogromnej sali, obiad, spotkania, a Pan Jezus gdzieś niknie w tych przygotowaniach, a można inaczej, siostro Beato, jak to można inaczej?
2: Można. Myślę, że nawet trzeba, bym powiedziała w tym momencie. Nasza pierwsza komunia to jest naprawdę prawdziwe spotkanie z Jezusem w Eucharystii całej rodziny, bo to też jest takie niezwykłe, że ja myślę, że ci, którzy przygotowują dzieci do komunii, tak powiedzmy w szkole czy w parafii, wiedzą, jaki problem jest, żeby dzieci wytrzymały na mszy świętej, siedzące obok siebie. Ja sama przez wiele lat też taki miałam problem. Natomiast kiedy sadzamy dzieci z rodzicami, to już nam ten problem w ogóle odchodzi, bo rodzice zajmują się swoim dzieckiem. Czasami jest rodzeństwo, jeżeli jest taka możliwość, ale to jest tak ważny dzień i to przygotowanie, już myślę, że spowiedź zaczyna tak naprawdę świętowanie. Że w Barankach właśnie to jest tak bardzo połączone, że kiedy one, te dzieciaki są już w białych szatach, wyściskane przez rodziców, kiedy właśnie to już się wydarza dzień wcześniej, czy czasami dwa dni wcześniej, to one później idą na tę Eucharystię, tak jakby przedłużając to świętowanie i tam już nie ma niepotrzebnych prób, tam nie ma w ogóle niczego, co jest zbędne podczas mszy świętej, czyli żadnych dodatkowych przemówień, żadnych wstępów, już nie mówiąc o podziękowaniach, wierszykach, o śpiewaniu piosenki Panu Jezusowi przez jedną dziewczynkę, która jest ze szkoły muzycznej i tak dalej. To wszystko zostawiamy po to, żeby właśnie skupić się na tym, co jest najważniejsze. To rodzice przygotowują swoje dzieci, ale też przygotowują całą mszę świętą, więc rodzice czytają, śpiewają, są po prostu, modlą się przede wszystkim wszyscy razem i też goście, których zapraszamy, bardzo ich na to uwrażliwiamy, że to jest moment pierwszej komunii świętej. Nie teatru, nie występów, to jest po prostu nasze spotkanie, nasza modlitwa. No i jak do tej pory nam się to udaje i nikt się nie obraża, bo to też jest ważne, że nie ma zdjęć z momentu przyjęcia komunii świętej, gdzie trzeba kilku fotografów, bo gdyby jeden nie zauważył albo się zagapił, to musi być przecież zdjęcie. Nie.
3: Jedyne... jeszcze dron, żeby był u góry.
2: A tak, teraz słyszałam też o tym, to jest ciekawe zjawisko. To jest właśnie tak, że oczywiście, bo ktoś zaraz powie, ale są zdjęcia z barankowej komunii. Tak, są. Po zakończeniu mszy świętej nawet często robimy sobie zdjęcie grupowe i zdjęcie rodzinne, żeby się ucieszyć, że jesteśmy wszyscy razem i to naprawdę wystarcza. A później zapraszamy wszystkich do ogrodu, czy gdzie jest taka możliwość, żeby sobie porobili zdjęcia. No bo o co chodzi nam? O zdjęcie czy o spotkanie z Jezusem.
1: Dlaczego to jest takie ważne, ojcze Pawle, żeby ograniczyć się do tego, co jest istotne? Jak to zrobić?
3: To tutaj chyba takie dwie rzeczy bym chciał zauważyć. Po pierwsze, to jest klucz w ogóle przygotowania do tego sakramentu Eucharystii Barankowego, czyli że przygotowujemy w rodzinie, z rodzinami. I że to nie jest tak, że same dzieci są wystawione na to, że no dobra, teraz muszą odhaczyć kolejny sakrament, ale rzeczywiście to jest przejście przez ten sakrament z całą rodziną, zarówno z młodszymi, jak i ze starszymi dziećmi i oczywiście z rodzicami. I tak zaczynamy i tak też kończymy. To znaczy, że całe rodziny siedzą ze sobą, są wspólnie razem i to jest piękny moment, kiedy wspólnie również podchodzą do komunii. To znaczy ustawiają się nie pojedynczo w szeregu, ale podchodzą całymi rodzinami w jednym rzędzie. I to jest też takie przepiękne doświadczenie. Za każdym razem, kiedy mam ten przywilej udzielania Komunii Świętej tym rodzinom, to po prostu ta radość, że wspólnie możemy przyjąć Pana Jezusa i też rodzice są tak blisko, że żadne zdjęcie nie jest w stanie oddać tego momentu, kiedy przyjmuje ich dziecko pierwszy raz Pana Jezusa, to wydaje mi się, że to jest kluczowe. I ta druga rzecz, że żyjemy rzeczywiście w takiej kulturze, gdzie wszystko musimy mieć nagrane, gdzie musimy mieć wszystko udokumentowane i tracimy coś bardzo ważnego, czyli przeżywanie tej chwili, bo chcemy ją utrwalić, ale paradoksalnie utrwalając ją poprzez komórkę czy zdjęcie, tracimy moment przeżycia tego, co się dzieje tu i teraz. I może warto by było też sobie uświadomić, że ta pierwsza komunia też wcale nie musi być związana z tym, że my sobie to nagramy, utrwalimy, chociaż sam mam kasetę wideo
1: ze
3: swojej pierwszej komunii.
1: Mam zdjęcie z przyjęcia Pana Jezusa.
3: Obawiam się, że nie mogę nawet tego teraz odtworzyć, bo nie ma na czym. Ale to jakoś nie czyni mnie szczęśliwszym, nie? I to nie pozwala mi jakoś lepiej przeżyć tego. No może widzę, jak kiedyś wyglądałem, ale to zdjęcie równie dobrze to odda. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że na naszym przygotowaniu barankowym spotykamy się z dwoma takimi zarzutami, czy jakimiś takimi pytaniami często. A co z prezentami i co ze zdjęciami? I to są właśnie te dwie rzeczy, które tłumaczymy rodzicom, ale ci biedni rodzice też muszą to tłumaczyć swoim gościom, babciom, dziadkom, wujkom. I dla nich jest to rzeczywiście też wyzwanie. I trochę wydaje mi się, że tak, że już tak mamy skrajnie posunięte czasem te momenty właśnie pierwszej komunii do tego, że stwarza się z tego wobec jakiś taki event, że mamy tyle tych operatorów kamer, zdjęć i prezentów, że musimy inaczej. To znaczy, że musimy jakoś zupełnie z tego zrezygnować, bo gdybyśmy dali jakąś małą furtkę, to od razu by tam się wlało bardzo dużo. Dlatego no jest to, można powiedzieć, dość restrykcyjne, ale jeszcze chyba nie miałem sytuacji, a już piąty raz miałem okazję uczestniczyć w tej komunii barankowej, żeby ktoś przyszedł później z zarzutami, że nie mógł zrobić zdjęcia albo że nie przeżył tego, ale wręcz przeciwnie. Mhm. Rodzice są wdzięczni, że to była taka prostota i też właśnie przeżycie dzięki temu, że skupiamy się na tym, co się dokonuje na Eucharystii.
1: Słucham tego, to też myślę, że to może być na przykład okazja do odnowienia wiary i dla rodziców, i dla rodzeństwa, które też uczestniczy w tym przygotowaniu gdzieś pośrednio, czy obserwując, czy też będąc gdzieś obok. Wszyscy zgłębiamy prawdy wiary, jaką to ma ogromną wartość i nie skupiamy się na tym smartfonie, na tych prezentach, które będą, wiadomo, że to jest, bo te elementy się pojawią. Potem dziecko na przykład, jeżeli jest w szkole, no to pójdzie i inne dzieci będą się chwalić prezentami z komunii, a ja dlaczego jestem gorszy? Jak sobie z tym poradzić? To są na to jakieś sposoby?
2: Zawsze mówimy o tym, że te prezenty dziecko może dostawać przez cały rok, nie? Zachęcamy, jeżeli na przykład wiemy, że Pismo Święte będzie nam potrzebne w przygotowaniu i chcemy, żeby dziecko miało swoje, tak? Nie jakaś jedna Biblia w rodzinie, to już dziadkowie mogą, nie wiem, na gwiazdkę kupić, czy na Świętego Mikołaja. Za chwilę będzie Dzień Dziecka. Też można obdarować, ale też zachęcamy, żeby na przykład, jeśli już koniecznie ktoś chce dać prezent, żeby na przykład to była taka pomoc dla całej rodziny, żeby mogli gdzieś wspólnie wyjechać. Przecież to jest najpiękniejszy prezent, kiedy rodzice poświęcają czas swojemu dziecku, a czasami kogoś nie stać na to, żeby gdzieś wyjechali dalej. To nie musi być właśnie jakaś super pielgrzymka do Ziemi Świętej, ale niech to będzie nawet wyjazd tutaj gdzieś blisko, na jakiś wspólny piknik, czy na pielgrzymkę do jakiegoś sanktuarium.
1: No Gietrzwałd.
2: Tak, Gietrzwałd jest Loretta. Teraz tak bardzo... O, to jeszcze bliżej nas. To może być naprawdę wyjście wspólne na lody, kiedy poświęcimy czas dziecku. Bardziej chodzi o to, żeby przeakcentować, że ten dzień nie ma być dniem, kiedy dziecko właśnie ogląda prezenty i zapomina o Panu Jezusie, tak? Tylko to ma być dzień spotkania. Nawet jeśli ci dziadkowie dadzą dwa tygodnie przed prezent, bo będą święta Wielkiej Nocy, to już zapomni dziecko o tym prezencie, no bo wiadomo, jak to szybko działa. Natomiast żeby to nie był tylko najważniejszy aspekt tego dnia, to jest takie trudne, nie? Ale też to, co powiedziałaś, że to jest dla całej rodziny. Niektórzy piszą później takie swoje świadectwa, że to były rekolekcje, bo spotkania są raz w miesiącu, jest spotkanie wyjazdowe, więc no ci ludzie jakby nie są w stanie się gdzieś schować, tak, że oni sobie tak trochę wezmą. No nie da się przy takiej grupie. Po prostu wszyscy korzystamy z tego, co jest i dla wielu to jest naprawdę taki moment, kiedy ich wiara zaczyna po prostu żyć na nowo, bo dostają tyle inspiracji od innych rodzin, od siebie nawzajem, że oni też tak chcą.
1: Przysłuchuję się temu, co mówimy, że my jakby naturalnie nawet nie traktujemy doświadczenia wiary jako coś wartościowego. Jakby to nie mógł być prezent sam w sobie, że Chrystus przychodzi, że to jest najważniejsze i największe coś, co się w tym momencie w twoim życiu wydarzy i żaden prezent, który może być tylko jakąś błyskotką, no właśnie prezent może to przyćmić, tak teraz sobie o tym myślę, tylko że problem nie jest w dzieciach, tylko większy jest na pewno w rodzicach, dlatego to przygotowanie wasze rodzinne, ale to chodzi pewnie o zmianę naszego myślenia. Czy my myślimy o przyjmowaniu Eucharystii, o przystępowaniu do sakramentu pokuty jako o tak wielkim darze, z jednej strony wielkim darze miłosierdzia, z drugiej strony o Chrystusie, który do nas przychodzi jako pokarm, że bez Niego my nic nie możemy uczynić, bez Niego nie możemy oddychać. Chyba nie do końca w to często wierzymy i to chyba problem jest z naszą wiarą po prostu.
3: Dokładnie tak, lepiej bym tego nie ujął.
2: Pani teolog.
3: Chciałem właśnie dodać a propos tego, że ja też zachęcam wszystkich gości na pierwszej tej komunii barankowej, żeby sobie też uświadomili, że oni też dzisiaj mogą przystąpić do tej komunii. I może niech będą też z taką gorliwością, właśnie dziecięcą prostotą, spróbowali też przyjąć dzisiaj komunię właśnie w taki sposób. I to jest dla nas coś niezwykłego, dlatego że mamy tak szeroką możliwość przyjmowania Komunii Świętej dzisiaj, że sobie nie zdajemy, że jeszcze 100 lat temu ludzie nie mieli takiej możliwości, że wtedy przyjmowano komunię raz na rok albo od większych świąt, ale to nie było tak powszechne jak dzisiaj i niestety czasem może nam to spowszedniało albo też zbladło i też nie uświadamiamy sobie wagi tego sakramentu, czym on jest i rzeczywiście jak on jest wielkim darem dla każdego z nas. Ja to lubię podkreślać, bo na naszej komunii nie wiem, czy wszystkie baranki tak mają, ale my mamy coś takiego, że na koniec otrzymują poświęcone chlebki. Mhm. Czyli to są takie chlebki, które są zamówione, które otrzymują baranki i rzeczywiście nie ma innych prezentów, bo największym prezentem jest sam Pan Bóg, Pan Jezus i ten chlebek jest takim symbolem tego, że to my przyjmując Eucharystię, jak mówi święty Augustyn, że to jest ten moment, że przyjmujemy Jego, ale też przemieniamy się w Niego. To znaczy, że właśnie doświadczamy tego, że to Bóg sam do nas przychodzi i my stajemy się takim chlebem, którym możemy też dawać siebie innym. To znaczy, że właśnie przyjmujemy Jego do swojego życia, do swojego serca, a później wychodzimy w świat, jesteśmy posłani. Na Eucharystii na koniec słyszymy właśnie idźcie w pokoju Chrystusa, idźcie, jesteście posłani. Po łacinie ite missa est. To bardzo ładnie brzmi, że właśnie mamy tą misję. I te chlebki, które dzieci otrzymują, to jest takie zadanie. Słuchajcie, sami tego nie zjecie, chociaż może jesteście głodni. Ale spróbujcie się podzielić właśnie tym chlebem z innymi. I rzeczywiście one są smaczne, chrupiące, pachnące, świeże, z piekarni przywiezione. I to nam trochę symbolizuje i obrazuje, że przyjmujemy Pana Jezusa nie tylko dla nas samych, żeby się sami napełnić, ale to jest po to, żeby pozwolić, żeby to On nas uczynił darem dla drugiego człowieka. I trochę jak ten chlebek chrupiący, smaczny, później możemy rozdawać gościom. I to jest taki piękny moment takiego dzielenia, odłupywania tych kawałków, smakowania tego. To tak samo z naszym życiem. Że to jest moment, w którym my zaczynamy coś nowego. Że już nie możemy żyć tak jak do tej pory. To jest takie piękne właśnie określenie Komunii Świętej, że coś się jednak wydarza. Że od tego momentu stajemy się odpowiedzialni i można powiedzieć, że sakrament bierzmowania jest takim wejściem w dorosłość wiary, ale czy czasem nie jest to sakrament Eucharystii, który jest właśnie wyznacznikiem tego, że już mamy świadomość, że Bóg sam zamieszkuje w nas i to jest moment, że moje życie już nie może być takie samo. Że właśnie ja mogę się dzielić tym, co jest najcenniejsze na tym świecie, czyli dar Eucharystii Boga żywego.
1: Czego uczycie się, ojciec, siostra, od tych dzieci, które przygotowują się w ramach przygotowania barankowego do pierwszej spowiedzi, do pierwszej Komunii Świętej, bo domyślam się, że ta nauka od najmłodszych też bardzo mocno płynie, siostro Beato.
2: Ja myślę, że takiej wiary właśnie dziecięcej, że naprawdę czasami się zastanawiamy, jak coś powiedzieć, jak przekazać, żeby no właśnie, żeby oni zobaczyli, a dzieciaki po prostu biorą to tak dla siebie i one w to wierzą i tam nie ma takiego kalkulowania. No i mnie zachwyca ta perspektywa dobra, której się nauczyłam właśnie w barankach, tego odkrywania talentów. Świetnie dzieciaki używają tego na różnych różnych spotkaniach, prawda? Ojej, jak ktoś coś przyniesie, pokaże, ale on ma talent, niech siostra zobaczy, nie? I sobie myślę, że to jest też taka wdzięczność. Bardzo, bardzo uczę się takiej wdzięczności i właśnie tej perspektywy dobra.
1: Ojcze Pawle?
3: Ja się zachwycam dziećmi właśnie przez tą ich prostotę i taką jeszcze nieskazitelność gdzieś tym, co sobie sami później nakładamy. Dlatego ja bardzo lubię zadawać pytania dzieciom, bo dzięki temu mogę się czegoś dowiedzieć, czego sam nie wiem, na co bym sam nie wpadł. I rzeczywiście ta prostota i dziecięca ufność jest taka, że ona nie potrzebuje takiej racjonalizacji, że czasem my dużo komplikujemy w naszej wierze, stajemy się dorośli, próbujemy sobie coś wytłumaczyć, a dzieci mają właśnie taką skłonność i ufność dziecka i może to jest to, co mówił Pan Jezus, że musicie stać się jak dzieci, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. I to jest cudowne, że właśnie dzieci mogą przyjmować Pana Jezusa z taką prostotą, że jeszcze nie znają całego katechizmu na pamięć, nie znają wszystkich fragmentów najważniejszych z Pisma Świętego, ale to wcale nie przeszkadza, żeby doświadczyli żywego, prawdziwego Boga. A nam czasem jest dane to, że muszę zrobić to, że muszę jeszcze właśnie poznać wszystkie rachunki sumienia, żeby dobrze się wyspowiadać, że muszę być idealny, żeby przystąpić do komunii, albo żeby właśnie przystąpić do sakramentu spowiedzi, że jeszcze nie zasługuję na to, żeby otrzymać. Natomiast u dzieci nie ma czegoś takiego. Tam nie ma właśnie jakiejś transakcji, handlowości. Tam jest takie proste otrzymywanie daru. Dzieci mają tą gotowość na to, że nie muszą zasługiwać, żeby być obdarowane.
1: To może apel do rodziców przede wszystkim, tych, których dzieci już niebawem będą przystępować do pierwszej komunii świętej. Może już przystąpiły, może już było tak, jak nie chcieliście, ale jeżeli macie jeszcze szansę, to pamiętajcie o tej hierarchii właściwej. Siostra Beata Zawiślak, Urszulanka, odpowiedzialna za baranki w Europie. Baranki, czyli rodzinne przygotowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję ślicznie.
1: I ojciec Paweł Kuś, także biorący udział w tym przygotowaniu, dominikanin, prowadzący również duszpasterstwo rodzin DROPS na warszawskim Służewie. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
3: Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
1: Weronika Ostrowska, do usłyszenia.
0: Co Kościół na to?

0: za kwadrans 21.
1: Przystanek Parafia.
2: Cześć, z tej strony Gosia. Serdecznie zapraszamy Was na audycję, która będzie już w tą niedzielę o godzinie 20. Opowiemy Wam o tym, dlaczego nasza parafia jest tak otwarta na ludzi i dlaczego tak dużo osób do nas przychodzi i lubi odwiedzać naszą parafię.
3: A Małgosia, dodamy jeszcze, że jest parafianką tutaj od urodzenia, chciałam powiedzieć dziada pradziada od urodzenia, prawda? I aktywnie angażuje się w różne formy pomocy, prawda?
2: Tak, tak.
3: No, słyszałam o tych smakowitych śniadaniach roradnich i nie tylko, aż nie możemy się rorad doczekać. Chociaż mamy dopiero maj, prawda?
2: Prawda, dużo radości.
3: A twoja patronka z bierzmowania?
2: Święta Rozalia.
3: Rozalka, a dlaczego właśnie ona?
2: Ze względu na ochronę zdrowia. Jakoś to w tamtym czasie było dla mnie ważne, żeby jakoś wsparła tą.
3: Małgorzata i Rozalia, o. Drodzy Państwo, więcej na temat tej parafii już w niedzielę o godzinie 20. W tym tygodniu gościmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie.
4: Przy
3: Agorze 9, pięknie. A audycja o tej parafii to jest oczywiście odpowiedź na Państwa nieustanne prośby.

0: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Trwa kolejna edycja majowej akcji Dzieci Komunijne Dzieciom Misji. Jak mówi Krzysztof Goworek, pełniący obowiązki sekretarza krajowego papieskich dzieł misyjnych dzieci, to idea, która od lat uczy najmłodszych wrażliwości na temat misji i dzielenia się dobrem z rówieśnikami na krańcach świata. W pierwszej kolejności tym wsparciem misji misjonarzy jest modlitwa, mówił Krzysztof Goworek.
1: Ważne jest, aby to dzieci miały świadomość tego, że one pomagają i pomagają osobom w podobnym wieku, czyli rówieśnikom. Po pierwsze w tym właśnie wymiarze modlitewnym, ale także mają możliwość, jeżeli tylko chcą i pozwolą im na to rodzice, żeby w jakiś sposób wesprzeć również także finansowo te działania, które są prowadzone na rzecz dzieci w krajach misyjnych.
0: W ubiegłym roku dzięki ofiarom pieniężnym zebranym w ramach akcji Papieskie Dzieła Misyjne wsparły 94 projekty w 9 krajach misyjnych. Dotyczyły one m.in. pomocy żywnościowej, opieki medycznej i edukacji. Do modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej zachęcał podczas audiencji generalnej Leon XIV. Ojciec Święty, kontynuując cykl katechez o Soborze Watykańskim II, nawiązał do konstytucji soborowej Lumen Gentium, która przypomina, że Kościół, pouczony przez Ducha Świętego, czci Maryję z synowską miłością jako najukochańszą matkę. Słowa te zachęcają nas do zrozumienia, w jaki sposób w Maryi, która pod działaniem Ducha Świętego przyjęła i zrodziła Syna Bożego, który przyszedł w ciele, można rozpoznać zarówno wzór, jak i najdoskonalszego członka oraz matkę całej wspólnoty eklezjalnej. W słowie skierowanym do Polaków Leon XIV zachęcał do dawania dobrego przykładu dzieciom przystępującym do pierwszej komunii świętej. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Leon XIV zachęcał także do modlitwy o pokój i zgodę między narodami za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej. Przed rozpoczęciem audiencji zatrzymał się i pomodlił przy miejscu zamachu na świętego Jana Pawła II, którego przypada 13 maja właśnie rocznica.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: W Kościele w Polsce trwają doroczne dni modlitwy o urodzaje oraz za kraje głodujące, nigdy nazywane dniami krzyżowymi. To szczególny czas w kalendarzu liturgicznym, przypadający na poniedziałek, wtorek i środę przed uroczystością w niebo wstąpienia Pańskiego. Choć trwamy w radosnym okresie wielkanocnym, te trzy dni zachowują charakter pokutny i błagalny. Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się z tradycji wychodzenia z kościoła procesją do przydrożnych krzyży. Tam wierni zatrzymują się na modlitwę, śpiewając litanie do wszystkich świętych i inne pieśni błagalne. W tym czasie w licznych miejscowościach odbywają się nabożeństwa poświęcenia pól. Głównym celem tej tradycji jest wyproszenie u Boga błogosławieństwa dla rolników i ich pracy oraz modlitwa o pomyślną pogodę, mówi ksiądz Józef Bednarski, diecezjalny duszpasterz rolników.
3: Pan Bóg zsyła deszcz, zsyła słońce. Człowiek o tym wszystkim wie i dlatego podczas tego obrzędu poświęcenia pól dziękuję, prosi i oddaje się w opiekę.
0: Zwyczaj ten wywodzi się z V wieku, kiedy to biskup Mamert z Wiene z Gwegali zarządził dni modlitwy po serii tragicznych trzęsień ziemi i nieurodzajów. Z czasem praktyka stała się nieodłącznym elementem chrześcijańskiej kultury, szczególnie żywym w polskiej tradycji wiejskiej, gdzie procesje polne do dziś stanowią ważny element jednoczący lokalną społeczność w trosce o wspólne dobro i zbiory, a także o troski o ludzi, których dotyka kryzys głodu.

Królowo Polski, Święta Panno Maryjo, którą wybrał Bóg na Matkę Mesjasza i całego ludu Nowego Przymierza, dzisiejszego wieczoru, w ten czas apelowej modlitwy, w Maryjny Majowy Wieczór, pozdrawiamy Ciebie, Maryjo, naszą modlitwą i zawierzeniem. Codziennie stajemy przed Tobą i wpatrzeni w piękno Twojej ikony, Twojej osoby, zostajemy wprowadzeni w świat objawienia. Dziś, 13 maja, wspominamy Ciebie, Maryjo, jako Matkę Bożą Fatimską. Wspominamy dzień, w którym przyszłaś do prostych dzieci w Fatimie, przynosząc światu wezwanie do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Przypominasz nam, że serce człowieka odnajduje pokój tylko wtedy, gdy wraca do Boga. Uczysz nas modlitwy różańcowej, a także ufności i zawierzenia. Dziś przywołujemy także szczególną datę 13 maja 1981 roku, kiedy na placu świętego Piotra dokonano zamachu na życie świętego Jana Pawła II. Wierzymy głęboko, że to Twoja matczyna dłoń, Maryjo, ocaliła życie papieża. Sam święty Jan Paweł II powiedział później znamienne słowa, które na zawsze pozostały w naszej pamięci. Jedna ręka strzelała, inna prowadziła kulę. Widząc w swoim ocaleniu szczególną opiekę Matki Bożej, dziękując za dar życia, pielgrzymował do Fatimy, gdzie jako wotum przekazał kulę wyjętą ze swojego ciała, a dziś umieszczoną w koronie Matki Bożej Fatimskiej. Ale także tu na Jasnej Górze pozostawił szczególny znak wdzięczności, przestrzelony pas swojej sutanny, jako wotum, które jest umieszczone przy Twoim jasnogórskim obrazie, i dziękczynienie za ocalenie życia. Te święte znaki naszego papieża i w Fatimie, i na Jasnej Górze niech nam przypominają, że człowiek wierzący nawet pośród cierpienia i zagrożenia potrafi dostrzec działanie Bożej opatrzności i matczyną opiekę Maryi. Królowo Polski, w tym szczególnym roku wspominamy także 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu, wielkiego aktu zawierzenia Polski Tobie, naszej Królowej. Z wdzięcznością przywołujemy postać błogosławionego prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w czasie próby uczył naród wierności Bogu, krzyżowi i Ewangelii. Maryjo, pomóż nam być wiernymi przyrzeczeniom naszych ojców. Ucz nas bronić wiary w rodzinach, troszczyć się o świętość życia, żyć w prawdzie i odpowiedzialności za ojczyznę. Nie pozwól, abyśmy utracili duchowe dziedzictwo, które przez pokolenia budowało Polskę. Królowo Polski, powierzamy Ci dziś nasze troski i intencje. Przynosimy nasze radości i cierpienia, ludzi samotnych i chorych, dzieci i młodzież, rodziny przeżywające trudności, osoby starsze i wszystkich zagubionych. Otocz płaszczem swojej opieki naszą ojczyznę. Wypraszaj zgodę społeczną, mądrość dla rządzących,
uczciwość życia publicznego i siłę dla tych, którzy służą dobru wspólnemu. Pani nasza Jasnogórska, prowadź nas do Chrystusa. Ucz nas słuchać Boga, jak Ty słuchałaś. Ucz nas zawierzenia, gdy przychodzą trudne chwile, niepewność i cierpienie. I prowadź nas zawsze do Twojego Syna. Wypraszaj nam łaskę wiary mocnej, niezłomnej nadziei i serca pełnego pokoju. Maryjo, spójrz na nasze rodziny, na ojczyznę i cały świat. Oddal od ludzkich serc nienawiść, niezgodę i lęk. Wypraszaj dar pokoju tam, gdzie trwa wojna, cierpienie i niepewność. Ucz nas wybierać dobro, przebaczenie i miłość. Ucz nas mówić każdego dnia: niech mi się stanie według słowa Twego. Matko i Królowo nasza, modlimy się za Kościół Chrystusowy, za papieża Leona, który podczas dzisiejszej audiencji ogólnej nawiązał do obchodzonego dziś liturgicznego wspomnienia Matki Bożej Fatimskiej. Poprosił, by jej niepokalanemu sercu zawierzać modlitwę o pokój i zgodę między narodami. Modlimy się za księży biskupów, księdza arcybiskupa Antonio Filippazzi, nuncjusza apostolskiego w Polsce, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, za naszego księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. Polecamy ojca Beniamina, generała zakonu Paulinów, ojca Grzegorza, przyora Jasnej Góry. Polecamy wszystkich ojców i braci Jasnogórskiego Konwentu i całego zakonu. Modlimy się za seminarium, nowicjat, kleryków i nowicjuszy. Prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne i również do zakonu naszego paulińskiego. Polecamy kapłanów, alumnów, osoby życia konsekrowanego. Modlimy się za ojczyznę, za prezydenta i za wszystkich rządzących. Polecamy radiosłuchaczy, telewizów, internautów, Polaków żyjących na emigracji. Szczególnie modlimy się za chorych i cierpiących, przebywających w domach, szpitalach, hospicjach. Polecamy lekarzy, pielęgniarki i służby medyczne i wszystkich, którzy pomagają i opiekują się chorymi. Modlimy się za umierających i za naszych zmarłych. Polecamy wszystkie intencje wpisane do apelowej księgi. Polecamy dzieci pierwszokomunijne z Moszczenicy, Nowego Miasta nad Pilicą, z Beszowa, Świebodzic, Goszczy, Zagorzyc, Dolnych, z katedry z Łodzi, z Będzina parafii Świętej Trójcy, z Kretkowa. Polecamy uczestników spotkania młodych z Biblią, pielgrzymów parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Jastrzębia Zdroju, szkolne koło Kantes z Dygowa. I modlimy się za wszystkich, którzy dzisiaj nawiedzili Jasnogórskie Sanktuarium. Polecamy, łączymy się z parafią Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Antoniego w Wojkowicach, w diecezji sosnowieckiej, do której dzisiaj przybyłaś, Maryjo, w świętym wizerunku nawiedzenia. Modlimy się o kanonizację błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, i księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. I modlimy się o beatyfikację księdza kardynała Augusta Chlonda i księdza Franciszka Blachnickiego. I polecamy wszystkie intencje i tych, którzy łączą się przez środki społecznego przekazu w Jasnogórskim Sanktuarium.

0: niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
2: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
2: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, wieki wieków.
2: O mój Jezu, przebacz nam
1: nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekła, zachowaj
3: wszystkie
1: dusze do nieba i odpomóż szczególnie
3: tym, którzy
1: najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Królowo Polski, Królowo Pokoju, Tobie zawierzamy naszą ojczyznę, świat cały, nasze parafie, rodziny, wspólnoty i wszystkich nas tu zgromadzonych i łączących się z Jasną Górą. Do Ciebie wołamy, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Raz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Raz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas podaj.
4: Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o apelowe błogosławieństwo.
5: Dzisiejsza rocznica objawień w Fatimie z 13 maja 1917 roku pozwala nam głębiej zrozumieć, że prawdziwa pobożność maryjna przyczynia się do równowagi wiary pomiędzy tajemnicą wcielenia Syna Bożego, który jest zrodzony z Maryi, i tajemnicą odkupienia, za którą ceną Jego krwi zostaliśmy nabyci i stworzeni na nowo.

Nowo, a jednocześnie tajemnicą Kościoła, gdzie Chrystus uczynił ją z wysokości krzyża naszą Matką.

Kończymy już transmisję Apelu Jasnogórskiego. Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Wojciech Janga. A o 21.30 nasza wspólna modlitwa Różańcem Świętym. Zapraszam. Już teraz dwa numery będą do Państwa dyspozycji. 512 700 444 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
1: W dzisiejszej Ewangelii apostołowie zadają mnóstwo pytań. To, co mówi Pan Jezus do nich na ostatniej wieczerzy, jest tak nowe, tak dezorientujące, tak trudne, że zupełnie nie umieją jakoś tych kropek połączyć. To jest często nasza sytuacja. Czytamy jakiś fragment Ewangelii i nie wszystko rozumiemy. Coś się wydarza w naszym życiu i nie wszystko rozumiemy. A w człowieku jest ogromne pragnienie, żeby wszystko zrozumieć, wszystko pojąć, odpowiedzieć na wszystkie pytania zaczynające się od dlaczego. Dlatego, że wiedza daje kontrolę. Dlatego, że wiedza daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Jakoś w to życie ogarniam. Bardzo warto sobie przypomnieć, że dojrzała wiara, taka nadprzyrodzona, zaczyna się wtedy, kiedy nie rozumiem, kiedy przestaję rozumieć. Kiedy dzieje się coś, co przerasta moją wyobraźnię, co przerasta moje rozumienie, trochę tak jak to, co się działo pod krzyżem Pana Jezusa, kiedy Matka Boża patrzyła na umierającego syna i bez wątpienia wtedy zły duch przypomniał jej tej obietnicy ze zwiastowania: jego panowaniu nie będzie końca. A oto po ludzku koniec jest bardziej niż definitywny. A Maryja umie sobie powiedzieć: nie potrafię sobie wyobrazić, co jeszcze możesz z tej sytuacji wyciągnąć. Nie rozumiem już mojego życia, nie rozumiem, dlaczego prowadzisz mnie takimi drogami, ale nie przestanę ci ufać.

0: Turdy Warszawa, jest godzina 20:30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce, napełnij je Twoją miłością, pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o daną operację, powrót do zdrowia, dobre leczenie dla Izabeli, o światło Ducha Świętego dla lekarzy. O powrót do zdrowia, dobre leczenie, potrzebne łaski dla Ireneusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy. W intencji wszystkich ósmoklasistów przystępujących do egzaminów, o spokój serca, jasność umysłu, potrzebną wiedzę, o odwagę dla nich, o dobre owoce ich pracy dla dalszego rozwoju. Modlimy się o zdrowie dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. W dniu 9 urodzin, o miłość Bożą, błogosławieństwo, wszelkie łaski potrzebne w życiu codziennym dla Mikołaja. O dary Ducha Świętego, opiekę Bożą dla tegorocznych maturzystów oraz uczniów klas 8, o potrzebne łaski dla nauczycieli i wychowawców. O zbawienie wieczne dla Kasi, o potrzebne łaski dla jej męża i córek. O dar nieba i łaskę wiecznego zbawienia dla świętej pamięci Marii modli się pani Jolanta. O zdrowie dla męża i stałą pracę dla syna modli się słuchaczka. O zdrowie, opieka Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama modlą się rodzice. O łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. O Boże błogosławieństwo dla Ani i Sławka, Doroty i Waldka, Pawła i Magdy, Justyny i Darka. Wszelkie łaski dla księdza Piotra. O Boże błogosławieństwo, opieka Matki Bożej Niepokalanej dla cioci Zosi w dniu urodzin i imienin modli się Sławomir. Opieka Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, powrót do Boga dla Elżbiety i Adama. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, łaskę nawrócenia, żywą wiarę dla Macieja i Tomasza, pojednanie i scalenie rodziny Anny i Piotra. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw rodzinnych, jedność w małżeństwie Anny i Łukasza. O dar Ducha Świętego dla Szymona, Bartka, Marty w czasie egzaminów. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o wyjście z nałogu Emilii, o potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo dla Gai w dniu 6 urodzin, o łaski Boże dla jej rodziców, babci Urszuli, dziadka Gustawa, o dar nieba dla świętej pamięci Dariusza, siły dla jego żony, pani Agnieszki, o potrzebne łaski dla Józefa i jego rodziny, mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, miłość między nimi, o siły i zdrowie dla Kasi, wszelkie łaski potrzebne w wychowaniu małego Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dziecka. Modlimy się o dar Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości dla Macieja i Małgorzaty. Modlimy się jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do wspólnej modlitwy, w której to już jest z nami pani Barbara. Szczęść Boże, witam.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Pomódlmy się pani Barbaro. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, że odwieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Tak wszystkie dusze do nieba, pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pierwsza tajemnica zmartwychwstania Pana Jezusa. Rocznica zmartwychwstania Chrystusa wzywa nas wszystkich, nas, którzy idziemy za Nim, do duchowego zmartwychwstania. Resurrexit, zmartwychwstał, oto okrzyk radości, który Kościół wnosi dzisiaj z każdego zakątka ziemi. Proszę bardzo, Pani Barbaro, pomódlmy się.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Święć królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Barbaro za modlitwę. Pozdrawiam.
1: Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Tajemnica druga. Naszą ojczyzną jest niebo. Chodźmy zawsze drogami świętej miłości. Niech nas nie zatrzymają na tej drodze trudności, których na pewno nie będzie brakować. Chodźmy przyspieszonym krokiem, a tak dojdziemy pewnego dnia również i my do ojczyzny, gdzie będziemy widzieć Boga. Tylko tam nasza radość będzie pełna i doskonała. Jest z nami pani Danuta. Szczęść Boże, witam.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: I zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zerwałaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Zapłać Pani Danuta. Za wspólną modlitwę pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512 700 444, 512 700 555, zapraszam do modlitwy. Trzecia tajemnica, zesłanie Ducha Świętego. Duch Boga jest duchem pokoju. Nawet wśród największych grzechów odczuwamy ból, ale pełen spokoju, pokory, ufności, bo zależy to od Bożego miłosierdzia. Jezu, rozpal ten ogień, który przyniosłeś na ziemię, aby nim rozpalony wyniszczał się na ołtarzu Twojej miłości. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
3: Szczęść Boże, Anna.
0: Daj Boże, Pani Aniu. Proszę bardzo.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy,
3: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać, Panie, nie z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555, dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica czwarta, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jaki język będzie mógł łagodnie przedstawiać triumfalne wejście Maryi do nieba, jeżeli świąteczne obchody tutaj, na ziemi, budzą taki wielki podziw i taki wielki entuzjazm u wielu ludów? To co można będzie powiedzieć o triumfalnym wejście przygotowanym przez Boga i Jego Matce? Święty Anselm twierdzi, że Odkupiciel wstąpił do nieba wcześniej, aniżeli została wzięta tam Jego Matka, nie tylko aby przygotować jej godny tron w swoim królestwie, ale także aby uczynić jej wzięcie do nieba najbardziej chwalebnym. Haluski, mam przyjemność. Kogo witam?
4: Pan Marek.
0: Proszę bardzo, Panie Marku.
4: Chciałem pomodlić za zmarłą wczoraj Stanisławę Celińską. Nie wiem, czy Pan słyszał.
0: Pomodlimy się. Proszę bardzo.
4: W imię Ojca.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie.
4: I Ducha Świętego. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie.
4: Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Wieczny odpoczynek, raz zmarło na Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
4: W pokoju wiecznym. Amen.
0: Bóg zawodź, Panie Marku. Pozdrawiam. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
4: Ja również bardzo dziękuję za modlitwę i życzę wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia.
4: Dobrej nocy i wszystkiego dobrego dla całego Radia Warszawa.
0: Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Piąta tajemnica, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Chrystus Pan, który królował w niebie ze swą ludzką naturą, przyjąwszy ją do łona Najświętszej Maryi Panny, chciał również, aby Jego Matka nie tylko z duszą, ale również i z ciałem była z Nim zjednoczona i miała pełny udział w Jego chwale. To było tylko zupełnie sprawiedliwe i słuszne. To ciało, które ani przez moment nie było niewolnikiem szatana i grzechu, nie powinno być również niewolnikiem naturalnego prawa. Haluski, mam przyjemność, kogo witam?
5: Szczęść Boże, Elżbieta.
0: Daj Boże, Pani Elżbieto, proszę bardzo.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
5: Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Amen. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za słoną modlitwę Pani Elżbieto. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Zapraszam oczywiście już jutro o godzinie 21:30 na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. A dziś za kilka chwil ślubuję Ci miłość, radiowy kurs małżeński. Tymczasem kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję. Wojciech Dąbrowski. Samych radości życzę. Do usłyszenia, do jutra.

0: ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Paweł Zuchniewicz.
1: Paweł Zuchniewicz, witam serdecznie. Słowa te pochodzą z medytacji na temat bezinteresownego daru, którą święty Jan Paweł II skończył 8 lutego 1994 roku. To był sam początek roku rodziny. A medytacja ta poświęcona jest ludzkiej miłości, płciowości i dawaniu samego siebie. I dzisiaj gośćmi naszej audycji Ślubuję Ci Miłość są profesor Dominika Żukowska-Gardzińska. Bardzo serdecznie witam.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Profesor UKSW, czyli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale równocześnie Muzeum Jana Pawła II i również prymasa Wyszyńskiego.
2: Tak, bardzo ważne dwie instytucje dla mnie.
1: I ojciec, tu podkreślę, doktor, a dlaczego podkreślę, to się zaraz okaże, Jacek Olszewski, karmelita, witam ojca bardzo serdecznie.
3: Witam serdecznie, tak, dziękuję bardzo.
1: Dlatego podkreśliłem ten doktor, bo ojciec obronił doktorat poświęcony właśnie tej medytacji. No i stąd, jakby, jeśli pozwolisz, Dominiko, tu przepraszam słuchaczy, my jesteśmy tutaj, znamy się od dawna, więc
2: oczywiście
1: nie będziemy tu udawać, że jesteśmy per pan pani, bo ten fałsz w każdym razie, w każdym momencie wyjdzie
2: zaraz,
1: na jaw,
2: tak.
1: A radio ma to do siebie, że ujawnia każdy fałsz. Więcej jak telewizja. Dobra. Ale tu byłoby pierwsze pytanie jednak do ojca, bo mam tutaj przed sobą karmelitę bosego. Tak. I choć przyszedł dzisiaj w butach. I karmelita, który napisał pracę doktorską i w dodatku temat tej pracy to jest, bo to już się nauczyłem, mam napisane, mężczyzna i kobieta jako zapowiedź oblubieńczej komunii w tajemnicy zmartwychwstania. Ale zastanawiam pierwsze dwa człony. Mężczyzna i kobieta. Chciałbym zapytać, dlaczego ojciec, zakonnik, karmelita, zabrał się za taki temat o mężczyźnie i kobiecie?
3: Tak, to rzeczywiście takie bardzo może być dziwne, prawda, ale mimo tego, że jestem i duchownym, i zakonnikiem, i to powołanie, którym zostałem obdarzony przez Pana Boga, wydawałoby się, że mnie predysponuje do życia samotnego. Kiedy zacząłem odkrywać Jana Pawła II powoli, bo to się rozpoczęło, kiedy zacząłem być duszpasterzem akademickim przed wielu, wielu już niestety laty, dotarło do mnie, że Jan Paweł II proponuje zupełnie inną wizję człowieka niż tą, która no, taka była wtedy i chyba do dzisiaj jeszcze jest często lansowana, mianowicie, że nigdy nie jesteśmy tylko albo mężczyzną, albo kobietą. Nawet jeżeli oczywiście każdy z nas jest tak stworzony i jesteśmy powołani do życia albo jako mężczyzna, albo jako kobieta, ale nigdy nie można zapomnieć o tym początku, który, i tu Jan Paweł II bardzo mocno do tego początku zawsze często wraca, który ma miejsce w Księdze Rodzaju, kiedy Pan Bóg stworzył pierwszego człowieka jako Adama i Ewę. I powiem szczerze, że ta wizja, że jesteśmy obrazem Boga, to na początku kateches, o tym Jan Paweł II tak mocno pisze, to do mnie bardzo przemówiło, że jesteśmy, czy każdy z nas jest obrazem Boga w komunii z tym drugim. Tak? Czyli jesteśmy obrazem Boga, ja jako mężczyzna w komunii z kobietą. Ciekawe, mimo że jestem księdzem, zakonnikiem.
1: Musimy to rozszyfrować.
3: Tak, to jest do rozszyfrowania i podobnie każda kobieta w jakimkolwiek by się powołaniu nie znalazła. To zresztą znajduje odbicie w tym, właśnie w tej medytacji, o której pan redaktor tutaj wspomniał, w medytacji na temat bezinteresownego daru. O tym Jan Paweł II bardzo wyraźnie pod koniec pisze. I powiem tak, to była taka inspiracja. Nie chciałbym tego teraz może za bardzo rozwijać, ale ta inspiracja mi już zaczęła towarzyszyć przez całe moje też zakonne i kapłańskie życie i no powiem szczerze, że dała takiego, taki, to jest takim motorem też i tych poszukiwań, które ciągle gdzieś tam we mnie się dzieją, rozgrywają, bo ta myśl Jana Pawła II, że nie jesteśmy samotni przed Bogiem, nawet jeśli jesteśmy powołani do życia z Bogiem, to nie jako samotni, tylko zawsze w tej komunii mężczyzna-kobieta, ona też z konieczności wymusiła szereg właśnie pytań. Szczególnie wobec tego, kim jestem, czyli wobec mnie jako zakonnika, tak jako księdza, no bo wiadomo, że tutaj się uśmiecham zawsze, mówię, ksiądz nie ma żony, tak?
1: Ale co do tego za chwilkę wrócimy, ale chciałem, Dominiko, wiesz, jestem rozdarty, bo nie wiem, zapytać cię jako kogo, bo pierwotnie zapraszałem cię jako promotora tej pracy doktorskiej ojca, tak? No i oczywiście mam tutaj takie pytanie, dlaczego warto było zgłębić naukowo tę medytację? Ale jak ty powiedziałaś, że masz czas tylko do tej godziny, bo córeczka tam czeka na ciebie, tak?
2: Tak.
1: To zastanawiam się, czy nie to od tej strony nie powinienem zapytać się. To znaczy, dlaczego warto w to wejść, jak słucha nas słuchacz, który może nie zrobi żadnego doktoratu, ani nie będzie studiował, tak? Słuchacz lub słuchaczka, tak bym powiedział.
2: Tak, to proszę Państwa, tu jeszcze musiałabym dodać do tego, co ojciec Jacek powiedział, że ten tekst medytacji to jest niecałe 10 stron, zależy jak się wydrukuje. I pomyślcie Państwo, że z tego to jako główne źródło dla całego doktoratu, które ma tam ze 400 stron, nie pamiętam już teraz ile, że z takiego, można powiedzieć, krótkiego dokumentu można zrobić tak rozbudowaną pracę. I to pokazuje potencjał tej myśli intelektualnej i duchowej Jana Pawła II, który przez ten krótki tekst, to jest w zasadzie takie podsumowanie jego antropologii i eschatologii. I mnie on zachwyca dlatego, że wydaje mi się, że zbyt często przyzwyczailiśmy się, mówiąc o Janie Pawle II, że to jest papież rodziny i oczywiście ma bardzo wiele do powiedzenia na temat małżeństwa i rodziny, ale to jest tekst, który pokazuje go w ogóle jako eschatologa, jako tego, który patrzy na człowieka nie tylko z takiej perspektywy historycznego człowieka, ale właśnie perspektywy człowieka eschatologicznego i ten dar, o którym
1: to znaczy,
2: mówi...
1: człowieka, który jest powołany do... Tak? Znaczy,
2: powołany, tak.
1: Idzie do jakiejś...
2: rzeczywistości.
1: Innej, dalszej.
2: Tak, i ta medytacja jest po pierwsze bardzo osobistym jego tekstem. Już z samej tej perspektywy zachęcam Państwa do zajrzenia do tego dokumentu, ponieważ on tam bardzo dużo mówi o swoim doświadczeniu, ale właśnie z tego jest znane, że on oprócz tego, że miał doskonałą teorię teologiczną i filozoficzną, przede wszystkim doświadczenie codzienności jego i ludzi wokół niego sprawiało, że on jakby udoskonalał komunikację na temat tych teorii. I ten właśnie tekst pokazuje nam niesamowite jego przemyślenia na temat tego właśnie, co to znaczy być kobietą, mężczyzną, czyli jakby rozszyfrowuje nam tą z Księgi Rodzaju stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ale nie jako jeden, tylko właśnie ten, który jest powołany do komunii i tą komunię może zrealizować i realizuje tutaj będąc w tym życiu, w którym jesteśmy dzisiaj, ale również to, co jest, można powiedzieć, czasami nawet szokujące, bo o tym się bardzo mało mówi, że Jan Paweł II jest przekonany, pisze w tym tekście, że to ma znaczenie również przy naszym zmartwychwstaniu, ta nasza płciowość, ta nasza kobiecość i męskość. Że to nie jest tylko tak, że to jest ważne tutaj i wyłącznie na ziemi, że tylko to potrzebne nam jest do realizacji naszych zadań i z tego względu wydaje mi się, że jest warto sięgnąć do tych rozważań.
1: To znaczy, jakbyśmy tak mieli powiedzieć teraz słuchaczom, którzy są mężem i żoną, tak, że warto w to wejść, to bym to ojca zapytał, to dlaczego warto? To dlaczego warto mężowi i żonie, może też i księdzu i siostrze zakonnej, ale właśnie warto w to wejść jako mężczyzna, jako kobieta?
3: To znaczy, może rzeczywiście doprecyzujmy, każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie trzeba jasno ten temat przedstawić. Tak jak tutaj pani profesor Dominika mówiła, że ta perspektywa życia po zmartwychwstaniu, ponieważ to stamtąd przychodzi światło, jakby wyjaśniające sens życia nawet tutaj i teraz, bo ci, którzy tutaj żyją w małżeństwie, no więc dla nich wydaje im się też często, że oni już z tej relacji mężczyzna-kobieta już wszystko poznali. No, są mężem i żoną, są często potem dzieci, jest rodzina, tak? Ci, którzy są bezżenni, jak to mówi Jan Paweł II dla Królestwa Niebieskiego, znowuż sądzą, że nie zrealizowali tego ponieważ oni są powołani do bycia w relacji z Bogiem. Tak, to jest taki normalny, standardowy przekaz. Natomiast Jan Paweł II między innymi właśnie w tej medytacji mówi wyraźnie, że tylko przez tą relację w zasadzie można zrozumieć, nawet w katechezach jest taki bardzo, bardzo mocny tekst, że jeżeli ktoś nie zrozumie wszystkich znaczeń płynących z tego, że ja jestem mężczyzną stworzonym po to, żeby skonfrontować się czy spotkać z kobiecością, jeśli nie rozpoznam tych wszystkich znaczeń, które w tym powołaniu pierwotnym się ukrywają, to nie będę rozumiał swojego aktualnego powołania, jakimkolwiek by ono nie było. Czy to będzie małżeńskie, czy to będzie zakonne, czy kapłańskie. Jeśli nie rozpoznam tego pierwotnego sensu, czyli na początku stworzył ich mężczyzną i kobietą, i ta perspektywa jest obowiązująca dla każdego mężczyzny i każdej kobiety, nie tylko dla męża i żony. I tutaj uważam, że nawet bym nie dzielił, idąc przynajmniej za głosem Jana Pawła II, na tych, którzy są w małżeństwie i którzy nie są z różnych przyczyn w małżeństwie. Nawet bym tego podziału nie wprowadzał. Nie? Ja bym tutaj pozostał jednak przy tym, każdy mężczyzna, każda kobieta, ponieważ tak jest w Księdze Rodzaju. Tak jest tam, tak jest początek. Nie? Jan Paweł II wyraźnie do tego nawiązuje, że zawsze wracajmy do tego początku. Nie? Nawet sam gdzieś w pewnym miejscu pisze, że za mało się medytuje początków, które są w Księdze Rodzaju opisane. Za mało medytujemy ten tekst. Jakby nie wydaje nam się, że to jest coś mało istotnego. To jest klucz dla każdego powołania.
1: Bo nie padło jeszcze to jedno ważne słowo, na nim zakończę tą pierwszą naszą rozmowę, to znaczy słowo miłość. Tak, to znaczy, że dopiero jakby w świetle miłości możesz zrozumieć siebie, znaczy i wejść w swoje powołanie, do realizacji tej miłości. I ta miłość może mieć oczywiście różne oblicza. Może być miłością między mężczyzną a kobietą, może być miłością ku dzieciom i tak dalej, ale ta miłość jest jakby, ona przychodzi z zewnątrz, jakbym powiedział troszeczkę. Tak mi się wydaje z tego tekstu, który ja tu czytałem, ale do tego za chwileczkę jeszcze wrócimy, jak trochę zagramy muzyki.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Są z nami profesor Dominika Żukowska-Gardzińska, ojciec Jacek Olszewski. Rozmawiamy o mało znanym tekście medytacji na temat bezinteresownego daru. Wydaje się, że to nie jest przypadek, że Jan Paweł II napisał, skończył tę medytację, bo jest tam data 8 luty 1994 roku. To był rok bardzo ważny, bo to był rok rodziny, to był rok, kiedy Ojciec Święty napisał też list do rodzin, który był opublikowany i bardzo znany, prawda? I to był rok też, w którym, no, można powiedzieć, bo nastąpiło takie zmaganie trochę cywilizacji, jak to papież mówi, cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. Tam, prawda? Różne były takie wtedy, no, i polityczne, i też utarczki, że nie chcę tutaj teraz za bardzo w to wchodzić.
2: Ale myślę, że to był też czas, kiedy on musiał tak wewnętrznie, z wewnętrznego przymusu serca zdefiniować rolę właśnie kobiety, właśnie ze względu na tę sytuację. I stąd pewnie ten jego pogłębiony namysł, to jaki jest sens bycia kobietą, mężczyzną i tych relacji, które tworzymy. I to jest ten, on też w medytacji o tym pisze, ale też w liście do rodzin odkrywa też geniusz kobiety, czyli on jakby też zmienia, rozwija się w tym myśleniu o tym, po co mi drugi człowiek, ale nie człowiek ogólnie, jakiejś takiej swojej neutralności, tylko człowiek, który jest mężczyzną i kobietą, jakby w tych dwóch potrzebnych, uzupełniających się, komplementarnych, tak, osobach.
1: I papież pisze tam w tym tekście między innymi, że to nie tylko ludzie się ze sobą łączą, no to oczywiście jakby pierwsze, co nam przychodzi do głowy, no to jest jakby zakochanie, tak? Miałem rozmowę z jakimś takim chłopakiem, nastolatkiem, mówi, fajnie, tam jakaś imprezka była, znaczy jakiś wspólny teatr, i mówi, nawiązaliśmy kontakt z dziewczynami. Dobrze, nawiązałem, prawda? Więc to, ale tu jest tak, to nie tylko ludzie się ze sobą łączą, to Pan Bóg ich sobie wzajemnie daje. I więc... To jest takie moje pytanie, czy jeśli wy

0: weszlibyśmy na ten pierwszy moment zachwytu. Jest zachwyt Adama nad Ewą, tak? I jest zachwyt, który dzisiaj nazywamy zakochaniem, prawda? Chłopaka wobec dziewczyny, czy mężczyzny wobec kobiety, tak? I teraz tu chciałbym zapytać, czy choć to może być nierozpoznane przez zakochanych samych, ale czy już w tym jest jakoś obecny Pan Bóg?
1: No właśnie to jest ta piękno, ta interpretacja Jana Pawła II pokazuje, że miłość jest po fundamentem naszych relacji i ta miłość może się bardzo różnie objawiać. Natomiast tym, co jest fundamentalne, co kiedy powiemy, że właśnie miłość ma miejsce, to jest sytuacja, w której potrafię odczytać spotkanie z drugą osobą jako dar i ten dar nie przeradza się w posiadanie. To jest wielka taka część właśnie antropologii Jana Pawła II, który bardzo stara się pokazać, że miłość w tym właśnie tego człowieka historycznego, tego człowieka po grzechu pierworodnym, czyli właśnie nas wszystkich, niestety często przeradza się właśnie takie kocham
0: po coś.
1: Kocham, znaczy, tak, kocham z jakiegoś powodu bo tak, coś mi dajesz. On to tak nazywa takim może słowem dzisiaj niepopularnym, ale to jest takie utylitarystyczne, że każdy ma korzyść z tej miłości. A tu jest mowa zupełnie o czymś innym, że jesteśmy jako ludzie stworzeni w taki sposób, że możemy wychodzić właśnie z tej utylitaryzmu, z tej użyteczności, z tego posiadania. I to jest właśnie ta, nie wiem jak to powiedzieć, czy kompetencja, czy coś, co mamy właśnie jako podobieństwo do Boga, co jest niedoskonałe oczywiście do tego, co się dzieje w relacji w Trójcy Świętej, ale właśnie to, że mogę tak funkcjonować i tak żyć, że drugi człowiek jest dla mnie darem i ja uczę się nie traktować go właśnie jako coś dla mnie potrzebnego, tylko jako, cieszę się i rozwijam się, bo o tym też mówiliśmy przed chwileczką w tym pierwszym naszym części rozmowy, że potrzebuje drugiej osoby, żeby bardziej siebie rozumieć. To jest właśnie ten dar, który nagle zaczyna być, jeżeli zaczyna się to realizować i ta miłość zaczyna być tą podstawową, fundamentalną relacją między nami, no to nagle zaczynam się rozwijać i ja chcę dawać i uczę się jak
0: przyjmować
1: drugą osobę. I wydaje mi się to niesamowicie głębokie, niesamowicie potrzebne dla współczesnego człowieka, tego naszych czasów, nas samych, kiedy właśnie żyjemy raczej w egoizmach, raczej łatwo nam jest tak bardzo indywidualistycznie traktować rzeczywistość, właśnie szukać takich relacji, które sprawiają, że to mi coś jest potrzebne. A tutaj jest mowa o tym, o czym Jacek powiedział, że to wychodzi, ta medytacja wychodzi nie tylko na relacje kobiety i mężczyzny, którzy są w małżeństwie, tylko ta miłość...
0: Uczysz się po prostu tego.
1: Dokładnie.
0: W relacjach innych.
1: Ale im doskonalsza miłość małżeńska, tym, takie jest moje doświadczenie, tym jakby łatwiej potem zrozumieć potrzeby innych osób i łatwiej to ten dar z siebie realizować. Więc to oczywiście to jest bardzo wymagające. Nikt nie mówi, że to jest proste, takie szybkie, ale na to mamy całe życie i to jest przede wszystkim piękne.
0: Ojcze Jacku, oczywiście można komentować to, co profesor, chociaż nie wiem, co to jest.
1: Nie śmiałbym. Trzeba.
0: Ja mam takie jakby upraszczające pytanie. Ale po co Pan Bóg to robi, że styka ze sobą mężczyznę i kobietę? To znaczy, że ich stworzył i połączył.
2: Ja bym tutaj się odwołał do tego, ja to nazywam przewrotem kopernikańskim u Wojtyły, bo tu jeszcze się pojawia kolejne pytanie, ale to pytanie, ono będzie też odpowiedzią, on znajdzie swoją odpowiedź. Po co po zmartwychwstaniu ciał, kiedy nie będzie już mężów ani żon, bo nie będą się żenić, ani nie będą za mąż wychodziły, to są słowa Chrystusa z Ewangelii, tak? Po co będziemy nadal mężczyzną i kobietą?
0: No, to mi ojciec zadał bardzo.
2: To jest tak. Po zmartwychwstaniu, uwaga, dodaje ciał. Czyli cieleśnie będziemy tak samo. Tutaj przypomina mi się od razu święty Tomasz z Akwinu, akurat ostatnio miałem styczność z tym tekstem, kiedy pisze, że jednostkowo po zmartwychwstaniu nie będziemy się niczym różnić od tych tu nas, których siebie znamy z ziemi, jednostkowo, czyli zbudowani będziemy identycznie. To, że będziemy oczywiście, to będzie cielesność przebóstwiona i tak dalej, wiemy o tym, to jest jedna rzecz oczywiście, ale jednostkowo, czyli co do mnie, jako konkretnego mężczyzny czy konkretnej kobiety, nic się nie zmieni po zmartwychwstaniu. I pytanie się, Wojtyła postawił to świetne pytanie, po co będziemy mężczyznami, dla kogo, skoro nie będzie małżeństwa.
0: Tak,
2: nie będzie prokreacji, tak. I nie będzie, tam Frost pisze w jednym miejscu, a to już w katechezach, że skończy się ten czas, prawda, i rodziny i tak dalej, ale przecież nie dla Pana Boga, bo Pan Bóg nie potrzebuje mnie mężczyzny czy mnie kobiety, bo On jest bytem duchowym czystym. Ja zawsze to powtarzam. Nie Pan Bóg nie potrzebuje cieleśnie mężczyzną. Niekoniecznie, tak? No, potrzebuje mnie jakaś kobieta. Potrzebuje mnie jakiś mężczyzna, jeśli to jest kobieta, tak? I tutaj wchodzi na scenę ten, moim zdaniem, no, świetna intuicja Jana Pawła II, że objawi się na nowo w życiu przyszłym, po zmartwychwstaniu, oblubieńczy sens ciała męskiego i ciała kobiecego. Na nowo się objawi oblubieńczy sens ciała. Niesamowite to jest, ponieważ wchodzimy w przestrzeń, taką terminologię, gdzie dotykamy czegoś, co, no, ośmielę się powiedzieć, przekracza relację małżeńską. A jest to nazwane oblubieńczym.
0: To rozszyfrowali słowo oblubieńczy, tak? Bo tutaj profesorostwo, doktorostwo niech rozszyfruje, tak? Ja to tak rozumiem, tak, że oblubienica, czy oblubieniec, to jest ten ja Tobie siebie daje, tak? Czy tak można powiedzieć, że to jest ten, który daje siebie drugiej osobie, tak? Bo my też mówię oblubieniec, no to rozumiemy to jako, dzisiaj młodzi już nie rozumieją
2: tak,
0: tego słowa. Tak? Ale to jest, no, mąż, żona, tu w naszym,
2: w naszej rzeczywistości doczesnej.
0: Oblubieniec, oblubienica, to jest mąż, żona, tak?
2: Znaczy, to jest troszeczkę błędne właśnie, no. Bo oblubieniec i oblubienica to jest termin, który przekracza tę rzeczywistość mąż-żona, w którym to terminie natomiast mąż-żona się zawiera.
1: Ale ta darmowość daru jest,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tak, oczywiście.
0: Bo chodzi o to, że ja daję siebie tobie, bo oblubieniec jest ten, ja daję siebie tobie bez żadnych warunków, tak?
2: Tak.
0: I ty dajesz siebie mi.
2: A tylko w jednym kontekście, mężczyzna, kobieta.
0: Tak.
2: Bo oblubieniec to nie jest dziecko, matka, tak?
0: Tylko
2: właśnie to jest ciekawe, tylko w tym jednym kontekście, mężczyzna i kobieta. Tam tylko działa ten termin oblubieniec, oblubienica. W żadnej innej formie miłości one mogą pochodzić. Bo o dziwo, tak Wojtuła pisze, że wszystkie inne formy miłości macierzyńskiej, rodzicielnej, jakich przyjacielskich, pochodzą
1: wyrażają się, prawda?
2: To tej pierwszej.
1: No
2: niesamowite to jest. No. Kobieta, mężczyzna. To jest początek.
0: Tak samo zakonnik i zakonnica. Nie wiem, jakie są zakonniki. Zakonnice to wiem, że one jak śluby jakby brały, kiedy składają śluby. Tak, że...
2: My też. Ale jest to temat rzeka, ponieważ tutaj Wojtyła też dokonał pewnego, no, takiego mocnego przeorientowania, tak bym powiedział, ponieważ on właśnie w katechezach pyta się, czym do końca jest życie zakonne i odpowiada, zgodnie ze słowami Chrystusa, życie zakonne to nic innego jak, ponieważ Jezus mówi, dla Królestwa Niebieskiego, tak? Niektórzy zostają bezżenni, dlatego Wojtuła mówi, a więc z tego wynika, że zakonnik, zakonnica mają reprezentować swoim stanem Królestwo, które ma przyjść. Czyli jaschatą.
1: Ale w medytacji, to a propos tego właśnie oddawania siebie Chrystusowi, kobiety, zakonnice, które ślubują, a Jan Paweł II kończy medytację wyjaśnieniem totus tus. Wyjaśnieniem totus tus, tak? Czyli kończy tym zawierzeniem
0: cały twój,
1: ale Maryjo. Mhm. I to jest właśnie to, wydaje mi się, że to jest ta niesamowitość jego zrozumienia, na czym polega jego męskość, mimo że on żyje bezżennie.
0: On daje siebie, tak? On jakby rezygnuje z tego, że będzie ojcem, dziadkiem, mężem i tak dalej.
1: Tak, ale
0: on daje swoją tą płciowość, tak? Oddaje swoją męskość Bogu.
1: Ale właśnie on mówi totus tus Maryjo i zobaczcie, że buduje tę relację w takim razie z kobiecością.
0: Tak.
1: Odnajduje jakby ten wymiar, no nie fizyczny, nie płciowy, ale odnajduje ten wymiar relacji i właśnie mówi, że to bardzo dobrze to oddaje ten jego zrozumienie tego pojęcia geniusz kobiety, kiedy on widzi, oczywiście przekładając na takie historyczne, można powiedzieć, nasze człowieka historycznego, czyli tego po grzechu pierworodnym, tego, którym jesteśmy dzisiaj.
0: Umiejętność dawania siebie i to zakłada również przyjmowania. Wrócimy do tego za chwilę, będziemy dalej rozszyfrowywać ten piękny tekst.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Kobieta dana jest mężczyźnie, ażeby mógł zrozumieć siebie. I wzajemnie mężczyzna jest dany kobiecie w tym samym celu. Czyli to już mówiliśmy o tym troszeczkę wcześniej, żebym ja jako mężczyzna pojął, kim jestem, tak naprawdę, tak? Mhm. To ja muszę mieć relację. To znaczy sam do tego nie dojdę, mówiąc krótko, tak, muszę być w tej relacji. I podobnie z kobietą. I teraz papież zadaje takie pytanie, kim jest człowiek? Tak? Jeżeli Księga Rodzaju na samym początku stwierdza, że jest on obrazem i podobieństwem Boga, to znaczy, że w tym człowieku jest, mówi, szczególna pełnia. Czyli pełnia dopiero się pojawia w mężczyźnie i kobiecie jakby razem. I mówi tak, że zachodzi głęboka więź pomiędzy byciem dla siebie i byciem dla drugiego. Czyli to znaczy właśnie ten, tak jak to rozumiem, że papież kiedyś mówił, że człowiek nie może sam siebie zrozumieć, to mówił na placu zwycięstwa, nie bez Chrystusa, tak? Ale tutaj jakby, i to jest prawda oczywiście, ale jakby konkretną drogą dojścia do tego jest relacja mężczyzna-kobieta.
2: Dokładnie tak. I on nawet jeszcze wcześniejszej perspektywy jego filozofii, on silnie podkreślał takie pojęcie filozoficzne uczestniczenie w życiu innych osób. Że ja, w momencie, kiedy ja potrafię uczestniczyć w życiu innych osób, ale tak naprawdę całym sobą, nie właśnie tak z chęcią jakiegoś otrzymywania czegoś, tylko właśnie dawania siebie, to dzieje się coś cudownego, że ja wtedy zaczynam bardziej siebie rozumieć, bardziej siebie posiadać. I w tych swoich wcześniejszych tekstach jeszcze jako biskup Krakowa, on pisał, czy w miłość, odpowiedzialność, czy osoba i czyn, mówił o tym, że nie możesz stać się darem siebie, jeżeli wcześniej siebie nie posiadasz, jeżeli wcześniej siebie nie rozumiesz. I tutaj, proszę Państwa, otwiera się no, całe bogactwo różnych dyscyplin, nie tylko teologii, ale psychologia, pedagogika, to zrozumienie tego, komunikacja, prawda? Jak zrozumieć swoje własne potrzeby? Jeżeli ja to zrozumiem, to rozumiem też, dlaczego ktoś inny płacze, krzyczy, czego potrzebuje, jak właśnie, no szczególnie między kobietą a mężczyzną, kiedy różnie reagujemy, mamy różne jednak wrażliwości, jak odczytać no właśnie te komunikaty, które daje mi druga strona. I to jakby to wszystko wypływa z naszej cielesności. Czyli zobaczmy, że ta medytacja to jest tak naprawdę taki fundament, czy kwintesencja jego teologii ciała, która nam przypomina, że stworzony jest też jako ciało człowiek, więc to ciało nie jest tylko jakąś przypadłością naszą, nie jest tylko elementem takim dodatkowym, platońskie właśnie więzienie dla tego, co naprawdę duchowe. Dzisiaj, zobaczcie Państwo, mamy w przestrzeni takiej kulturowej wiele momentów, czy wiele takich propozycji, gdzie właśnie nam się proponuje udoskonalmy ciało, przekroczmy granice śmierci, choroby, że to ciało jest czymś dodatkowym, niepotrzebnym. A Jan Paweł II nie, że właśnie odnajdź siebie właśnie w tej całej cielesności, jaką posiadasz, ponieważ tutaj możesz stworzyć właśnie ten, dzięki, poprzez ciało, możesz stworzyć właśnie ten dar może zaistnieć. Bez niego w przestrzeni tylko, nie wiem, wirtualnej, tylko takiej psychicznej, to nie będzie możliwe. I tu widzę aktualność tego dzisiejszego nauczania papieża.
1: Już parę razy to wracało, to są też słowa papieża z tej medytacji, że tylko ten może stać się darem dla drugiego, kto sam siebie posiada. Czy mógłby nam to ojciec rozszyfrować? I proszę pamiętać, że może nas tu słuchać, że mówi ojciec do żony i mówi ojciec do męża. Co prawda mamy...
3: Tak, oczywiście.
1: Różne mamy... Dominika ma swojego męża, ma swoją żonę.
3: Tak, mówię do małżonków.
1: Ale do małżonków.
3: Tak. Jest i mąż, i żona tu obecnie tak są, mimo że nie są względem siebie.
1: Tak, to sam siebie posiada.
3: Tak, kto tylko ten może dać siebie, kto sam siebie posiada. Ja bym tutaj odwołał się do takiego cytatu też w medytacji, bo warto, żeby tego tekstu tutaj, ten tekst się pojawił. Bardzo, bardzo silny, potężny uważam w swoim przekazie zdania, dwa zdania. Ja je zacytuję. Stwarzając człowieka mężczyzną i niewiastą, Bóg przenosi w człowieczeństwo tajemnicę tej komunii, która jest treścią jego wewnętrznego życia.
2: Nie wiem, Trójcy czy ułatwiłeś.
1: Tak, ale to Trójcy Świętej. To znaczy jest tajemnica Ojciec, Syn, Duch Święty.
3: Ale treścią, tak? ich życia wewnętrznego, nie? I, bo tutaj pytamy się, co to znaczy dawać siebie, jeśli się siebie posiada. Trzeba by było, no niestety, wejść w Trójcy, w tajemnicę Trójcy, bo to... I to ciekawe, że stwarzając człowieka, mężczyzną i niewiastą, Bóg przenosi w człowieczeństwo.
1: Jakby przekazuje, transmituje.
3: Tylko w ten sposób. Tu nie ma innej drogi do tego, żeby doskonale wiedzieć, jak Bóg bytuje jako Trójca wewnętrznie. Nie ma lepszej drogi. Nie ma doskonałej. Tak przynajmniej sądzi z tego tekstu papież. Tak można wnioskować. Stwarzając człowieka mężczyzną i niewiastą, Bóg przenosi w człowieczeństwo tajemnicę tej komunii, która jest treścią jego wewnętrznego życia. To jest bardzo potężny, uważam, to jest potężny tekst, bardzo silna, ma taką siłę przekazu ogromną, dlatego że trzeba wgłębiać się, żeby to pytanie zrozumieć. Co to znaczy być darem i żeby siebie posiadać, żeby móc być darem, trzeba, to trochę powiem tak może na wyrost, może troszkę, nie chcę tutaj przestraszać nikogo, trzeba bardzo mocno wgłębiać się, co to jest w ogóle wewnętrzne życie Boga w Trójce Świętej. No, trzeba by było tak się zapytać. I teraz, żeby się o tym przekonać, no nikt nie jest tutaj z nas dogmatykiem jakimś, prawda? Ostatnio słyszałem wykład księdza profesora Roberta Woźniaka kilka dni temu. I on tam powiedział, nie bójcie się tego dogmatu o Trójce Świętej, bo on wyjaśnia tak naprawdę wszystko, ale nie dlatego, że my jesteśmy tutaj, prawda, wchodzimy w jakieś wielkie tajemnice straszne, trudne, tylko spójrzmy na tę tajemnicę od takiej strony, jak my w życiu doświadczamy najzwyklejszej, bliskiej, najbliższej nam relacji. I teraz do tego pytania mógłbym od tej strony dojść. Kobieta i mężczyzna, w tym wypadku mąż i żona, z drugiej strony mamy, oni odzwierciedlają, oni we dwoje odzwierciedlają, kim jest Bóg w Trójcy i jakie jest jego wewnętrzne życie. Ja bym tutaj powiedział tak, to posiadanie siebie nie polega na, nie powinno moim zdaniem polegać na wymiarze czysto moralnym. Bo my trochę moralnie tak to szybko rozumiemy, nie? Posiadać siebie, a być zintegrowaną osobowością, a więc być uporządkowany. I tak idziemy w kierunku teologii moralnej, pewnych moralnych wymiarów. Mnie się wydaje, że to jest błędna tutaj droga, to posiadanie siebie.
2: Może
3: to
2: nie błędna, tylko niepełna.
3: Niepełna, nie? Albo nie do końca myślę, że to jest ten kierunek.
1: No, a jaki jest właściwy?
3: Antropologia zmartwychwstania.
2: Tak, to jest. W tej książce zbiorze katechez mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Na początku Jan Paweł II wprowadza termin antropologia adekwatna, czyli mówi takich
1: czyli mówi
2: to, co mówi nam doświadczenie o nas samych. Mamy poszukiwać prawdy o nas adekwatnie do tego, jak widzimy, co się z nami dzieje, ale kończy właśnie ten swój cykl katechez właśnie doprowadzając nas do antropologii zmartwychwstania, czyli nie to, że zmienia, ale tyle nam, już mówi nam tak mocno, tak głęboko, że mówi w pewnym momencie naszego życia ważna jest antropologia adekwatna,
1: czyli
2: ale potem musisz tak...
1: do naszego życia tutaj.
2: Dokładnie, tak. Czyli właśnie widzę mojego męża, widzę różne jego zachowania, staram się pracować nad darem, ale potem mówi, wyjdź poza to życie tu i teraz i popatrz na właśnie tę komunię, którą tworzy Bóg, co ci oferuje jako ta idea odkupienia ciała. Jak ma wyglądać ta ulubieńczość po zmartwychwstaniu? I to jest właśnie jakby tutaj, tu się pojawia ta jego metodologia. Tak popatrz na swoje życie, spróbuj tak popatrzeć na swoje życie przez antropologię zmartwychwstania, że ta płciowość jest, nie jest tylko dodanym elementem, to ta moja kobiecość nie jest tylko dodanym elementem do tego, kim jestem ja jako Dominika.
1: tylko jest czymś, co jakby ciebie określa, tak?
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. I dlatego no, mówię, przepraszam, że ja tak się tego, ale te różne wyzwania współczesnych czasów mi bardzo leżą na sercu, czyli różne problemy, czy transhumanizm, posthumanizm, czy jakieś idee związane z, nie wiem, z tym, że ciało nie będzie nam potrzebne, możemy je przekształcać, możemy dokonywać operacji plastycznych, zmieniać płciowość, to, co się dzieje wokół nas. No jego, ta metoda, którą proponuje Jan Paweł II, mówi, że to wszystko są ścieżki, które wydają ci się może potrzebne, może ważne, ale one nie mają nic wspólnego właśnie z tą antropologią zmartwychwstania, czyli tym zobaczeniem siebie jako dar, ale w tej jakby powiedzieć, takiej relacji pionowej, ja i Bóg, a nie tylko ja i inni ludzie i świat dookoła mnie. I jeżeli tego zabraknie, no to ty nigdy nie będziesz mógł w pełni zrozumieć tego, co to może znaczyć dar z siebie. I tu widzimy, proszę państwa, znowu przepraszam, że do tego, ale na przykład modne są relacje ze zwierzętami. Chcemy posiadać zwierzęta, nawet ja jestem też związana z muzeum. Zdarza się, że goście nasi chcą przychodzić ze zwierzętami do muzeum, bo te zwierzęta są tak ważne dla tych ludzi. I oczywiście to jest ważne w naszym życiu, tylko widzę, że zaburzają nam się hierarchia tych relacji, które tworzymy. I dlatego ta medytacja jest tak istotna, ponieważ ona moim zdaniem na właściwe tory naprowadza nam, co to znaczy być właśnie tym darem dla drugiej osoby, że dopiero ta taka bezwarunkowa chęć oddania siebie, co najpełniej właśnie w małżeństwie wydaje mi się, czy potem bezżeństwie jest możliwe, a nie w relacji na przykład matka-córka, czy w jakichś relacjach zawodowych, to tu dopiero tutaj jakby człowiek, wydaje mi się, zaczyna siebie rozumieć. W tym darze on staje się szczęśliwy. Zaczyna rozumieć dopiero bardziej samego siebie. To jest takie moje z doświadczenia ta refleksja, która mi się wydaje była doświadczeniem Jana Pawła II, kiedy pisał ten dokument.
1: Myślę, że tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję dzisiaj gośćmi państwa i moimi. Byli profesor Dominika Żukowska-Gardzińska i ojciec Jacek Olszewski, karmelita. A ja zapraszam za tydzień. Paweł Zuchniewicz, do usłyszenia.
0: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Reklama.
1: W najnowszym Sieci zawsze patrzyłem im prosto w oczy, czyli poruszający wywiad z Andrzejem Poczobutem. Więzień Łukaszenki mówi nam o latach spędzonych w kolonii karnej. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego.
2: Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
2: Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
4: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
4: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
2: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
1: W dzisiejszej Ewangelii apostołowie zadają mnóstwo pytań. To, co mówi Pan Jezus do nich na ostatniej wieczerzy, jest tak nowe, tak dezorientujące, tak trudne, że zupełnie nie umieją jakoś tych kropek połączyć. To jest często nasza sytuacja. Czytamy jakiś fragment Ewangelii i nie wszystko rozumiemy. Coś się wydarza w naszym życiu i nie wszystko rozumiemy. A w człowieku jest ogromne pragnienie, żeby wszystko zrozumieć, wszystko pojąć, odpowiedzieć na wszystkie pytania zaczynające się od dlaczego. Dlatego, że wiedza daje kontrolę. Dlatego, że wiedza daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Jakoś w to życie ogarniam. Bardzo warto sobie przypomnieć, że dojrzała wiara, taka nadprzyrodzona, zaczyna się wtedy, kiedy nie rozumiem, kiedy przestaję rozumieć. Kiedy dzieje się coś, co przerasta moją wyobraźnię, co przerasta moje rozumienie, trochę tak jak to, co się działo pod krzyżem Pana Jezusa, kiedy Matka Boża patrzyła na umierającego syna i bez wątpienia wtedy zły duch przypomniał jej tej obietnicy ze zwiastowania: jego panowaniu nie będzie końca. A oto po ludzku koniec jest bardziej niż definitywny. A Maryja umie sobie powiedzieć: nie potrafię sobie wyobrazić, co jeszcze możesz z tej sytuacji wyciągnąć. Nie rozumiem już mojego życia, nie rozumiem, dlaczego prowadzisz mnie takimi drogami, ale nie przestanę ci ufać.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny, zaprasza Grzegorz Kozłowski.
3: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się ponownie w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś naszym gościem jest ksiądz profesor Dariusz Pater, bioetyk. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: I dziś chciałbym, abyśmy podjęli temat, może nie jest to łatwy temat, ale na pewno powszechny. Każdy jakoś doświadcza cierpienia.

0: cierpienie, poprzez działanie. Takie cierpienie, czy z doświadczenia księdza właśnie, jako osoby, która towarzyszy osobom chorym paliatywnie również, jaka forma jest najlepsza, jak człowiek cierpi, to co zrobić w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy tego świadkiem i coś nas porusza, żeby chcemy działać, chcemy coś zrobić, jakich błędów nie popełniać?
1: Temat cierpienia to jest temat rzeka. Ludzie od zawsze, jak mieli świadomość istnienia, to zadawali sobie to pytanie, jak to cierpienie przeżyć samemu, jak je zrozumieć. Chyba najwięcej publikacji jest na temat miłości, a może nie wiem, czy więcej nie jest na temat cierpienia. Ja mam taką swoją tezę, która gdzieś tam zrodziła się w mojej głowie na podstawie wielu doświadczeń pracy z ludźmi chorymi, cierpiącymi, odchodzącymi, bo dzielę się tutaj z Państwem tym doświadczeniem z perspektywy psychonkologa, może bardziej jak bioetyka. I myślę, że ból ma granice, a cierpienie granic nie ma, bo granice dla bólu stworzyliśmy na przestrzeni lat, dostrzegając, korzystając z dobrodziejstw nauki, korzystając z naszego umysłu w sposób twórczy i stworzyliśmy narzędzia do tego, żeby człowieka mniej bolało fizycznie. Mamy nowoczesne terapie przeciwbólowe, mamy leki, mamy tabelę analgetyczną, możemy zdiagnozować indywidualny próg bólowy, bo każdy z nas taki ma i możemy w jakiś sposób temu bólowi zaradzić. Natomiast cierpienie to jest taka rzeczywistość, która pokazuje, że ono nie ma granic. Jeśli jakieś granice ma, to my je tworzymy w oparciu o własne tak naprawdę doświadczenie. My się uczymy, albo ktoś nam o tym mówi, albo jesteśmy dobrymi obserwatorami, jak towarzyszyć, jak być z człowiekiem, który cierpi. Chyba najtrudniejszą rzeczą i jednocześnie najbardziej prostą, odnosząc się do tego pytania, które postawiłeś, to jest to, żeby być przy tym człowieku, który cierpi, a jest to bardzo trudne. Bycie, to towarzyszenie, bo to jest... Wszystko jest naturalne. Naturalny jest ból, naturalne jest cierpienie, naturalna jest choroba, sam proces odchodzenia czy śmierć. To jest wpisane w porządek natury. Nienaturalna jest samotność. I człowiek, doświadczając cierpienia, doświadcza często samotności. I potrzebuje drugiego człowieka, który niespecjalnie będzie mu udzielał rad, ale będzie mu towarzyszył, będzie akceptował jego stan zgody czy niezgody na to cierpienie, bez żadnego oceniania, będzie próbował go zrozumieć. Będzie chciał być z nim w tej jego niemocy, w tym jego niezrozumieniu, w tym jego buncie, bo to nasza głowa ma swój określony sposób przystosowania się do danej sytuacji. Czy też do bólu fizycznego, bo to oczywiście też jest ważne, przede wszystkim do cierpienia. I my, będąc otwarci na drugiego człowieka i chcąc mu pomóc, ulżyć mu w tym cierpieniu, stajemy się takim towarzyszem jego drogi, też w jakimś niezrozumieniu. Sami często tego nie rozumiemy, ale chcemy być blisko. I czasami to jest rzeczywiście wystarczające, ale też jednocześnie bardzo trudne.
0: Czy takie towarzyszenie, czy możemy popełniać błędy? Na pewno je popełniamy w takim towarzyszeniu, takim osobom. Przez jakieś formy właśnie tak choćby bagatelizowania pewnych rzeczy. Czy jest tak, że czy często się to zdarza z perspektywy właśnie księdza jako bioetyka, ale też właśnie psychoonkologa, że my próbujemy zracjonalizować

0: analizować czyjś ból i czyjeś cierpienie, na przykład mówiąc, nie, spokojnie, to przejdzie, albo próbować wejść w ich sytuację i im tłumaczyć, jak jest, kiedy my nie doświadczamy tego, czego doświadcza osoba cierpiąca. Czy takie błędy popełniamy i możemy właśnie w ten sposób szkodzić takim osobom, na przykład próbując w ten sposób jakoś wyjaśniać tą rzeczywistość?
1: No jeśli nawet popełniamy jakieś błędy, to robimy to nieświadomie, bo jeżeli się decydujemy na to, żeby być z tym drugim człowiekiem, no to wiadomo, że wchodzimy w to doświadczenie z całym bagażem swoich doświadczeń. My chcemy towarzyszyć, ale chcemy towarzyszyć po swojemu, a trudność właśnie polega na tym, żeby towarzyszyć to w taki sposób, jak chce ta osoba. I to jest ta trudność, że my możemy, ale oczywiście zawsze możemy dopytać, tak? Czego ci potrzeba? Bo na tym etapie bardzo ważne są emocje. My jesteśmy też po to, jako towarzysze cierpienia, troszeczkę możemy być w takiej roli worka treningowego, żeby ta osoba, która ma niezgodę, która jest w buncie, która się targuje, która dojrzewa do tego, żeby przyjąć to cierpienie, ona musi gdzieś wyrzucić, wyrazić te emocje, które są w niej. I my jesteśmy trochę po to, żeby te emocje przyjąć. Ale my często przychodzimy z jakimś swoim scenariuszem, że ja wiem, co trzeba zrobić, bo ktoś mi powiedział, bo ja sam tego doświadczyłem, bo tak cierpiała ciotka, więc, prawda, czy koleżanka, więc to jest najlepszy sposób, prawda, to ci może pomóc. To nie jest tak. Co jest dobre dla mnie, wcale nie musi być dobre dla tej drugiej osoby. My jesteśmy takimi milczącymi towarzyszami. Nie trzeba dużo mówić, trzeba po prostu być, wsłuchać się w potrzeby, pomóc wyrazić te emocje, przyjąć, ale też się zatroszczyć o to, czego ten człowiek potrzebuje. Bo Rosenberg właśnie, Marsha Rosenberg w tej metodzie komunikacji, porozumienia bez przemocy, on zwraca uwagę na bardzo ważny element komunikacji, nie tylko w ogóle w życiu, nie chodzi o stan, prawda, choroby, prawda, cierpienia, czy czas, prawda, terminalny. Jeżeli nasze uczucia są pozytywne, to dlatego, że nasze potrzeby są zaspokojone. Jeżeli nasze uczucia są negatywne, to dlatego, że jakaś potrzeba zostanie zaspokojona. I my troszeczkę jesteśmy po to, żeby spróbować zrozumieć ten mechanizm, dlaczego ta osoba na tym etapie życia prezentuje takie emocje. Jeżeli to są emocje negatywne, to też dlatego, że jakaś potrzeba u tej osoby nie jest zaspokojona i my czasami możemy się przyczynić do tego, żebyśmy tej osobie pomogli i zaspokoić tą potrzebę, ale przede wszystkim wyrazić emocje. Czasami to są bardzo intensywne emocje, trudne też do przyjęcia i stąd jest ogromna trudność bycia towarzyszem cierpienia drugiej osoby. Więc robią to specjaliści, ale robimy tak naprawdę to wszyscy. Być nieczułym chyba to jest błąd. Przejść obojętnie to jest błąd. Natomiast no, będąc obok, poświęcając swój czas, otwierając się na rzeczywistość, która też jest dla nas bardzo często trudna, nasz psychicznie obciążająca, popełniamy na pewno błędy, ale nie są to rzeczy takie do końca też i świadome. Natomiast jak chcemy być lepszymi towarzyszami, to powinniśmy do kieszeni schować nasze ego i nasze potrzeby, tylko bardziej się skupić na tym, czego potrzebuje osoba, z którą jesteśmy na tym etapie życia. I to myślę, że tak.
0: Czy może nas to przerosnąć? I czy może być tak, no, że ja myślę o zrozumieniu też własnej perspektywy. Czy może być tak, że coś mnie przerasta i też powinienem to przyjąć, że nie ze wszystkim mogę sobie na przykład poradzić i też zaakceptować to. Myślę tu o takich sytuacjach, w których pojawia się jakaś bezradność, bezsilność wobec cudzego cierpienia i konieczność na przykład przyjęcia pomocy z zewnątrz. Czy człowiek taki gdzieś powinien, czy właśnie powinien walczyć z tym, żeby się nie obwiniać na przykład za to, że do czegoś nie jest zdolny? Czy takie emocje, czy takie rzeczywistości mogą się też w nas pojawić w trakcie?
1: Taki okres cierpienia, czy takiego przewlekłego bólu, którego często, nie zawsze, ale często doświadczają choćby pacjenci onkologiczni. To jest zawsze czas trudny i dla pacjenta, i dla jego bliskich, bo cierpi pacjent, ale tak naprawdę cierpi z nim cały świat. I nigdy my nie jesteśmy gotowi na to, żeby się właściwie przygotować do tego momentu. Prawda, cierpienia, czy odchodzenia, czy radzenia sobie ze stratą, choćby w tym znaczeniu, że czasami przeżywamy żałobę po sobie zdrowym, po sobie sprawnym. To nie jest kwestia przeżywania żałoby, tylko w kontekście, prawda, śmierci.

0: dookoła ród.
1: Znajdujemy się w takiej sytuacji, w której ja chcę pomóc osobie, która cierpi, ale zmagam się z moją bezsilnością, że nie wystarczam. I czy powinienem, czy to, że pojawia się we mnie wina, jest z tego...
2: No, to, że pojawia się wina, to jest naturalne. Ludzie się często obwiniają, niesłusznie oczywiście. Chcą pomóc. Też wypalają się, bo towarzyszenie jest bardzo wypalające. Często jest trudno, prawda, jakoś pozwolić człowiekowi odejść z tego świata. Często mobilizujemy, prawda, naszych bliskich do tego, żeby walczyli do końca. Ale przychodzi taki moment, że nie warto robić z siebie bohatera. To jest moment na to, żeby przyjąć pomoc. I jak troszeczkę odpuścimy, to przyjdzie też takie uwolnienie w związku z tym. Przyjdzie spokój. I to też jest bardzo trudne, bo zachęcaliśmy i innych, i siebie do walki, a w pewnym momencie wygrywa natura i człowiek musi odejść z tego świata. Jest to trudne i dla tego, co odchodzi, i dla całego świata, który mu towarzyszył w tej chorobie i mobilizował go do walki. Ale to nie jest w kwestii przegranej, bo to jest kwestia nadziei, która będzie tak naprawdę troszeczkę inaczej rozumiana, bo na pewnym etapie życia mamy ogromne nadzieje, a ten etap życia to jest też okres nadziei, tylko takich mniejszych nadziei, nadziejek. Tak naprawdę, że jest nadzieja na godzinę bez bólu, jest nadzieja na spotkanie z kimś, na wypowiedzenie słów ważnych dla mnie, na pożegnanie się, na zostawienie jakiegoś testamentu duchowego. To są rzeczy, które bardzo ułatwiają ten moment rozstania się z tym, co jest dla nas ważne, co kochamy. I dla pacjenta, i dla jego bliskich. To nie jest w kategoriach, prawda, jakiejś porażki rozpatrywane.
1: Cierpienie jest wszechobecne. Dzisiaj w ogóle też doświadczamy go na co dzień, w tym sensie, że docierają do nas informacje o cierpiących. Myślę tutaj o sytuacji na Bliskim Wschodzie, myślę o sytuacji, która jest sytuacją wojny na wschodzie od nas, czyli na terenie Ukrainy. W wielu miejscach na świecie toczą się wojny. Jest to cierpienie odległe, które nie jest tak uświadomione i tak bezpośrednio przez nas przeżywane, jak to, którego doświadczamy na przykład wśród bliskich w rodzinie, ale również istniejące, jakieś realne. Przy tym też myślę właśnie o samej perspektywie cierpienia, tego, co mieliśmy ostatnio okazję też zaobserwować w takiej ogólnej polskiej jakiejś dyskusji na temat pomocy dzieciom, które zmagają się właśnie z chorobą raka, co też jest jakimś, budzi w bunt pewien, kiedy widzimy tak młode osoby, które już są tak doświadczone przez życie i tak prędko dojrzewają w tej chorobie, stając się takimi małymi dorosłymi. Kiedy się ich słucha, człowiek ma wrażenie, że jeszcze nie dorasta do tego poziomu mądrości i zrozumienia, które one w sobie noszą, będąc tak młodymi, mimo tego, że mają po 7-8 lat choćby. Ale i też o takich nadziejach, o których właśnie wspomniałeś, to jedną z takich na przykład była ta ostatnia sytuacja mobilizacji w Polsce, która spowodowała, że zwróciliśmy uwagę na ten problem, kiedy były zbierane pieniądze właśnie na osoby potrzebujące w tym właśnie stadium paliatywnym. I tutaj myślę o tym doświadczeniu cierpienia właśnie w tym szerokim kontekście, ale i też w perspektywie wiary. Bo jednocześnie to cierpienie, jeżeli byśmy tylko interpretowali i tylko szukali rozwiązania właśnie od tej strony naturalnej, ono wydaje się być jakieś niezrozumiałe. Ale perspektywa tego, co przyniósł nam Chrystus, idąc w tej naszej naturze, jakby wchodząc właśnie w te realie i tą rzeczywistość człowieka i przechodząc tą drogę z nami, przez swoje życie i doświadczając niesprawiedliwości i ogromu cierpienia i ostatecznie ofiary na krzyżu, czy w tym poszukując właśnie umocnienia, to nasze zderzenie się z cierpieniem może znaleźć jakieś zrozumienie?
2: Na pewno w okresie, kiedy doświadczamy straty, my, żeby ją właściwie, żeby ją przetrwać, żeby ją przeżyć, żeby się, bo też przychodzi taki moment, nie u wszystkich pacjentów, przecież nie wszyscy pacjenci onkologiczni umierają. No, dzisiaj mamy sukcesy wyleczenia wielu pacjentów z choroby nowotworowej, wracają do normalnego funkcjonowania. To jest przykry epizod ich życia, o którym, prawda, no nie wiem, czy do końca można zapomnieć, ale na pewno no, pozostają jakieś tego przykre wspomnienia i żyją, dożywają długich lat i są szczęśliwi. Natomiast zawsze doświadczając straty, my korzystamy z naszych zasobów. Te zasoby mamy często w sobie. Czasami ta druga osoba, ten towarzysz naszego cierpienia, czy to będzie towarzysz taki, prawda, profesjonalista, czy człowiek z otwartym, prawda, umysłem i sercem, człowiek dobrej woli, no to on pomaga nam wydobyć z nas te nasze mocne strony. To są te nasze zasoby. My ich mamy bardzo dużo, tylko o nich zapominamy. W sytuacji kryzysu, w sytuacji zaburzeń, prawda, lękowych, czy w ogóle lęku, to człowiek zapomina, co jest siłą jego życia. I czasami ta osoba, która mi towarzyszy, ona mi uświadamia, pomaga, czasami w sposób nawet nieświadomy, wydobyć ze mnie te, prawda, te zasoby. Jeden z najsilniejszych zasobów jest wiara, jest łaska wiary w Boga. Natomiast no, mi się wydaje, że wszyscy ludzie w coś wierzą. Prawda? Natomiast wiara w osobowego Boga dla wielu ludzi też jest siłą ich życia. Jest, i badania też na to wskazują, że to jest bardzo silny zasób, który pomaga przetrwać trudne chwile w życiu. Często pacjenci niewierzący mówią, że chcieliby mieć tą łaskę wiary. Też no, z tym się źle czują czasami, że akurat jej nie mają, ale wszyscy mamy duchowość. I to jest taka przestrzeń naszego życia, bardzo istotna, która na tym etapie, kiedy jesteśmy w kryzysie, kiedy jesteśmy chorzy, jeżeli odkrywamy w sobie to życie duchowe, które może być różnie rozumiane, wcale nie religijnie tylko, ale to staje się nas silnym zasobem do walki też z chorobą. Bo zakładając, że jesteśmy istotami holistycznymi, że mamy oczywiście ciało, że mamy psychikę, że mamy ducha, to jeżeli my wykorzystamy ten potencjał naszej psychiki, tą siłę naszego ducha i też możliwości naszego ciała, które nie całe jest chore, tylko jakaś część tego ciała jest tak naprawdę chora, również w chorobie nowotworowej, to jest to sporo zasobów, żeby radzić sobie, choćby walcząc z chorobą i żeby wygrać z tą chorobą. Chodzi o to, że w momencie, kiedy mamy radość z tego, że wyleczyliśmy pacjenta z choroby nowotworowej, my, nasza radość do końca nie jest pełna jako, prawda, medyków czy klinicystów, bo wiemy, że ten pacjent do nas wróci z tego tytułu, że zniszczył chociażby swoje relacje, że stracił sens życia z jakiegoś powodu. I on wcześniej niż później wróci do nas i z obniżonym nastrojem, ale przede wszystkim ze wznową choćby nowotworową, czy z nowotworzeniem. I to nie jest dla nas sytuacja łatwa. jak i oczywiście dla pacjenta, bo tutaj no, nie osiągnęliśmy trwałego sukcesu. I to nie z tego tytułu też, że ta choroba się po prostu rozwija, ale te czynniki właśnie psychologiczne, te czynniki duchowe w jakiś sposób na tym zaważyły. Ale mamy taką sytuację, że mamy pacjenta paliatywnego i parametry życiowe, jak jego stan, prawda, fizyczny wskazuje na to, że on no, nie powinien już żyć, on żyje. On żyje, bo na coś czeka, chce coś dopełnić. Żyje siłą swojej psychiki, swojego ducha. I ten proces często się przedłuża, oczywiście z różnych powodów. Choćby jednym z powodów jest to, że wspomniałem troszeczkę wcześniej na ten temat, że ludzie mobilizują bliscy ze swoich, prawda, względów tego pacjenta do walki, jednocześnie powodując to, że to cierpienie tego człowieka się po prostu przedłuża, bo nie ma zgody bliskich na to, żeby ten człowiek odszedł. I pytałeś o pewną kwestię związane z jakimś błędem w towarzyszeniu. Trudno powiedzieć, że jest to jakiś zawiniony błąd. Natomiast my często mobilizujemy pacjenta do walki, bo nam jest to potrzebne. Jednocześnie mając świadomość, może nie do końca, tego, że skazujemy go na to długie cierpienie. No i to zawsze rodzi się pytanie, o co nam chodzi, prawda? Chyba na tym etapie, zresztą też tak w tym kierunku idzie cała opieka paliatywna, chodzi nam o jakość życia, żeby ona była jak najlepsza. No, przymuszając człowieka do długiego cierpienia, no to my mu tego nie jesteśmy w stanie zapewnić.

0: Dookoła Rut.
1: Wydaje mi się, że przynajmniej do mnie bardzo przemówiło to rozróżnienie, które zwróciłeś uwagę, czyli właśnie kwestie bólu i cierpienia. Że ból jest czymś takim możliwym do uśmierzenia, a cierpienia tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zmierzyć w żaden sposób, nie jest mierzalne. Z trochę inną rzeczywistością, taką metafizyczną w pewnym tak. sensie. I też tutaj myślę o tym w takim, żeby wydobyć z tego też jakiś taki pozytywny aspekt. Czy takie cierpienie, czy ono może być życiodajne? W tej perspektywie wiary, w perspektywie doświadczenia, tego przez co przeszedłem, czym mogę potem innych obdarowywać, na przykład to doświadczenie, które staje się częścią mojego życia, pewnego jakiegoś etapu, który był mocnym doświadczeniem cierpienia, ale czy on w konsekwencji, mimo tego, że cierpienie samo w sobie jest złe, czy on może zaowocować dobrym? Tutaj myślę, oczywiście cały czas odwołuję się do postaci Jezusa Chrystusa, który przeszedł przez tą bramę cierpienia i wyszedł z niej zwycięsko, zmartwychwstając i ukazując właśnie tę perspektywę tego, że w tym też można odnaleźć sens.
2: Każda religia, przynajmniej wielkie religie świata, tworzą pewne kody dla cierpienia i my je przyjmujemy, bo tego też potrzebujemy jako osoby wierzące. W chrześcijaństwie różnych denominacji też widać zawsze w centrum i osobę, i dzieło Jezusa Chrystusa, który dla chrześcijan, dla katolików jest ogromnym wsparciem w tych sytuacjach, których, prawda, doświadczamy, cierpiąc. Więc ono prowadzi, bo Chrystus to pokazał, do zbawienia. Natomiast namacalnie, no trudno to jest jakoś zweryfikować bez drugiego człowieka, naprawdę. To dopiero i w relacji tego doświadczamy, choćby w relacji z Bogiem, ale doświadczamy to też w relacji z drugim człowiekiem. Jak tego drugiego człowieka nie ma, to jesteśmy często ze swoimi myślami, z różnymi swoimi historiami, prawda, choćby, prawda, z dzieciństwa, które są różne, prawda, ze swoimi sukcesami, ale też ze swoimi porażkami. Pod koniec robi się jakiś bilans z tego, co mi się udało, z tego, co mi się nie udało. I trudno być w tym wszystkim samemu. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Boga, z Jego łaską, prawda, też przebaczenia, ale też takiej relacji, bo wydaje się, że On chyba jako jedyny jest w stanie nas zrozumieć do końca i On wie, jacy my jesteśmy. Więc szczególnie mówię w cierpieniu, to jest ten moment, trudno kogoś zmobilizować do modlitwy, bo jak człowieka boli, to nie chce się też modlić. To jest taka sytuacja, że mnie to zawsze jakoś tak irytuje czy dziwi, że zachęca się, prawda, no módl się, prawda, do człowieka cierpiącego mówimy często. Dużo się módl, Pan Bóg ci pomoże. Na pewno pomoże, nie wątpię w to. Ale to raczej jest czas na to, żeby się wspólnota modliła. Nie, żeby obciążać dodatkowo jeszcze sumienie człowieka cierpiącego, który ma niezgodę, który przeżywa ból fizyczny, który doświadcza cierpienia, do tego, żeby on się modlił. To, że on będzie trzymał różaniec w ręku, że będzie trzymał krzyż w ręku, prawda? To, że będzie wołał do Boga w aktach strzelistych. No to jest wystarczające. On przede wszystkim żyje cierpieniem. jeśli to cierpienie zaofiarował Bogu, to ono staje się formą dla niego zbawienia, które już teraz się dokonuje. I to jest chyba taki element, który powinniśmy uwzględniać jako osoby wierzące i przekazywać ją, prawda, osobom cierpiącym, żeby ich też dodatkowo nie wprowadzać w jakiś konflikt sumienia. Że oni do czegoś są predysponowani w tym czasie, że oni coś muszą zrobić. To jest czas dla wspólnoty, żeby objęła modlitwą również, poza tym profesjonalnym wsparciem, poza wsparciem medycznym, żeby objęła też tą opieką duchową tych wszystkich, którzy doświadczają cierpienia, którzy przygotowują się do odejścia z tego świata.
1: Chciałbym zapytać jeszcze ciebie o twoje doświadczenie, bo też towarzyszyłeś wielu osobom, które gdzieś właśnie przez tą drogę towarzyszenia na tej opiece paliatywnej psychoonkologa. No byłeś przy nich, a ich czas też dobiegł końca. Jaki to miało wpływ na ciebie? Jak trudnym to było dla ciebie doświadczeniem? W tym sensie, że te osoby odchodzą. Jak ty sobie radziłeś z tym i jak właśnie wiara, bycie właśnie z Bogiem w tym wszystkim też wpływało na ciebie? Na twoje doświadczenie tego cierpienia, gdzie ty tak naprawdę w tym momencie mogłeś być właśnie tym towarzyszem jednocześnie, ale też i obserwatorem wielu takich momentów życia, które się kończyły gdzieś na jakimś etapie.
2: Ja często w tej osobie, która odchodzi, próbuję też zobaczyć i siebie. Nie wiem, jaki scenariusz przygotował dla mnie Pan Bóg. Ale rozpoznaję siebie, przynajmniej próbuję, w tych, którzy odchodzą. I zawsze sobie myślę, że to mogłem być ja, że to będę ja za jakiś czas. Jest to trudne, przejmujące, czasami ubogacające, bo te odejścia są różne. Na różnym etapie, prawda, zgody czy niezgody na to, co się dzieje. Więc czasami są rzeczywiście bardzo trudne i obciążające psychicznie. Na pewno takie zintegrowane działanie jest najlepszą formą pomocy sobie, bo oczywiście modlitwa tak. Natomiast no, dobrze by było te rzeczy też i wypowiedzieć przed jakąś osobą, prawda, kompetentną, przed przyjacielem, przed kimś, kto próbuje zrozumieć, kto z uważnością wysłucha. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o psychologów, psychoterapeutów, to mamy obowiązkowe superwizje, więc tam jest zawsze jakaś okoliczność, żeby te rzeczy wypowiedzieć. No ale to też czas zawsze jakoś dla siebie, tak, żeby próbować w jakiś sposób zagospodarować systematycznie każdego tygodnia, czasami każdego dnia, żeby była jakaś tam, prawda, chwila takiego wytchnienia, żeby pobyć po prostu ze sobą, żeby coś zrobić dla siebie. To jest kwestia kluczowa we wszystkich zawodach pomocowych, żeby zadbać o siebie, bo ja sam muszę być silny, sprawny, żeby nieść to wsparcie takie profesjonalne czy kompetentne drugiej osobie. To jest pewien proces, więc trzeba tutaj zadziałać po prostu w sposób taki też holistyczny. Wtedy można być długo i w zawodzie i czuć jakieś satysfakcje i spełnienie z tej pracy pomocowej, z tego bycia towarzyszem. ludzkiej straty tak naprawdę, bycia z człowiekiem, który doświadcza różnego rodzaju strat w swoim życiu. Ale z całą pewnością jest to zawsze obciążające. Mniej lub bardziej, szczególnie jeśli to dotyczy, jak mówię, niewinnego cierpienia. To człowiek w kontekście takiego cierpienia staje się jak bezradne dziecko. Czasami jak człowiek gdzieś we mgle. Bo nikt nas tego nie uczy. I zawsze, kiedy cierpienie przychodzi, to wydaje się, że jesteśmy niegotowi, że to jest za wcześnie, że to nie jest ten czas. No ale on jest.
1: Czy można to nazwać taką pedagogią życia?
2: Tak, to jest jakaś naturalny proces, to jest pedagogia życia. To jest życie po prostu. To jest życie.
1: Dziękuję Państwu i moim gościem był ksiądz profesor Dariusz Pater. Szczęść Boże.
2: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szkoła Rut.
0: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
2: Ileż to razy wiara i nadzieja narodu polskiego była wystawiana na próby, na bardzo ciężkie

i straszliwa okupacja w wyniku układu między Niemcami hitlerowskimi a Rosją sowiecką, który przesądził o wymazaniu Polski jako państwa z mapy Europy.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Kościół pielgrzymujący w dziejach ku Ojczyźnie Niebieskiej. Audiencja generalna, plac świętego Piotra, Watykan, 6 maja 2026 roku. Bracia i siostry, Kościół żyje w dziejach służąc przychodzeniu Królestwa Bożego na świat. Głosi on wszystkim i zawsze słowa tej obietnicy. Otrzymuje jej zadatek w celebrowaniu sakramentów, zwłaszcza Eucharystii. Realizuje i doświadcza jej logiki w relacjach miłości i służby. Ponadto Kościół wie, że jest miejscem i środkiem, którym zjednoczenie z Chrystusem realizuje się mocniej, uznając jednocześnie, że zbawienie może być dane przez Boga w Duchu Świętym również poza Jego widzialnymi granicami. W tym względzie konstytucja Lumen Gentium zawiera ważne stwierdzenie. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, to znaczy znakiem i narzędziem tej pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga. Oznacza to, że Kościół nie utożsamia się całkowicie z Królestwem Bożym, ale jest jego zalążkiem i początkiem, ponieważ wypełnienie zostanie dane ludzkości i wszechświatu dopiero na końcu czasów. Wierzący w Chrystusa kroczą zatem przez tę ziemską historię naznaczoną dojrzewaniem dobra, ale także niesprawiedliwościami i cierpieniami, nie ulegając ani złudzeniom, ani rozpaczy. Żyją oni ukierunkowani obietnicą otrzymaną od Tego, który czyni wszystko nowe. Dlatego Kościół realizuje swoją misję pomiędzy już początku Królestwa Bożego w Jezusie, a jeszcze nie spełnienia obiecanego i oczekiwanego, jako strażnik nadziei, która oświeca wędrówkę. Kościół jest również obdarzony misją wypowiadania jasnych słów, aby odrzucać wszystko, co uśmierca życie i uniemożliwia jego rozwój, oraz opowiadać się po stronie ubogich, wyzyskiwanych ofiar przemocy i wojny oraz wszystkich cierpiących na ciele i na duchu.

0: kochanie.
1: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
3: 9 maja 2026 roku. Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
4: Z tego słuchania Słowa Bożego, przyjętego sercem i umysłem, potem ma się zrodzić owoc naszego nawrócenia, naszego zbliżenia się do Boga, a przez zbliżenie się do Boga zawsze następuje zbliżenie z drugim człowiekiem. Taką mamy patronkę. Trzeba jakby odkryć na nowo jej obecność tutaj w naszym mieście. My czasami postrzegani jesteśmy, że jesteś zawisłą, jakby drugie miasto. Nie, my jesteśmy jednym organizmem, ale nam bardzo potrzeba, żeby ten szacunek, kult do Matki Bożej Łaskawej nie tylko był okazywany w sierpniu, kiedy obchodzimy pamiątkę Bitwy Warszawskiej, cudu nad Wisłą, ale żebyśmy mieli świadomość, że ona jest Panią i Matką całego miasta stołecznego. Dziękujmy zatem Panu Bogu, że na naszych drogach, na drogach społeczności miasta stołecznego stanęła Matka Łaskawa.
2: Dobre słowo pasterzy.